Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Właściwie powinnam powiedzieć B. Wiecie, dlaczego tak powinnam powiedzieć? Bo dzisiaj będzie rozmowa o B. O baranie, który co? B. Baran beczy. Ciekawe jest jednak to, co język polski mówi o baranie tak w ogóle. Baran to

To jest, wiecie dobrze, to jest takie zwierzę, które beczy, ale nie tylko. Czy zgadniecie, jakie zwierzę nazywa się baran angielski? Czy to jest zwierzę beczące? Nie. Baran angielski to jest królik o bardzo długich, zwisających uszach. Dlaczego tak się nazywa? Nie wiadomo. Jest też baran francuski. To też jest królik, który ma mięsiste i zwisające uszy. Chyba ktoś sobie zażartował z tych królików i z baranów, skoro tak właśnie nazwał te nasze zwierzęta. Bo nam barany kojarzą się z takimi dość sporymi zwierzętami, które mają wełnę taką poskręcaną i mają skręcone rogi. Barany żyją w stadach. Dlatego czasami mówimy, że ktoś idzie, że ludzie idą jak stado baranów. Czyli wszyscy idą w jednym kierunku, nie myślą o tym dokąd, tylko tak jak prowadzi przewodnik stada, tak cała reszta idzie za nim. Jak stado baranów, czyli nie za wiele myśląc. Ale też mówimy czasem, że ktoś kogoś niesie na barana. Zwykle nosi się tak dzieci. Czyli sadza się dzieci na ramionach, robią tak zwykle tatusiowie. No i takie dziecko idzie na ramionach kogoś dorosłego, idzie do przodu. Dlaczego tak się mówi, że na barana? Może dlatego, że górale, którzy barany hodują, tak właśnie czasem niosą te zwierzęta. Przewieszają je sobie wokół szyi, łapią za nogi i tak niosą. Może dlatego mówimy, że my też kogoś niesiemy na barana. Ale mamy przecież nie tylko barany, mamy też baranki. Baranki, czyli młode barany, łagodne, niegroźne. Mamy przecież baranka wielkanocnego, czyli figurkę, o której chyba jeszcze nie zapomnieliśmy. Figurkę wystawianą podczas Wielkanocy. Mówimy o kimś, że ktoś jest łagodny, potulny jak baranek, czyli ktoś jest bardzo, bardzo łagodny. Pomyślmy, uparty jak baran, ale łagodny jak baranek. I mówimy też czasem, że ktoś się uczesał w baranki. Mówimy tak zwykle o dziewczynkach, które sobie splatają warkocze i te warkocze zakręcają koło uszu w takie kółka. Te kółka przypominają baranie rogi, dlatego to uczesanie nazywamy barankami. Czasami pierzaste chmurki na pięknym niebie też nazwiemy barankami, bo są tak pierzaste, tak postrzępione jak barania wełna, barania sierść. I czasem jeszcze, gdy ktoś ma krótkie włosy i kręcone, bardzo mocno kręcone, to też taką fryzurę nazwiemy barankami. Proponuję, żebyście przypomnieli sobie o wszystkich tych znaczeniach barana i baranka i może żebyście narysowali różne barany, różne baranki, po to, żeby te znaczenia, o których dzisiaj rozmawialiśmy, żeby się wam utrwaliły. Na koniec możecie, oczywiście, tak jak ja, naśladować głos barani i pamiętajmy o tym, że baranki to są bardzo miłe zwierzęta, wbrew temu, że czasem mówimy o nich uparciuchy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Już wiecie, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Wiecie, o kurze. O kurze, czyli o czym albo o kim. Chyba o czym, prawda? Kura to jest zwierzę, a mówiąc ściślej ptak, ptak domowy, hodowany. Dlaczego? Na przykład dlatego, że kury znoszą jaja, które jemy. No i kury jak mówią? Jakie wydają głosy? Ko-ko-ko-ko. Właśnie takie. Kury gdaczą, czyli mówią ko-ko-ko. Ale kura oprócz tego, że znosi jaja i oprócz tego, że gdacze, jest bardzo ważnym ptakiem dla języka polskiego. Kurę można znaleźć w wielu polskich powiedzeniach. Na przykład mamy takie powiedzenie w języku polskim: kura znosząca złote jajka. O czym tak możemy powiedzieć? Ano o tym, co daje nam duże zyski. Na przykład wyobraźmy sobie biznesmena, czyli pana, który ma własną firmę. No i ta firma naprawdę działa świetnie, przynosi znakomite

zyski. Ten biznesmen zarabia dużo pieniędzy, może zatrudnić wiele osób, może zrobić bardzo wiele dobrego dla innych i ta firma, która przynosi takie zyski, to jest kura znosząca złote jaja, źródło bogactwa, źródło dobrobytu. Kurę znajdziemy jednak jeszcze w innych powiedzeniach, które dotyczą ludzi, a nie tylko firmy. Na przykład czasem mówimy, że ktoś wstaje razem z kurami. Co to znaczy wstawać razem z kurami? Czy trzeba spać w kurniku, żeby móc razem z kurami wstać? Oczywiście nie. Wystarczy spać we własnym łóżku, we własnym domu. A i tak niektórzy z nas wstają razem z kurami. To znaczy, wstają bardzo wcześnie, o świcie, czasem jeszcze przed wschodem słońca. Bo kury to są takie ptaki, które właśnie tak wcześnie się budzą. I ci z nas, którzy wcześnie rano wstają, właśnie wstają razem z kurami. Ale można też kłaść się spać razem z kurami. Co to znaczy? No, też kłaść się spać bardzo wcześnie. Ledwo zajdzie słońce, już idziemy do łóżka i zasypiamy. To znaczy, że kładziemy się spać razem z kurami. Bo kury tak wcześnie zasypiają. Skoro wcześnie wstają, to i wcześnie zasypiają. Czasem ktoś może wyglądać jak zmokła kura. Wiecie, jak wygląda zmokła kura? Widzieliście kiedyś taką kurę, która chodzi po deszczu, bo nie zdążyła się schować? O, wygląda jak siedem nieszczęść, czyli bardzo żałośnie. Pióra na niej wiszą, takie mokre strąki. Wygląda naprawdę jak jedna wielka bieda. Chciałoby się taką kurą zaopiekować. I gdy o kimś, o człowieku mówimy, że wygląda jak zmokła kura, no to znaczy, że ktoś wygląda bardzo niekorzystnie, no naprawdę niedobrze, po deszczu. Ktoś przemógł na deszczu i wygląda jak zmokła kura. Oj, powinien się osuszyć, przebrać, żeby wyglądać jak człowiek, po ludzku. Z kurą wiąże się też powiedzenie o jajku. Czasami mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury. Co to znaczy? Tak naprawdę to jest powiedzenie o dzieciach i o rodzicach. Gdy mówimy, że jajko chce być mądrzejsze od kury, to tak naprawdę opisujemy, że dziecko chce pouczać tatę albo mamę. Czyli dziecko czasem uważa, niektóre dzieci tak uważają, że wiedzą więcej niż ich mamy i tatowie. Czy tak jest naprawdę? Zastanówcie się nad tym i porozmawiajcie o tym w grupie, w przedszkolu. Porozmawiajcie ze swoją panią albo ze swoim panem. No a przede wszystkim porozmawiajcie o tym ze swoimi rodzicami. Ciekawa jestem, co z tej rozmowy wyniknie. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Od jakiegoś czasu objaśniamy nieznane, trudne wyrazy i od jakiegoś czasu zajmujemy się zawodami. Zawodami, czyli pracą. Zawód to jest to, co dorośli ludzie robią, żeby mogli sobie spokojnie żyć. Dzisiaj przygotowałam dla was taki zawód zapomniany. Zawód druciarz. Z czym wam się kojarzy druciarz? Macie jakieś pomysły? Pewnie z drutem, prawda? No, skojarzenie jest słuszne, ale ten zawód był o wiele bardziej skomplikowany niż tylko miałby polegać na robieniu na drutach albo robieniu czegoś z drutu. Mianowicie druciarz to był taki pan, kobiety tego zawodu nie wykonywały, więc druciarz to był taki pan, który po pierwsze wykonywał różne rzeczy z drutu, albo handlował drutem, czyli sprzedawał drut, albo też reperował garnki. Garnki dziurawe, takie, od których odpadły ucha, albo takie, które się jakoś przekrzywiły. On je reperował właśnie za pomocą specjalnych drutów. Dzisiaj nikt tego nie robi, prawda? Bo gdy jakiś garnek się zepsuje, to po prostu go wyrzucamy, kupujemy nowy. Ale kiedyś nie wszystkich było stać na nowe garnki i w ogóle na nowe naczynia, więc reperowano je i właśnie tym zajmował się druciarz. Skoro o druciarzu i o drutach mówimy, może warto przypomnieć pewne powiedzenia, które mamy w języku polskim, powiedzenia związane właśnie z drutem. Mówimy czasem pogoda jak drut. Co to za pogoda? Co to znaczy pogoda jak drut? Czy taka prosta? Nie wiadomo, co by to miało znaczyć. Pogoda jak drut to po prostu piękna pogoda. Świeci słońce, nie jest ani za zimno, ani za gorąco. Wiatr jest taki w sam raz, nie pada deszcz, czyli pogoda jest piękna, wymarzona. I mówimy też czasem, że coś jest proste jak drut, czyli jest zrozumiałe, jasne, nie wymaga wyjaśnień. Rozumiemy to, o co chodzi. Coś jest proste.

jak drut. Mam nadzieję, że historia z druciarzem jest teraz prosta jak drut. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie rzeczy można robić z drutu. I byłyby to chyba inne rzeczy niż te, którymi się druciarz zajmował, ale też porozmawiajcie o tym, jak należy się obchodzić z drutem. Czy druty są bezpieczne, czy niebezpieczne? Co robić, żeby wszystko było proste jak drut? Powodzenia i do usłyszenia!

Koziołeczek ruszył w drogę, wtem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi, gaj

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

Chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o bardzo kłopotliwych dwóch głoskach, które są na końcu wielu wyrazów, ale to są takie głoski, że lubią się tak bardzo, że jedna zjada drugą. No i zamiast wymówić obie głoski, wymawiamy tylko jedną, przez co czasem dochodzi do nieporozumień. Te dwie głoski to kły. Kł, kł, kł. Powtórzcie, kł, kł, kł. Trudno się to wymawia, prawda? Samo k jeszcze jakoś ujdzie, jeszcze da się to wymówić. Samo ł też, ale kł, kł, kł to jest już naprawdę skomplikowane. Ci, którzy umieją poprawnie wymówić kł, są naprawdę mistrzami języka polskiego.

0: W jakich wyrazach na końcu to kły występuje? Może się zastanawiacie, bo ja się zastanawiałam długo. No i wiecie, co wymyśliłam? Na przykład takie wyrazy. Mukł, Jasio mukł na deszczu. Pękł, na przykład balon pękł, gdy ktoś go przekuł. Blakł na wietrze, na świetle, na niepogodzie jakiś obrazek. Ciekł strumień wody z kranu. Miękł chleb zamknięty w torebce. Jeszcze wiele, wiele takich wyrazów dałoby się wymyślić. Na przykład milkł, piekł, rzekł, siąkł, siekł, tłukł, ukląkł, wlekł, wlukł i tak dalej, i tak dalej. Uff, ja już się zmęczyłam. A wy? Jeśli nie, to jesteście lepsi ode mnie w języku polskim. W takim razie, skoro jeszcze nie jesteście zmęczeni, a słyszę, że mówicie, że nie jesteście, to proponuję, żebyście powtarzali te wyrazy, które mają kły na końcu. Najpierw powoli, jak najstaranniej, jak najwyraźniej, a potem coraz szybciej. Mukł, pękł, blakł, ciekł, kląkł, miękł, milkł, piekł i tak dalej, i tak dalej. A potem wybierzcie 5 wyrazów. Mogą być te, które podałam, albo możecie sami wymyślić jakieś, które miałyby na końcu kły. Więc wybierzcie 5 wyrazów i zbudujcie z nimi historyjkę. Powodzenia i do usłyszenia.
1: Mam cię naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie

0: jesteś?
1: Jestem, jestem.
0: Siedzisz pod krzakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki kram? Wybaczę?
1: Wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty nie jesteś tego wart.
1: Nie.

0: A jak się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, ze z kropką czy bez.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Proponuję Wam dziś ćwiczenia rozgrzewające buzię i język, a potem ćwiczące wymawianie trudnych wyrazów, zdań, tekstów. Dzisiaj będziemy się zajmowali

trudną głoską ki. Ale zanim do tego dojdzie, najpierw oczywiście oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. Powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Gdy już to zrobicie, możecie swobodnie i zupełnie bezkarnie ziewnąć. Bo jak doskonale wiecie, mówię wam to co tydzień, ziewanie jest najlepszym ćwiczeniem rozgrzewającym buzię i język. Po ziewaniu czas na wysuwanie języka jak najdalej, a potem chowanie go jak najgłębiej. Możecie też w środku buzi zataczać językiem kółka. Najpierw 5 kółek w prawą stronę, a potem 5 kółek w lewą stronę. Po tym zataczaniu kółek trochę się zmęczyliśmy, więc możemy naśladować konika. To zawsze jest wesołe. Czyli robimy tak. A potem robimy tak. Konik zmęczony na koniec pracy musi zawsze odetchnąć. Gdy ten konik tak się zmęczy, to może zacząć kasłać. I spróbujcie tak sobie pokasłać. Starajcie się używać do tego tylnej części języka, czyli tej części języka, którą macie głęboko, głęboko w gardle. Kasłanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewające język. A teraz wyobraźcie sobie, że na kaszel wzięliście cukierek. Specjalny cukierek ziołowy, taki leczniczy. I ten cukierek przykleił się wam w środku buzi do tego daszka, który macie na górze i próbujecie cukierek odkleić, ale nie palcem, nie łyżeczką, nie patyczkiem, tylko językiem. Możecie używać samego języka. I ciamkajcie bezkarnie. Próbując cały czas odkleić cukierek językiem od podniebienia. Ulga, udało się. A teraz, gdy już tak się dobrze rozgrzaliście, język macie sprawny jak nigdy, czas na nasze łamańce, w których pojawi się głoska ki. Posłuchajcie pierwszego zdania. Kilki z kokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. O co w tym zdaniu chodzi? Już wyjaśniam. Kilki to są takie małe rybki. Kokilka to jest małe naczynie na zupę albo na sałatkę, rodzaj takiej miseczki. Więc gdy w naszym zdaniu słyszymy, że kilki z kokilki wyszły na chwilkę, to znaczy, że te małe rybki wyszły na chwilkę z miseczki, z kokilki. No i co się wtedy stało? Wilki kilkom zjadły kokilkę. Te wilki to naprawdę mają dziwny apetyt, skoro zjadają miseczki. Powtórzmy. Kilki z kokilki wyszły na chwilkę, a wilki kilkom zjadły kokilkę. Powtarzajcie to zdanie jak najszybciej, aż nabierzecie prawdziwej wprawy. I drugie zdanie na dziś. Kilometr kolei wykiwał złodziei. Kilometr to wiecie co to jest, prawda? To taka duża odległość. Kolej to są na przykład tory. Wykiwać to znaczy oszukać. No a złodziej to wiemy, ten kto kradnie. I wyobraźmy sobie, że jacyś złodzieje chcieli ukraść tory, ale jakiś specjalny kilometr, czyli odcinek tych torów, wykiwał, oszukał złodziei. Czyli kilometr kolei wykiwał złodziei. To zdanie też możecie powtarzać, aż zostaniecie mistrzami wymowy głoski ki. Proponuję,

żebyście nie tylko powtarzali te dwa zdania, ale też rozwinęli historyjki, które się w nich kryją. Powodzenia i do usłyszenia!

0: jest schludnie. Witał będę ją nie sam. Przyjrzę drzewom się w południe, a w tym celu lubkę mam. Więc kto mnie dobrze zna, coś o mnie wie, ja mu radę dam. A nawet gdy wie, o porządek dbam, w lesie funkcję mam i kompana, a on wspiera mnie. Dzięcio stuknie tu i tam, a ja z tego frajdę mam.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś wesołą rozmowę o bardzo wesołym zwierzęciu, które nazywa się owca. Na pewno przynajmniej niektórzy z was wiedzą, jak owca wygląda, a może niektórzy z was widzieli prawdziwą owcę. Czym się różni na przykład owca od krowy? Wiecie? Oczywiście, owca jest mniejsza niż krowa, to pierwsza różnica, ale jest coś ważniejszego. Krowa ma krótką sierść, a owca ma sierść długą, kręconą, gęstą i ta sierść nazywa się wełna, bo też robi się z niej taką wełnę, jaką znacie na przykład ze swoich swetrów albo szalików. Ale owca to też jest bardzo ważne zwierzę dla języka polskiego, ponieważ utrwaliło się w różnych powiedzeniach. Niektóre są śmieszne, inne mniej. Ciekawa jestem, co o nich pomyślicie, gdy je wam przedstawię. Czasami mówimy, że ktoś chodzi jak zbłąkana owca albo chodzi jak zbłąkana owieczka. Co to znaczy, że ktoś chodzi jak zbłąkana owca? Mówimy tak albo o tym, kto się odłączył od jakiejś grupy, no i stracił orientację, po prostu zgubił się. Ktoś chodzi jak zbłąkana owca, ten uczestnik wycieczki, no bo się odłączył od wycieczki i nie wie, gdzie ma iść. Ale też czasami, jeżeli ktoś należy do jakiejś grupy, na przykład zbieraczy znaczków i ktoś zrezygnuje z tego zbierania znaczków, to się mówi o nim, a to taka zbłąkana owca, odszedł od grupy, porzucił zwyczaje grupy, no i teraz jest sam. Owce, te prawdziwe, czyli zwierzęta, żyją zawsze w stadzie. Nigdy się chyba nie spotka owcy żyjącej samotnie. Dlatego jeśli jakiś człowiek porzuca grupę, odchodzi od grupy, no to właśnie wygląda trochę tak jak taka owca, która zabłądziła i odłączyła się od stada. O kimś takim, kto postępuje zupełnie inaczej niż inni. Zupełnie inaczej. Na odwrót mówi się czasem, że to czarna owca. Wiecie dlaczego? Bo większość owiec ma sierść jasną, prawie białą. Czarne owce zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. I jeśli w jakimś stadzie, czyli w gromadzie zwierząt, jest czarna owca, to jedna na 100 albo i na 150 innych owiec. Czarne owce są bardzo rzadkie. No i nie są zbyt lubiane przez te owce białe. Dlatego gdy o kimś, o jakimś człowieku mówimy, że to czarna owca, to mamy na myśli kogoś, kto przynosi

ci wstyd swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, bo się odróżnia i w taki niezbyt dobry sposób. Więc lepiej nie być czarną owcą, lepiej nie zawstydzać rodziny ani przyjaciół. Czasami mówimy też, i to jest już trzecie powiedzenie związane z owcą, że ktoś chodzi jak błędna owca. Mamy tutaj dwie zagadki. Po pierwsze, co to powiedzenie znaczy? Po drugie, co znaczy słowo błędna w tym powiedzeniu? Dzisiaj, gdy używamy tego słowa, to na przykład mówimy, że ktoś błędnie coś zapisał. To jest błędny zapis. Albo błędne rozumowanie, błędne myślenie, czyli nie takie, jak powinno być. Ale kiedyś słowo błędny oznaczało ten, który błądzi. Na przykład, gdy ktoś się zgubił na wycieczce, to był takim błędnym wycieczkowiczem, czyli błądzącym. Zgubił drogę i szukał tej drogi. Jeśli zatem mówimy o kimś, że ktoś chodzi jak błędna owca, no to właśnie jak taka owca, która zgubiła swoje stado i nie wie, gdzie się podziać, nie wie, co zrobić. I ten ktoś, kto chodzi jak błędna owca, to chodzi bez celu, zachowuje się zupełnie nieprzytomnie, chodzi, a jakby nie wiedział, po co chodzi. I jest jeszcze jedno bardzo ważne powiedzenie, w którym i owca występuje, i jeszcze inne zwierzę – wilk. Wilki, tak kiedyś myślano, jedzą owce. Ale możemy czasem powiedzieć i wilk syty, i owca cała, czyli i wilk najedzony, i owca cała, czyli niezjedzona. Kiedy tak mówimy? Ano wtedy, gdy dwie osoby chciały czegoś innego, ale udało się znaleźć takie wyjście z sytuacji, żeby obie strony były zadowolone, czyli żeby wszyscy byli zadowoleni. I wilk syty, i owca cała. Tego właśnie Wam życzę, żeby w każdej sytuacji był i wilk syty, i owca cała. Mam dla Was zadanie. Proponuję, żebyście pomyśleli o takich scenkach, w których można wykorzystać poznane dzisiaj powiedzenia. Przypomnijmy je sobie. Ktoś jest zbłąkaną owcą, albo ktoś jest czarną owcą, albo ktoś chodzi jak błędna owca, no i wreszcie i wilk syty, i owca cała. Kiedy można użyć tych powiedzeń? Wymyślcie takiej sytuacji. Wymyślcie takie sytuacje. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o tym, jak grzecznie rozmawiać. Co to znaczy grzecznie rozmawiać? Jest kilka ogólnych zasad, o których na pewno nieraz już słyszeliście, ale oprócz tych ogólnych zasad są zasady szczegółowe. Najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, gdy z kimś rozmawiamy, gdy z kimś dyskutujemy albo spieramy się, to wiecie, jaka to zasada? Oczywiście. Każdy ma prawo być wysłuchany, czyli każdy ma prawo powiedzieć do końca to, co chce powiedzieć, czyli nie przerywamy sobie. To jest taka zasada ogólna, o której zawsze trzeba sobie przypominać. Ale jakie słowa pomagają w grzecznej rozmowie i w grzecznej dyskusji? Czy są takie słowa? Oczywiście, że są. I jeśli je poznacie, to każdą dyskusję będziecie umieli przeprowadzić kulturalnie. Wyobraźmy sobie, że dyskutujemy z kimś o tym, gdzie lepiej pojechać na wycieczkę. Na przykład dyskutują Jaś i Marysia. Jaś mówi tak. Uważam, że najlepiej pojechać na wycieczkę do lasu. A Marysia mówi tak. Ja mam inną propozycję. Najlepiej pojechać na wycieczkę do kina. I co słyszymy? Że Jaś chce czego innego niż Marysia. No i teraz, jak myślicie, uda im się porozumieć? Kłótnia wisi na włosku. Jedno chce do lasu, drugie chce do kina. Jak mają z tego wybrnąć? Jak mają porozmawiać, żeby się nie pokłócić? Jaś może powiedzieć tak. Ja jednak wolę do lasu. Co powinna wtedy powiedzieć Marysia? Powinna być grzeczna i zapytać, a dlaczego do tego lasu? Dlaczego chcesz jechać do lasu? No i wtedy Jaś może powiedzieć to, co naprawdę myśli. Na przykład, po pierwsze, w lesie jest świeże powietrze. Po drugie, w lesie można spotkać różne zwierzęta. Po trzecie, w lesie jest wiele miejsca na spacery i nawet może na inne zabawy. Czy zwróciliście uwagę na takie magiczne słówka, których użył Jaś? Po pierwsze, po drugie, po trzecie. To są magiczne słówka, które pozwoliły Jasiowi powiedzieć wszystko to, co myśli o swoim pomyśle. I dzięki tym magicznym słówkom, po pierwsze, po drugie, po trzecie, Jaś kulturalnie powiedział to, co chciał powiedzieć i uniknął kłótni. Po takiej wypowiedzi Jasia, co powie Marysia? Na przykład może powiedzieć tak. Aha, rozumiem, o co ci chodzi. Ale pozwól, że teraz ja powiem to, co myślę. Uważam, że warto pojechać na wycieczkę do kina, bo po pierwsze, w kinie są ciekawe filmy. Po drugie, może padać deszcz. W lesie byśmy zmokli, w kinie nie zmokniemy. I co, Jasiu, o tym sądzisz? Zwróciliście uwagę na magiczne słówka, których użyła Marysia? Powiedziała tak. Rozumiem, o co ci chodzi. Pozwól, że ja powiem, co myślę. Uważam, że po pierwsze, po drugie. Magiczne słówka, których użyli i Jaś, i Marysia, pozwoliły im uniknąć kłótni. A wy co o tym sądzicie? Czy to była dobra rozmowa? Czy to była dobra dyskusja? Proponuję, żebyście wymyślili sobie jakiś temat, swój temat,

dyskusji i wypróbowali te magiczne słówka. Ciekawa jestem, czy u was też zadziałają. Może podyskutujcie o tym, jak najlepiej spędzać wolny czas. Macie jakieś pomysły? Na pewno macie i to nie jeden, więc wykorzystajcie magiczne słówka po to, żeby kulturalnie, czyli grzecznie, wymienić poglądy. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Hey, buddy. Hmm? Hey, pal. We're closing. You have to leave.
1: What exactly is in a Mai Tai, anyway?
2: I takim mocnym uderzeniem zaczęliśmy poranek w Polskim Radiu Dzieciom. 34 minuty po godzinie 7. 28 dzień lipca. Patrzę w kalendarz od kilku dni i nie mogę w to uwierzyć, że już prawie połowa wakacji za nami. No, a dla jednych wakacje się będą kończyć, a dla innych będą się zaczynać. I to już niebawem. Wakacyjne podróże. Ale to myślę sobie o dorosłych przede wszystkim, bo dzieci to mają 2 miesiące wakacji, to tylko zmieniają kierunek i miejsce ewentualnie. Więc gdzie Państwo słuchają Polskiego Radia Dzieciom? Zapraszamy do rozmów, do telefonowania 22 645 20 55. Niezmiennie numer telefonu do studia. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, który dobrze znacie. No i oczywiście czekamy na pocztówki i listy w formie papierowej z różnych zakątków Polski i świata. Bardzo to przyjemne takie kartki dostawać. One sobie tutaj dyndają na naszej specjalnej ścianie. Tak, tak, Filip, wszystko jest udokumentowane. A po prawej stronie w naszym studiu, jak ktoś był, to widział, najpiękniejsze rysunki, między innymi Kulfona i Moniki, i tych jest chyba najwięcej. No i miś też. Bardzo proszę. A Kulfon i Monika galopują tutaj, bardzo elegancko wyglądają na koniu. No czekamy na Wasze obrazki z wakacji, może ktoś nam prześle zdjęcie z miejsca, gdzie słucha Polskiego Radia Dzieciom. Nad morzem podobno wczoraj wiało potwornie. Nie wiem, jak wygląda dziś sytuacja, ale za chwilkę sprawdzimy, co nad morzem, co w górach, na wschodzie, na zachodzie Polski. Tak, żeby Wam podpowiadać, jak się ubierać, czy na cebulkę, czy też nie. Ja chyba sobie wymyśliłam to, bo przecież sprawdzam codziennie pogodę, że będzie 28 albo 30 stopni. No i pochowałam wszystkie ciepłe rzeczy, sweterki. Nic podobnego tutaj gdzieś na podorędziu. Jak wychodzę o poranku, to taki mam moment zdziwienia delikatnego. Co tu się dzieje? Przecież miało być cieplej. No i w ciągu dnia wczoraj też jakieś szaleństwa pogodowe. Momentami ulewy, burze i deszcze takie, że świata człowiek nie widział. A za chwilę, proszę bardzo, piękne słońce i nawet tęczę widziałam kilka razy. Także sytuacja jest rozwojowa, pogodę za momencik sprawdzimy. Po godzinie 8 będziemy ćwiczyć, proszę Państwa, bo to nie ma żartów. Poranna gimnastyka, czyli uchroń kości od starości. I ja już widzę delikatne postępy. Prawie miesiąc ćwiczymy i coraz tak żwawiej widzę po sobie, że się do tego po 8 zabieram i mam coraz większą frajdę. Nie wiem, czy Wy też jesteście w tym teamie ćwiczących osób i czy to Wam sprawia przyjemność. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Jeśli nie, no to trzeba będzie chyba zmienić zestawy ćwiczeń, bo one nam się powtarzają. Regularnie robimy pajacyki, przysiady, proszę Państwa, skłony, no zdecydowanie rzadziej, ale to nie narzekam akurat, że pompki, czy rzadko mostek, czy turlanie się po studiu, ale może dzisiaj jakiś inny zestaw Państwo wymyślą, to proponuję, żeby już się nad tym zastanowić. Po godzinie 8 będzie też nasz kącik granie.

na śniadanie, czyli za propozycję śniadaniową będzie można sobie wybrać piosenkę. Po 9:00 twardy orzech do zgryzienia. To jest propozycja dla dorosłych, bo dorośli też lubią zagadki rozwiązywać, a czasami to po prostu nie mają wyjścia. No i różne ciekawostki dziś związane, uwaga, uwaga, z najdziwniejszymi owocami na świecie. Oczywiście banany, truskawki, poziomki, jagody, morele. Długo by wymieniać, bardzo dobrze znamy, ale dzisiaj nasze menu poranne będziemy uzupełniać i urozmaicać egzotycznymi przysmakami. Niektóre z owoców, o jakich dzisiaj będziemy rozmawiać, wyglądają troszkę tak, jakby pochodziły z innej planety. Jestem ciekawa, czy próbowaliście takich owoców jak rambutan, mangostan, pitaja, durian, albo na przykład karambola, kumkwat, kiwano czy pandan. Co kryje się za tak pięknymi, egzotycznymi nazwami? O tym dzisiaj w poranku do godziny 10:00.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura w części kraju może sięgnąć, uwaga, zgadujemy. Filip, ilu stopni? Filip podglądał prognozę, to wie. 37, proszę Państwa. Sprawdzamy szczegóły. Pod koniec czerwca mieliśmy taką sytuację ekstremalną. Pamiętamy, 28 czerwca, niedziela, to był pierwszy weekend wakacji. W Słubicach słupki rtęci wskazywały 40,5 stopnia Celsjusza i to była najwyższa temperatura w historii pomiarów w naszym kraju. 40,5 stopnia. A na Łące na Wesołej, na Festiwalu Miłosza było 40. Jak dotarliśmy na festiwal. Oj, cieplutko, cieplutko. No dobrze, ale to był czerwiec, a jak sytuacja teraz? Otóż w drugiej części tygodnia może zrobić się bardzo gorąco. Już w czwartek na zachodzie, południu i centrum kraju termometry mogą pokazać od 31 do nawet 37 stopni Celsjusza. W piątek upał dotknie też północne i wschodnie regiony. W sobotę wartości powyżej 30 stopni są prognozowane nie tylko dla południowej i południowo-wschodniej części Polski, ale tak naprawdę na terenie całego naszego kraju. W niedzielę upał w województwie podkarpackim także. No i proszę bardzo. Skwar. Nie wiem, czy to wszystkim się podoba. No może aż tak ekstremalnych temperatur to ja bym nie pragnęła. No może tak 30, 28 stopni to tak optymalnie, a potem to już robi się raz, że nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Więc trzeba na pewno przypomnieć sobie o tym, żeby nie wychodzić na słońce wtedy, kiedy ta temperatura jest bardzo, bardzo wysoko i żeby dbać o siebie i chłodzić i dużo się nawadniać i zakładać czapeczkę i smarować nosy kremem z filtrem. No dziś jeszcze tak ciepło nie będzie, proszę Państwa. Na razie to tak mniej więcej jeszcze około 18 stopni, gdzieniegdzie 20. Może popadać, ale nie tak intensywnie jak wczoraj. Więc raczej nie spodziewamy się burz, opady przelotne. Zapraszam do rozmów, bo jestem bardzo ciekawa, czy słuchacie nas w Polsce i jaka temperatura w tym miejscu, w którym aktualnie przebywacie na wakacjach. 22 645 20 55.

12 minut przed godziną 8. Sprawdzamy, czy Państwo śpią. Ja opiszę owoc, nazywany też owocem smoczym albo truskawkową gruszką, a Państwo spróbują odgadnąć, jaka jest ta inna jego nazwa, dobrze? Jest smaczny, jest zdrowy, jest piękny. Poza tym ma taki aromatyczny zapach. Smakuje najlepiej, kiedy jest dojrzały. A smak najczęściej jest określany jako delikatny, słodki, ale też taki lekko kwasowaty. Może przypominać melona. Poza tym, owoc, który mam na myśli, jest bardziej orzeźwiający od jabłka, a swoją konsystencją przypomina dobrze nam znaną mandarynkę. Jest częścią rodziny kaktusów i można owoc ten spotkać w wielu miejscach w Azji, ale także w Ameryce Środkowej. Kwiaty tego owocu kwitną tylko w nocy. Są duże, białe i wydzielają charakterystyczny zapach i dlatego właśnie określane są mianem księżycowych kwiatów albo kwiatów królowej nocy. Kwitnienie tego owocu, tych kwiatów odbywa się kilka razy w roku, a nazwa smoczy owoc pochodzi od zewnętrznego wyglądu, bo przypomina odrobinkę łuski smoka. Czy Państwo już się domyślają, jaka jest inna nazwa tego owocu? Smoczy bądź truskawkowa gruszka, czyli... Trzy kropeczki stawiamy. 22 645 20 55. No dobrze, powiem Wam, że to będzie 6 kropek. I tutaj trzeba będzie wstawić kilka literek. Filip sprawdza, czy dobrze liczę. No sprawdzaj, sprawdzaj, bo u mnie z matematyką to różnie bywa. 22 645 20 55.

0: Jula i Pola się do nas dodzwoniły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, dzień dobry. I ta mamę jeszcze słyszę w tle.
1: Witamy. Tak, jedziemy wszyscy samochodem.
0: A dokąd wyjedziecie?
1: No, Jula, gdzie jedziesz? Do przedszkola.
0: Fajnie w tym przedszkolu w wakacje?
2: Tak.
0: A co robicie najczęściej? No i pięknie. Słuchajcie, tak mi wpadło do głowy. W przedszkolach to nie ma basenów, prawda? Rozkładanych. A ciekawe, czy to by było możliwe w ogóle. Czy przepisy by pozwalały na to, żeby rozłożyć basen? Pewnie nie.
1: No. Jula, powiedz, jak było w jeden dzień, jak było ciepło. Czy cię pozwoliły przynieść małe baseny, nie?
0: Tak. Czyli takie pomysły są realizowane. No to cudnie.
1: No i na placu zabaw były rozłożone małe baseny, czyli dziadki wodne.
0: No zbliża się kolejna fala upałów, więc trzeba pomyśleć o tym, jak tutaj się chłodzić w różnych miejscach. Więc może
1: dokładnie,
0: takie małe baseny.
1: Dokładnie, zostało tylko 3 dni przedszkola, nie? Bo zaczynamy już pierwszą klasę, już kończymy przedszkole.
0: Och, ale to... Dziewczyny, 3 dni, w sensie do końca tego tygodnia tylko chodzicie do przedszkola, tak? A potem wyjeżdżacie na wakacje?
1: Tak, później jedziemy na wakacje, a później już pierwsza klasa.
0: I potem pierwsza klasa. Jula, cieszysz się, że idziesz do pierwszej klasy? No, nowe środowisko, no, nowi koledzy, koleżanki. No ja pamiętam, że też się cieszyłam, jak szłam do pierwszej klasy, chociaż to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. A dokąd wybieracie się na wakacje?
1: Darłowo.
0: Och, no to cudnie i zdaje się, że będziemy miały pogodę, bo ja też nad morze.
1: O, no to super.
0: Też już nie mogę się doczekać. No i ma być pięknie.
1: No, dziewczyny też.
0: Także tak. Wam też życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. No i będziemy się zajadać różnymi pysznościami nad morzem. To sprawdźmy, czy wy pamiętacie może, jaka była zagadka. Ten smoczy owoc albo truskawkowa gruszka, to cóż to może być? Macie jakiś pomysł?
1: No co to może być? Smoczy owoc albo truskawkowa gruszka.
0: A inaczej?
1: No.
0: Taka trudna nazwa.
2: Dragon fruit jest po angielsku smoczy owoc. No nie wiem.
0: Ten owoc ma jeszcze nazwę pitaja. Ale chyba smoczy owoc jest częściej używany. Ale krasnoludki tutaj bardzo wam kibicują.
1: A my się z panią skończymy.
0: Próbowałyście, dziewczyny, tego owocu?
2: Tak, tak.
0: Smakuje?
2: Byliśmy w tamtym roku USA, to wtedy nam się tak kupiła.
0: Mhm. On ma w środku takie małe pesteczki, prawda?
2: Tak.
0: Miąższ taki biały i takie czarne pesteczki. Ja nie wiedziałam, wyczytałam przed audycją, że pitaja jest też stosowana w kosmetyce. I można zrobić sobie taką maseczkę z pitai, rozdrobnić blenderem albo widelcem i potem ciach, ciach, ciach, nakładamy i nie mamy zmarszczek. Podobno.
1: To już mamy pomysł na kolejny babski wieczór, nie, dziewczyny?
0: No właśnie, dziewczyny. Tam trzeba kilkanaście minut odczekać, potem spłukać ciepłą wodą. Eksperci twierdzą, że taka maseczka z pitai sprawi, że cera nabierze promiennego blasku. No dobrze, no sprawdzimy na wakacjach, prawda? No, ach, i jeszcze mam jeszcze taką informację, że

0: że smoczy owoc przynosi ulgę przy poparzeniach słonecznych. Znaczy oczywiście nikomu nie życzymy takich sytuacji absolutnie, bo to trzeba o siebie dbać. No ale jakby się tak wydarzyło i skóra by się za bardzo rozgrzała, to też podobno można zmieszać z miodem, z sokiem ze świeżego ogórka i wtedy zdecydowanie nam to złagodzi te nieprzyjemne objawy. Tak. A macie ulubione swoje owoce?
1: A my wszystkie lubimy. Mhm. Może Julka jakieś ma, bo ja wszystkie jem.
0: Polcia wszystkie, a ty Jula?
2: One zjadają kosmiczną ilość owoców.
0: To bardzo dobrze. No to wspaniale, czyli nie trzeba namawiać. A do warzyw?
2: Nie. A do warzyw też nie.
0: No to brawo, to bierzemy z was przykład. Dziewczyny, pięknie dziękujemy za telefon. Pitaja wskakuje na listę owoców egzotycznych. Dzisiaj będziemy poszukiwać różnych, ciekawych na całym świecie. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: No,
1: tak. Całą rodzinę. Całą moją szkołę tańca FAR i Centrum Sprawności.
2: No, a my się z panią widziałyśmy, nie?
1: Tak.
2: I dziewczyny już też były w Polskim Radiu.
0: Naprawdę? A kiedy my się... O matko.
2: Na festiwalu piosenki i tańca w Koninie.
0: W Koninie się widziałyśmy. Dziewczyny, a wy wybieracie się do Warszawy? W tym roku?
2: No, na pewno pojedziemy, nie?
1: Tak.
0: No to może się uda spotkać. Albo może jeszcze w jakimś innym mieście. Bo to różnie bywa. Różnie nam się te drogi przeplatają. No to bardzo się cieszę. I dziękuję za tą przypominajkę. Bo ja tyle podróżuję, że musicie mi wybaczyć, że ja tak od razu nie wszystko sobie przypominam.
2: No my wiemy, że przecież to jest tyle spotkań i tyle rozmów, że nie wszystko się pamięta, nie?
0: Nie wszystko się pamięta, ale cieszę się, że dzwonicie i że przypominacie. Także uściskujemy was tutaj z Polskiego Radia Dzieciom i wysyłamy wam dużo słoneczka i życzymy pięknych wakacji nadmorskich.
2: A my również pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio dzieciom na dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Zapraszamy. Martyna Chuderska, Filip Górski, minęła ósma.

Ciekawe, czy Garfield, bo to on przed momentem zaśpiewał piosenkę, też lubi jakieś owoce. No na pewno uwielbia lasagne i jest łasuchem, ale czy jakiś owoc konkretny by go skusił? No to nie wiem, nie pamiętam takiej sytuacji z tego filmu. My dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom poszukujemy owoców, które pochodzą z różnych zakątków świata. Różnie smakują, ale przede wszystkim wyglądają niezwykle oryginalnie. Opowiedzieliśmy sobie już o pitai, a w tej godzinie kolejne ciekawostki związane na przykład z kiwano, z pandanem, z kumkwatem czy karambolą. Jeżeli wy znacie te owoce, albo może w jakimś zakątku świata kosztowaliście owocu, który was zachwycił swoim wyglądem albo zaciekawił smakiem, to zapraszam do rozmów 22 645 20 55. Można do nas też pisać, a może ktoś ma ochotę narysować owoc i przesłać nam zdjęcie? A jeżeli macie przepis na jakąś pyszną owocową sałatkę z dodatkiem owoców egzotycznych, to też poprosimy, będzie nam bardzo miło.

0: 11 minut po godzinie 8. To jest bardzo dobry moment, proszę Państwa, żeby się rozgrzać.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Czekamy na trenerkę bądź trenera, którzy do nas zatelefonują i zaproponują zestaw trzech ćwiczeń. Do każdego ćwiczenia poprosimy o powtórzenia. No oczywiście to mogą być standardowo przysiady, pajacyki oraz pompki, ale może Państwo będą mieli pomysł na jeszcze jakieś inne ćwiczenie. Tylko bardzo proszę wziąć pod uwagę to, że my tutaj nie mamy mini siłowni w studiu. Jeszcze. Ani materacyka, więc może coś takiego, żebyśmy zdołali udźwignąć wasze propozycje. 22 645 20 55. No i oczywiście zachęcamy rodzinę, towarzyszy do ćwiczenia. Wszyscy wstają, ćwiczą, nie ma żartów.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ach, Filip właśnie podniósł słuchawkę telefonu. Sprawdzimy za moment, czy to jakiś trener albo trenerka z propozycją zestawu ćwiczeń. No mam nadzieję, że ktoś mnie uratuje, bo jak nie wy, to Filip będzie prowadził rozgrzewkę. A ja się trochę boję tego, co on może wymyślić. Lila. Cześć, Lilu.
2: Dzień dobry.
1: No, dzień dobry, moja droga. Cieszę się, że dzwonisz. Czuję się uratowana, bo bałam się, że Filip będzie dzisiaj prowadził rozgrzewkę. On ma różne dziwne pomysły. Masz ochotę zostać naszą trenerką?
2: Tak.
1: Cudownie. A jak ty... chciałam zapytać, w jakiej ty jesteś dzisiaj formie? Czy już jesteś rozbudzona? Czy to będą takie ćwiczenia intensywne, wiesz? Czy raczej spokojne?
2: Nie wiem, jak
1: nie. Aha, no dobrze, to na razie rodzi się ten pomysł, cudnie. Ale wiesz, tam rodzina może pomóc. Kto ci towarzyszy? Mama?
2: Igor i mama.
1: O, no cudnie. A Igor jest młodszy czy starszy od ciebie?
2: Młodszy.
1: Ile ma lat?
2: 5.
1: 5 lat. A ty ile już masz, Lilu?
2: 7.
1: O, no to sprawa poważna. To już pewnie masz gimnastykę w szkole, tak? Już chodzisz do szkoły? Czy jeszcze do przedszkola?
2: We wrześniu pójdę.
1: We wrześniu, rozumiem. A w zerówce albo w przedszkolu mieliście gimnastykę?
2: Kiedyś mieliśmy, ale już nie mamy, ale teraz chodzę na zajęcia.
1: O, no to ty się troszkę znasz na rozgrzewaniu ciałka. Cudnie. A mama ćwiczy też? Da się mama namówić na ćwiczenia?
2: Mama na pewno nie.
1: Ale może tak spróbujemy teraz. Jest gdzieś bliziutko?
3: Mama już ćwiczyła.
1: A, mama już ćwiczyła. No dobrze, to mama jest...
2: 1,5 godziny ćwiczyła.
1: Ohoho! Nie no, to już to mama zwolniona z ćwiczeń w takim razie. Skoro ćwiczyła aż tak długo, no to brawo dla mamy, a my się przygotowujemy z Filipem. Pani trenerko, od jakiego ćwiczenia zaczynamy?
2: Skłony.
1: Skłony, dobrze. To ja sobie odsunę krzesełko tradycyjnie, bo przecież tu trzeba przygotować salę. Ile skłonów?
2: 5.
1: 5? Dobrze usłyszałam? 5.
2: Tak.
1: Dobrze. Czy pani zechce liczyć?
2: Tak.
1: Dobrze. To pani liczy, my ćwiczymy i słuchacze też ćwiczą. I krasnoludki ćwiczą. Raz, dwa, odkładamy te trąbeczki na razie. No i ćwiczymy. Lila liczy. Proszę bardzo.
2: 1. 2.

0: Dwa.
1: Trzy.
0: Cztery.
1: Cztery.
0: Pięć.
2: Pięć. Ja to się już nawet pilnuję, żeby nogi mieć wyprostowane. A drugie ćwiczenie?
0: Foczka.
2: Foczka. Czy to jest takie ćwiczenie, w którym trzeba się położyć na brzuchu i dotknąć głową do stóp? Czy nie?
0: Nie. Leży się na brzuchu i rękami się podpieramy.
2: I głowę się odchyla do tyłu, tak? To takie ćwiczenie. I stopami próbujemy dotknąć głowy. Tego się
0: można
2: obawiałam.
0: Można próbować dotknąć albo nie.
2: Można próbować. To dziękuję za tę instrukcję. No dobrze, to ja spróbuję. Tak. Będę próbować. Próbowanie to jest dobre słowo. Dobrze. Odsunę sobie bardziej krzesełko. A ty też próbujesz, Lilu?
0: Tak, mi się udaje.
2: Tobie to się na pewno udaje. Mnie to się na pewno nie uda. No to w ogóle, Jezu, znaczy, mi jeszcze bardzo dużo brakuje. To ja taką uproszczoną wersję foki zrobię, bardzo, bardzo uproszczoną. To może ja po prostu zrobię tak, że ja się tak spróbuję wygiąć na tych wyprostowanych rękach. A Filip co robi? Filip, zrobiłeś fokę? Tak? Nic nie widziałam. Musisz przyjść tu do studia i zrobić fokę. No będę ćwiczyć tą fokę. Jeszcze mi tam dużo brakuje niestety. Przyznaję się uczciwie. A trzecie ćwiczenie?
0: Przysiady.
2: Przysiady. No to umiem. Ile przysiadów?
0: 10.
2: Filip, bardzo proszę, ciach. Robimy, Lila ćwiczy, liczy, przepraszam, my ćwiczymy. No to ćwiczymy. Lilu?
0: 1. Mhm. 2.
2: Tak.
0: 3. 4.
2: 5. Chyba mi kości krucho. 6. 7.
0: 7. 8. 9.
2: 10. Chyba takie gruchotanie było słychać odrobinę w mikrofonie. Filip, było słychać moje gruchotanie kości? Tak trochę. A krasnoludki, zrobiłyście już wszystkie? Tak? To bardzo poprosimy o brawa dla Lili, szybciutko. Zakończone sukcesem. Kości rozgrzane. Lilu, pięknie ci dziękuję, szczególnie za tą fokę, bo to mnie zachęca do tego, żeby ćwiczyć regularnie i może pod koniec wakacji już będzie lepiej z tą foką, bo to trzeba bardziej się wygiąć, prawda?
0: Pa.
2: Tak jest. Będę próbowała, będę to ćwiczyć. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, Igora, dziadka, nasze córki i soty i ty i Polskie Radio Dzieciom.
2: Pięknie pani dziękujemy i pozdrowienia dla całej rodziny. Do usłyszenia.

26 minut po godzinie 8. Poćwiczyliśmy już dzisiaj troszkę. Na listę naszych egzotycznych owoców wskoczyła pitaja. Pora na owoc, który jest średniej wielkości. Jest owocem tropikalnym pochodzącym z Indonezji, Malezji, Filipin, Sri Lanki i innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Jego nazwa to słowo malajskie, dosłownie oznaczające włochaty, bo pod włochatą okrywą kryje się delikatne wnętrze, które nie tylko kusi swoim aromatem, ale także przyciąga ze względu na wartości odżywcze. Jeżeli będziemy jeść ten owoc często, to uzupełnimy niedobory witaminy C, żelaza, miedzi i fosforu i nasza cera ponoć wyglądać będzie promiennie. No cóż, czego chcieć więcej? Czy już domyślacie się, jak nazywa się ten owoc? 22 645 20 55.

0: Iga chyba rozpracowała zagadkę. Dzień dobry. Cześć, Igo. Miło cię słyszeć. Znasz nazwę tego tajemniczego owocu?
1: Rambutan.
0: Rambutan, tak. Co to jest za nazwa? Trudno zapamiętać. Brawo. Rambutan. Wszystko się zgadza. Nazywany skarbem malezyjskiej dżungli. Próbowałaś kiedyś tego owocu?
1: Nie.
0: Ja też nie. Ale dzisiaj czuję się zachęcona i skuszona. No, jestem bardzo ciekawa, jak on smakuje. No bo oczywiście smak tego owocu jest opisywany. Niektórzy uważają, że jest zbliżony do śliwki. No ale każdy z nas ma troszeczkę inne odczucia, więc pewnie warto sprawdzić to na własnej skórze i na własnych kubkach smakowych. A powiedz, droga Igo, czy ty jesteś takim łasuchem, smakoszem, który próbuje nowych smaków, czy raczej nie? Lubisz eksperymentować z nowymi smakami? Czy jesteś ostrożna?
1: Ostrożna.
0: A jakie smaki owocowe są ci najbliższe? Jakie owoce najbardziej lubisz?
1: Kaki najbardziej.
0: Kaki. Ja też bardzo lubię kaki, szczególnie jak jest dojrzałe, jest pyszne, takie bardzo słodkie, prawda?
1: Mhm. Ja lubię takie twarde, jakby było takie.
0: Aha. Och, dawno nie jadłam tego owocu, bo na razie w zasadzie sięgam po te sezonowe, które się pojawiają latem. Teraz sporo jagód. Miałaś okazję zbierać jagody w tym roku na przykład?
1: Nie.
0: Czy jeszcze nie?
1: Nie, ale mama kupiła jagody. Mhm.
0: Jagody przepyszne i można robić pierogi z jagodami i koktajle jagodowe. A ty kaki dodajesz też do jakiejś sałatki, czy po prostu sobie kroisz i zjadasz?
1: W przedszkolu mamy tylko kaki.
0: Ach, w przedszkolu macie takie owoce. Rozumiem. I co jeszcze dodalibyśmy do takiego koszyka owocowego ulubionych smaków, oprócz kaki?
1: Gruszkę twardą.

0: Gruszka twarda. Tak, ja też bardzo lubię twarde gruszki i lubię twarde jabłka.
1: Jak mi zęby wypadły, to ja umiem gryźć jabłka, ale na takie pokrojone.
0: No nie jest łatwo gryźć, jak człowiek zębów nie posiada.

0: No właśnie.
1: No przedszkolaki, jak im wypadają zęby, Filip się ze mnie śmieje, no to łatwo nie mają. Rzeczywiście, to wtedy trzeba kroić na mniejsze kawałeczki. A ty teraz jesteś w takiej sytuacji właśnie, Igo?
2: Tak.
1: Mhm. A była u ciebie jakaś wróżka zębuszka?
2: Tak.
1: Spisała się wróżka? Byłaś zadowolona z tej wizyty? No to pozdrawiamy wróżkę zębuszkę w takim razie serdecznie. A powiedz, wróżka zabiera zęby czy zostawia? Bo za moich czasów nie było zębuszki, więc...
2: Zabiera.
1: Zabiera, jasne. Bo jak ja byłam mała, nie było wróżki zębuszki, to my sobie oglądaliśmy te nasze zęby, mleczaki, które nam wypadały. No a teraz to się trochę sytuacja zmieniła, jasne. No ale pewnie już ci wyrastają nowe zęby, w sensie, tak?
2: Tak, ale nie, że tak od razu się wkłada, tylko że rosną.
1: No tak, one muszą rosnąć pewnie, potrzeba czasu na to, oczywiście. Igo, pięknie ci dziękuję za telefon. Tak, na różne tematy sobie porozmawiałyśmy, nie tylko owocowe, zębowe też. To jeszcze dopytam, czy ty się wybierasz gdzieś na wakacje? Czy już...
2: Już się wybrałam.
1: Już się wybrałaś, czyli masz już podróż za sobą.
2: Tak.
1: A dokąd w tym roku to była podróż?
2: Do babci i dziadka z moim kolegą.
1: Ach, no to cudnie. A teraz wakacje już spędzasz w domu, tak? Zgadza się, tak? W domku? Nas słuchasz?
2: Jeszcze żadne.
1: Jeszcze się gdzieś wybierzesz?
2: Tak.
1: Mhm. No to życzymy ci pięknych podróży i wspaniałych przygód. I bardzo dziękuję ci za to, że zadzwoniłaś i że odpowiedziałaś na zagadkę, wcale niełatwą. No i za wszystkie twoje opowieści. A chcesz kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: To bardzo proszę.
2: Mojego przyjaciela, tatę, mamę, moją przyjaciółkę.
1: Tak.
2: Moje dwa dzieci.

0: Znowu jest to mojego jednego kolegę.
1: Dobrze. To pozdrawiamy tego tajemniczego kolegę i pieski i całą rodzinę. Dobrego dnia ci życzymy, Igo. Pa, pa.
2: Dzień dobry.

20 minut zostało do godziny 9. Pozdrawiamy panią Joasię, która bardzo lubi piosenkę. Bajeczny uśmiech twój. A propos wyborów muzycznych, to powolutku będziemy zbliżać się do naszej zabawy Granie za śniadanie, ale zanim piosenka w zamian za propozycję śniadaniową, to jeszcze jedna zagadka związana z pewnym owocem, który ma bardzo trudną nazwę. No ale wierzę, że sobie poradzicie. Z niejadalną i twardą powierzchnią przypominającą żołądź, ten tajemniczy owoc zawiera miękkie, pikantne i słodkie wnętrze. Istnieje pewna legenda sięgająca czasów królowej Wiktorii, która ponoć zaoferowała nagrodę w wysokości 100 funtów szterlingów każdemu, kto dostarczy owoc, co jest prawdopodobnym źródłem jego niezwykłego określenia jako królowej owoców. Ten owoc jest jednym z najbardziej cenionych tajskich owoców. I wbrew powszechnemu mniemaniu, nie ma nic wspólnego z owocem mango, to teraz wam troszeczkę podpowiem, bo w nazwie tego owocu mango też występuje. Należy do roślin tak zwanych kluzjowatych, ależ trudne nazwy dzisiaj nam się wkradły, kluzjowatych. Można je spotkać tylko w strefie międzyzwrotnikowej. No w Polsce znalezienie tego owocu jest gratką, ale może ktoś próbował go w innym zakątku świata. Ja jeszcze nie miałam takiej możliwości. 22 645 20 55. To Państwo się zastanawiają. W nazwie tego owocu jest mango. To będzie pewnie duże ułatwienie. A skoro o mango mowa, to koniecznie piosenka z filmu Księga Dżungli. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę, w której pojawia się Mowgli i Balu i razem obierają mango i robią to w taki zjawiskowy sposób, ekspresowo, błyskawicznie, a potem zjadają, oczywiście w rytmach muzyki dżungli.

0: Zosia się do nas dodzwoniła pierwsza. Witamy cię, Zosiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Domyślasz się, co to za tajemniczy owoc o takiej dziwnej nazwie?
1: Mangostan?
0: Mangostan! Ale jesteś sprytek. Brawo. Ja bym w życiu nie zgadła. Filip, zgadłbyś, że to mangostan? Właśnie. My tu się trochę przygotowaliśmy, żeby wiedzieć, jakie są te egzotyczne owoce, ale nie wszystkie znamy i nie wszystkich próbowaliśmy. A ty próbowałaś jakichś egzotycznych smaków owocowych?
1: Trochę.
0: A jaki był najdziwniejszy? Albo najsmaczniejszy?
1: Lubię kiwi.
0: Mhm, ja też bardzo lubię kiwi. A zjadasz kiwi ze skórką czy bez?
1: Bez.
0: Ja też zjadam bez skórki, no bo tak trochę łaskoczą te włoski, prawda? Jakbyśmy chcieli zjeść ze skórką. Chociaż niektórzy twierdzą, że skórka nie jest szkodliwa i można ze skórką też zjadać, ale ja wolę obrane. Mhm. Czyli zapisujemy kiwi na naszą listę owocową. Jeszcze jakiś egzotyczny smak dorzucamy?
1: Moja siostra też jakiś zna, więc powie.
0: A bardzo proszę. Dzień dobry, witamy siostrę. Halo, halo, dzień dobry. Chyba przejęcie słuchawki teraz.
1: Dzień dobry.
0: Następuje. Dzień dobry, witamy. A jak masz na imię?
1: Hela.
0: Hela? Dobrze usłyszałam? Tak?
1: Tak.
0: Helu, droga, a ty jakie owoce lubisz najbardziej? Takie sezonowe, czy właśnie egzotyczne? Chyba mamy jakieś opóźnienie w rozmowie.
1: Ananasy.
0: Ananas jest pyszny, choć nie tak łatwo go obrać, prawda?

0: Słabiutko się słyszymy, ale to pewnie dlatego, że ty, Helciu, chyba rozmawiasz ze mną przez zestaw głośnomówiący, nie przez słuchawkę. Takie mam podejrzenia. Może coś spróbujemy poprawić?
1: Jest okej. Okay.
0: Jest okej. Okay. Bo wiesz, ja ciebie słyszę z pewnym opóźnieniem. Nie wiem, czy ty od razu słyszysz mój głos, czy to trochę później do ciebie dobiega? O, teraz jest cichutko po twojej stronie, nie ma szumów, więc pewnie się coś zmieniło. Jesteście w podróży, tak, z siostrą?
1: Tak.
0: A dokąd jedziecie?
1: Do pracy mojej mamy.
0: Och, fajnie jest w pracy u mamy. Podoba wam się?
1: Jest fajnie.
0: Mhm. A czym się zajmujecie, jak mama pracuje? Macie swoje zajęcia i zabawy?
1: Mam.
0: A co lubicie najbardziej robić?
1: Powtórz.
0: Pytam, co najbardziej lubicie robić w pracy, jak jesteście u mamy? Czy rysujecie, czy sobie coś układacie?
1: Najbardziej ja lubię wychodzić z mamą na lody.
0: Ach, no tak, kto by nie lubił lodów, prawda? A ulubione wasze smaki lodowe?
1: Moja jest najlepsza bomba witaminowa.
0: Wow. Bomba witaminowa, ale to brzmi. A jaki kolor mają takie lody, bomba witaminowa?
1: Tak, to jest trochę tak jak multiwitaminka.
0: Ach, rozumiem. To ja chyba nie próbowałam nigdy takich lodów. Jadłeś, Filip? Bombę witaminową? Brzmi fantastycznie. To musimy dzisiaj chyba spróbować. Może gdzieś sobie tutaj poszukamy bliziutko radia lodziarni, może będzie bomba witaminowa. Dziewczyny, to ja wam życzę dzisiaj takiego czasu wspólnego z mamą, jak już sobie popracujecie wszystkie, żebyście znalazły moment na pyszne lody, może właśnie na tą bombę, na jakieś smakowite owoce, na kiwi, na ananasy. No i bardzo wam dziękuję za rozmowę. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę.
2: Tatę.
1: Babcie, dziadka,
2: cyrulką,
1: babcie i drugiego dziadka,
2: kolka
1: i cały świat.
2: I całe polskie radio dziecko.
1: I panią.
0: No pięknie, dziękujemy.
1: I pana Filipka.
0: Panie Filipku, proszę się tu uśmiechnąć do dziewczyn. Ale się Filip ucieszył. A nasze krasnoludki jeszcze chciałyby was pozdrowić i jeszcze raz podziękować za odkrycie tej tajemniczej nazwy owocu, więc poprosimy o fanfary krasnoludkowe. I życzymy wam wszyscy dobrego dnia. Do usłyszenia, dziewczyny. Pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: A ponieważ 9 minut zostało do godziny 9, to czekamy jeszcze na Sprytka, który zadzwoni do nas szybciutko i zaproponuje nam jakieś pyszne śniadanie. A w zamian?
3: Granie za śniadanie.
0: Tak jest, a w zamian piosenka. Więc czekamy już teraz. 22 645 20 55.

0: Śniadanie.
1: Lenka dzisiaj wybierze piosenkę, więc witamy serdecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Lenko, ja już wiem, że to będzie Meduza Klementyna. Nasz hit. Dawno nie grana, więc dziękuję ci za tę przypominajkę. A widziałaś jakąś meduzę już w tym roku?
2: Nie.
1: Ja też jeszcze nie widziałam. Ale liczę na to, że zobaczę nad morzem. A co dzisiaj jemy na śniadanie?
2: Bekon.
1: Co tam jemy?
2: Jemy bekon.
1: Bekon? Wow. Ale taki sam bekon czy z czymś?
2: Bekon i jajeczniczka.
1: Z jajeczniczką. Mhm. Wspaniale. A ty dzisiaj jadłaś takie śniadanie?
2: Jadłam bekon, ale jajecznicy nie jadłam.
1: Aha. Wspaniale. A co tam jeszcze jadłaś z tym bekonem?
2: Jadłam kanapkę. Mhm. Jadłam paprykę.
1: O, super.
2: Jadłam mozzarellę.
1: Jakie różnorodne śniadanko. Pięknie.
2: To tyle.
1: I to tyle. Mhm. A zdarza ci się czasami na drugie śniadanie jeść owoce? Na przykład?
2: Tak.
1: I jakie najczęściej wybierasz? Albo na jaki owoc miałabyś dziś ochotę?
2: Na nektarynki.
1: O, nektarynki są pyszne. Słodziutkie. To dorzucamy do śniadania nektarynki i bardzo ci dziękujemy za tę pyszną propozycję śniadaniową. Krasnoludki też podziękują. Już za chwilkę specjalnie dla ciebie Meduza Klementyna. A kogo chcesz pozdrowić?
2: Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki. Ty.
1: Mhm.
2: I Kosmos.
1: Dobrze. Pozdrawiamy Kosmos również. I ciebie w tym kosmosie, bo przecież wszyscy jesteśmy kosmitami. Dobrego dnia, Lenko. Do usłyszenia.
2: Dobrego dnia.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Minęła dziewiąta, Martyna Kuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry, raz trzeci.

0: coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: Mam nadzieję, że macie możliwość sobie poleżeć w wakacje, zrelaksować się i odpocząć. I że rodzice też mają taką możliwość, bo wakacje przecież po to są, żeby łapać energię i no, żeby odpoczywać z rodziną, spędzać jak najwięcej czasu. Drodzy słuchacze, dzisiaj w poranku szukamy egzotycznych owoców. Na razie przyglądaliśmy się takim jak rambutan, wśród najdziwniejszych pitaja i mangostan, to może zanim pobawimy się z rodzicami w nasz twardy orzek do zgryzienia, to jeszcze parę słów o takim owocu, który nazywa się durian. Powszechnie nazywany królem owoców, no powód nieznany, ale jedną z rzeczy, która sprawia, że ten owoc jest najbardziej charakterystyczny, jest to, że ma dość niezwykłe cechy. Grubą, kolczastą skórkę, dość nietypowy zapach. Woń tego owocu jest porównywana do wszystkich najgorszych zapachów. Począwszy od zapachu nieświeżych skarpetek, przez mięso, które na przykład długo, długo pozostawało w wysokiej temperaturze. No i tutaj chyba nie będę nic więcej dorzucać, bo to jest taka godzina śniadaniowa, proszę Państwa, więc raczej chyba tego owocu na śniadanie bym nie polecała. Ja sama nigdy nie próbowałam, ani też nie sprawdzałam, jaki to jest zapach, ale no na pewno to nie zachęca. Natomiast wewnątrz mieszanka kremowych smaków, które są opisywane jako miks banana i kremu waniliowego z odrobiną cebuli. No musicie przyznać, że to brzmi naprawdę egzotycznie. Zostawiamy na razie owoc zwany królem owoców, czyli durian, i zagłębiamy się w świecie zagadek.

Zapraszamy do Zabawy Dorosłych 22 645 20 55. My pytamy, państwo odpowiadają. Odpowiadają oczywiście bardzo dobrze. Krasnoludki grają fanfary, Filip wysyła niespodziankę. Wszyscy są zadowoleni.

0: coś do zgryzienia.
1: Pani Alicja i Darek. Pierwsi dzisiaj. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Zapytam szybciutko, skąd państwo dzwonią?
2: Mazur teraz.
1: O, jesteście na wakacjach czy mieszkacie na Mazurach?
3: Na wakacjach.
1: Na wakacjach. Jaka pogoda? Słonko u was świeci?
3: No, dzisiaj nie za bardzo. Dzisiaj bardziej wieje, może o 16 będzie bardzo.
1: No to trzymamy kciuki. Weekend był całkiem ładny na Mazurach.
3: Był.
1: Byliście też w weekend, tak?
3: Tak. Mhm.
1: No i najbliższe dni mają być coraz cieplejsze. Idzie fala upałów. Jak długo zamierzacie zostać w tym miejscu?
3: Jeszcze 5 dni.

0: to mam nadzieję, że skorzystacie ze słońca i z tej pięknej aury wakacyjnej. No cudnie, to już za chwilkę chyba jeszcze do tych wakacyjnych przyjemności dorzucimy radiową niespodziankę. Pani Alicjo, dzisiaj o owocach program. No i mamy tutaj kilka takich znanych powiedzonek, w których owoce odgrywają dość istotną rolę. Na pewno pani zna, no chociażby ten nasz twardy orzech do zgryzienia. Spróbuje pani wytłumaczyć, co to znaczy, twardy orzech?
1: Co to znaczy?
2: Coś trudnego.
1: Coś trudnego, tak.
0: Tak jest. Taki trudny problem, jakaś skomplikowana sprawa do rozwiązania, ale wy, jak widzę, sobie radzicie świetnie. A takie powiedzonko, zakazany owoc smakuje najlepiej?
2: Durian.
1: A to nie durian, durian to tamten był. Zakazany owoc smakuje najlepiej, co to może znaczyć.
0: Może być to i durian, jakbyśmy tak się pozastanawiali.
1: To ja ci powiem.
0: Dosłownie, a mniej dosłownie.
1: Chodzi o to, że ktoś zabrania, mówi, nie jedz tych cukierków, nie jedz tych cukierków. Jest zdrowe i wtedy masz ochotę najbardziej na te cukierki, na przykład.
0: Prawda, tak jest. Rzeczy zabronione albo takie niedostępne to najbardziej pociągają. Taka ludzka natura. A na przykład zbierać czegoś owoce?
1: Co to może być? Czyli na początku się starasz, robisz jakieś rzeczy, a i możesz zebrać owoce, czyli jak te starania przynoszą jakieś korzyści, to w końcu można właśnie korzystać na przykład z takiego sytuacji. Czegoś się nauczyć, może zbierać owoce i że może korzystać.
0: Wspaniale. No i na koniec takie rodzinne. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: Co to znaczy? Też się dzieje, tak? To znaczy, że na przykład, tak.
0: Co to może oznaczać? Och, tak słabiutko cię, Darku, słyszałam niestety, wiesz? To poprosimy mamę o...
2: Dzieci są podobne do rodziców.
0: Podobne, no właśnie, brawo. Wy wszystko wiecie. Czego bym nie wymyśliła, to znacie odpowiedź na każde pytanie. Ale niespodziankę to wyślemy chyba do was do domu, tak? Czy na Mazury?
2: Do domu,
0: tu już się dogadaliście z Filipem wcześniej, tak. Co i jak. Cudnie. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Rodzinę są w Warszawie. Babcie, dziadki, kotki.
1: I szkołę. Nauczycielki.
0: Dobrze. Wszystkich pozdrawiamy, o których sobie ciepło myślicie i życzymy wam dobrych wakacji. Korzystajcie, ile się tylko da. Relaksu, odpoczynku, rodzice, żeby się wyspali. I żeby była najlepsza pogoda na świecie. Taka, jaką sobie wymarzycie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Wszystkiego dobrego.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

Wyskakujemy z kuchni 24 minuty po godzinie 9. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. A proszę Państwa, dzisiaj szukamy tych najciekawszych, najdziwniejszych, egzotycznych owoców. Kilka nazw już padło. Rozmawialiśmy między innymi o pitai, o mangostanie, a nie tak dawno o durianie. Pora na kolejny owoc, który jest uważany za prawdopodobnie najdziwniej wyglądający owoc na świecie. Pachnie jak lawenda, smakuje jak skórka cytrynowa, a wygląda jak ręka Buddy. Pod tą ciekawie brzmiącą, przyznacie nazwą, kryje się odmiana cytronu, taka coś, co fascynuje w zasadzie ludzkość od tysięcy lat, bo to takie palczaste owoce, które w Azji mają też głęboką symbolikę, a z kolei w kulturze zachodniej no przede wszystkim zwracamy uwagę na ten owoc jako ozdobę stołu, ale też przysmak, no bo rzeczywiście wygląda nietuzinkowo. Gatunek typowy dla chińskiej przyrody, ale tak jak wspomniałam, też o znaczeniu religijnym, bo buddyści doszukiwali się w kształcie tego owocu ręki złożonej do modlitwy i stąd właśnie nazwa ręka Buddy. A owoc podobno bardzo smaczny. No ja nie miałam okazji tego owocu spróbować, ale koniecznie zerknijcie, jak wygląda. A prezentuje się przepięknie. Podobny kolor do ręki Buddy ma też karambola. To jest prawdziwa gwiazda wśród owoców tropikalnych. Przyciąga oryginalnym, kosmicznym kształtem owoców, ale też bardzo wykwintnym smakiem. Owoce karamboli mają kolor żółto-zielony, mocno soczysty miąższ, o smaku słodko-kwaśnym, ale też dość orzeźwiający aromat. Dojrzałe okazy są jędrne, delikatnie brązowe na brzegach i zjada się je ponoć w całości, razem z żółtą skórką i pestkami. Taki owoc, który wywodzi się z Indonezji, można nim udekorować posiłek, ale też zjadać po prostu dla cennych wartości odżywczych. Ponoć włączenie karamboli do diety wyszczupla sylwetkę, odmładza skórę, poprawia trawienie, reguluje ciśnienie krwi, no i sprawia, że lepiej się wysypiamy. A jak pokroimy karambolę, to widzimy takie piękne gwiazdki. No i rzeczywiście, jeżeli przygotowujemy posiłek, który ma nie tylko smakować, ale także pięknie wyglądać, no to karambola jest tu jak najbardziej na miejscu. 22 645 20 55. Jeżeli przychodzi Wam na myśl jakaś ciekawa nazwa egzotycznego owocu, no to zapraszam do opowieści. No nie tylko oczywiście o owocach egzotycznych, bo może chcecie opowiedzieć o swoim ulubionym. Może to jest owoc sezonowy, którym zajadacie się właśnie teraz, a jeżeli chcecie nas obdarować jakimś przepisem, to też będziemy wdzięczni.

0: Ciekawe, na jaki egzotyczny owoc ma ochotę Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: O jakim owocu myślałaś?
1: O smoczym owocu.
0: O smoczym. Dzisiaj już mówiliśmy troszkę o tym owocu, ale nie szkodzi. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie.
0: A wiesz, jak wygląda?
1: Tak.
0: Opowiesz troszkę tym, którzy może też nie słyszeli wcześniejszych audycji, wcześniejszych rozmów dzisiaj.
1: Jest taki różowo-czerwony. I do góry ma jakby takie zielone gałązki, coś takiego.
0: Tak, tak. Pięknie to opisałaś. I rzeczywiście ma kilka nazw, bo może być nazywany smoczym owocem, truskawkową gruszką albo pitają. Ja kiedyś próbowałam tego owocu, ale szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie samego smaku. Podobno jest taki bardzo delikatny, orzeźwiający, trochę przypomina połączenie kiwi, gruszki, arbuza, ale można taki owoc dostać w Polsce. Więc może uda nam się zdobyć. A taki najbardziej oryginalny smak owocowy, który zapamiętałaś, ty wolisz owoce słodkie czy kwaskowe?
1: Słodkie.
0: A w takim okresie letnim, jak teraz, jakie owoce jesz najczęściej?
1: Arbuza.
0: Ach, arbuzy są wspaniałe. Chociaż arbuzem to się człowiek jednak nie naje, prawda? On ma bardzo, bardzo dużo wody. No jest niezwykle orzeźwiający. Można go dokładać i do sałatek, nawet nie tylko owocowych, i troszeczkę podkręca smak, bardzo ciekawie. A ty sobie kroisz arbuza w kosteczkę, czy tak wyjadasz łyżeczką?
1: Kroję w kosteczkę.
0: Bo są różne sposoby zjadania arbuzów też, prawda?

0: A gdybyśmy jeszcze miały dorzucić do takiego owocowego koszyka wakacyjnego coś twojego ulubionego oprócz arbuza, to co by to było?
1: Jabłko.
0: Jabłka. Uwielbiam. Masz ulubioną odmianę?
1: Nie, wszystkie dwie.
0: Mhm. Ja właśnie w takim

0: zachęciłaś do tego, żeby spróbować, bo pamiętam, że kiedyś był taki moment, że skosztowałam, ale potem do tego nie wróciłam, więc może to dobry czas, żeby jeszcze raz sprawdzić, jak smakuje. A chcesz kogoś pozdrowić w poranku?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Wszystkie moje koleżanki, siostry, moją rodzinę i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo pani dziękujemy. Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: I dodzwonił się do nas jeszcze Ignaś. Dzień dobry, Ignasiu.
2: Dzień dobry.
0: A ty próbujesz czasami nowych smaków? Czy nie bardzo lubisz? Czy jesteś ostrożny?
2: No, nie pamiętam, kiedy to było.
0: Tak.
2: Ale na pewno niedawno mama kupiła jakby te takie, nie pamiętam, coś dla taty chyba. Ale tylko tak się to nazywało.
0: Tak się nazywał owoc?
2: No i tam były różne owoce.
0: Aha, czyli to była taka niespodzianka, tak? W której się znajdowały różne owoce, dobrze zrozumiałam? Coś pokręciłam.
2: No,
0: w skrzyneczce? Nie.
2: W skrzynce kartonowej.
0: Ach, w skrzynce kartonowej były różne owoce, tak?
2: Mhm.
0: Aha, a ty znałeś te owoce? Któreś udało ci się rozpoznać?
2: Mama sprawdzała niektóre w telefonie, jakie są, ale zapamiętałem marakuję, smoczy owoc żółty, po prostu był żółty, i jeszcze królową owoców.
0: A, no to dużo zapamiętałeś, brawo, pięknie.
2: Kumkwata
0: to jest też bardzo ciekawa nazwa. Ja nie próbowałam nigdy tego owocu. On trochę wygląda jak cytryna, tylko jest pomarańczowy. Tak mnie się najbardziej kojarzy.
2: Cytrus
0: na pewno.
2: Ale to jest jakby mandarynka, tylko aha, że o nazwie takiej, nie wiem dlaczego się tak nazywa, no bo w której nie jest bardzo żółta, ale nazywa się złota mandarynka czasami. Aha. No i to jest taka mandarynka, tylko że mała, ale nie aż tak mała. No ale jest taka trojeczka, taka podłużna.
0: Podłużna, tak, masz rację. Taka podłużna mandarynka, bardzo dobrze to opisałeś. A miałeś okazję spróbować, jak smakuje kumkwat?
2: Miałem. I nawet chyba kilka razy, ale skórka jest płaska, a wnętrze jest kwaśne.
0: Kwaśne, Smakował ci ten owoc?
2: No, ze skórką to jeszcze dało się jakoś wytrzymać, ale już ze samym środkiem to chyba by nie.
0: Aha, czyli za kwaśny ten sam środek. Jasne, rozumiem. Oj, muszę spróbować. To też mnie zachęciłeś do tego, żeby tych owoców dzisiaj poszukać. A smak marakui, pamiętasz? Ona jest taka okrągła, trochę wygląda jak śliwka chyba, prawda? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Bo ja kiedyś próbowałam marakui, ona ma dużo takich małych pesteczek w środku. Czarnych.
2: Nie wiem, czy pamiętam, ale pomelon chyba jeszcze ma takie kuleczki, takie przywiązane.
0: Pomelo jest takim dość dużym owocem chyba,
2: no,
0: prawda?
2: Jak melon prawie.
0: Tak, jest duże rzeczywiście. Pomelo jest duże i trochę przypomina trochę pomarańczy,
2: melona,
0: trochę cytryny, takie,
2: melona.
0: Melona, do melona mówisz, że zbliżony na pewno wielkością.

0: Tak myślę, takie mniejsze melony, większe pomelo, no gdzieś tutaj wielkościowo mogą być zbliżone. No dużo jest tych owoców i myślę, że warto sobie tak urozmaicać dietę. No my latem zazwyczaj sięgamy po owoce sezonowe, właśnie po jabłka, często po truskawki, prawda? Maliny, poziomki, teraz jagody możemy zjadać. A twoje ulubione?
1: Ja jem teraz mało jagód, ale w ogóle jestem teraz na wakacjach, no i w ogóle prawie nie jem jagód. Ale wczoraj, albo przez wczoraj, już nie pamiętam, zjadłem melona.
0: Smakował ci?
1: Ale to było takie, jakby, ja pamiętam, że coś. Był taki bardziej taki zielony, nie pamiętam już, ale jeszcze miał takie żółte niby na środku, jak się takie.
0: Tak, i melony
1: ale
0: mają.
1: Jak się odgryzło te żółte, to już nic nie było.
0: Aha.
1: No. Nie było jakby tego środku, tego żółtego.
0: Rozumiem. No są też różne odmiany owoców, tak jak różne odmiany melonów, nawet pitaja, ten smoczy owoc. Wszyscy powiedzieliby, że w środku różowy, a są takie, które są też białe, więc to też zależy od tego, na jaki gatunek trafimy. Ale masz dużą wiedzę, Ignasiu, owocową. No to życzę ci, żebyś miał okazję próbować nowych smaków i eksperymentować, a lubisz czasami też przyrządzać coś w kuchni i pomagać? Czy raczej nie? Czy jesteś smakoszem?
1: No ostatnio to nie pomagałem. W ogóle ostatnio nic nie robiliśmy, ale jakieś nie robiliśmy takich rzeczy.
0: No, jeszcze sami. No,
1: tylko najbliższe to były jagodziarki, ale ja nie pomagałam, no i to było w moim domu, a nie tutaj.
0: No tak, jak jesteśmy na wyjeździe, na wakacjach, to nie zawsze mamy warunki też do tego, żeby w kuchni przyrządzać różne rzeczy, prawda? Często chodzimy na obiady albo na jakieś posiłki, no czasem sobie też tak ułatwiamy trochę życie w wakacje, żeby nie spędzać dużo czasu w kuchni. No ale wiesz, czasami jest tak, że jedna osoba przyrządza coś, a druga smakuje i też są takim wspaniałym duetem, więc nie każdy lubi gotować. Nie każdy lubi spędzać czas w kuchni i to też jest w porządku. Także bardzo ci w ogóle dziękuję za telefon i za wszystkie owocowe opowieści, bo przypomniałeś mi i o marakui, której dawno nie próbowałam, i o melonie, i o pomelo. Także dzisiaj to zrobię sobie chyba taki owocowy dzień. A ja słyszałam słowo pomelo. To może ja powiedziałam o pomelo. Próbowałeś kiedyś pomelo?
1: Tak, powiedziałaś.
0: To ja powiedziałam. No, właśnie. Ty powiedziałeś melon, ja pomelo. Takie podobne słowa.
1: No.
0: A próbowałeś pomelo? No,
1: to tak, ale kiedyś próbowałam pomelo. Melon. Powiedziałaś to. No i nie bardzo mi to.
0: No nie bardzo, rozumiem. To wiesz, Ignasiu, to trzeba by było sobie położyć na stole pomelo, obok melona marakuje i tak sobie kosztować
1: obok
0: po kolei.
1: Arbuza.
0: Potem arbuza, dokładnie. I próbować po kolei tych owoców i wtedy człowiek ma większe porównanie od razu, co jak smakuje, i nic mu się wtedy nie pomyli. A tak, to nazwy czasami zbliżone i smaki, więc może nam się trochę pokręcić. Bardzo pięknie ci dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy cię tutaj z Filipem serdecznie ze studia. Może ty byś chciał jeszcze kogoś pozdrowić? Jeśli tak, to śmiało.
1: Tak. Całą rodzinę, całe polskie radio dzieciom, cały świat. Oprócz złodziei, łobuzów i wszystkich
0: złych. Słusznie. My też pozdrawiamy i życzymy ci dobrych wakacji. I smakowitych. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję.

0: bo w owocowym świecie też jest bardzo kolorowo. O tym zaśpiewały mamy śpiewające, a dodzwoniła się do nas Amelka. Dzień dobry, Amelko.
1: Dzień dobry.
0: Filip mi tutaj szepnął, że chcesz opowiedzieć o owocach twoich ulubionych, tak, czy o egzotycznych?
1: Ulubionych.
0: Dobrze, zamieniam się w słuch. Co Amelka je najchętniej?
1: Maliny.
0: Maliny, pycha. A zdarzało ci się zrywać maliny prosto z krzaczka?
1: Nie.
0: Czyli ty zjadasz takie kupowane w sklepie?
1: Tak.
0: Mhm. Pyszne. Maliny są wspaniałe. A zjadasz same maliny, czy czasami na przykład przygotowujesz sobie jakieś koktajle malinowe albo sałatki,
1: tak,
0: owoce? Tak, koktajle. A co jest potrzebne, żeby taki koktajl przygotować?
1: Maliny.
0: Tak.
1: Śmietanka.
0: Mhm.
1: Mleko. Banany.
0: Ojej, jakie to musi być dobre. I potem trzeba to tylko zmiksować, tak?
1: Tak.
0: Cudnie.

0: A powiedz, Amelko, ty już potrafisz przygotować sama taki koktajl, czy trochę ci dorośli tak. pomagają? Sama potrafisz? Mhm. No to super. A co jeszcze zjadasz najchętniej z owoców?
1: Banany, jagódki. Mhm.
0: No teraz mamy taki jagodowy czas, więc można chodzić i do lasu na jagody, no albo na jakiś targ i czasami w słoiczkach takie jagódki uzbierane wcześniej można zdobyć. Ja też bardzo lubię jagody. Jak byłam w twoim wieku pewnie, to chodziłam z babcią do lasu i zbierałyśmy sporo jagód, ale teraz widzę, że to się troszkę pozmieniało i jagody zazwyczaj były w sierpniu, a ponieważ mamy taką wywrotową pogodę, to pojawiają się dużo wcześniej. A powiedz, moja droga, czy ty próbowałaś kiedyś jakichś owoców egzotycznych, takich, o których dzisiaj też sporo mówiliśmy w poranku? Na przykład tych smoczych? Granaty. No właśnie, o tym nie powiedzieliśmy. A jak wygląda granat? Wiesz może?
1: To jest taki żółty. Mhm.
0: Hmm? A nie taki... Kuleczki ma w środku. Tak, to tutaj się wszystko zgadza. Te kuleczki to wyglądają troszkę jak porzeczki schowane w granacie. Tak mnie się kojarzą. Oczywiście nie są porzeczkami, bo porzeczka to inny owoc. Ale mają taki kształt jak małe porzeczki. I rzeczywiście taki mnie się kojarzy z taką bardzo intensywną, czerwoną barwą. No i z taką też mi się granat kojarzy, że on jest taki... intensywnie czerwony. Czy ja dobrze mówię?
1: Czy bordowy?
0: Taki bordowy. Mhm, jasne. No niektórzy mówią, że granaty są witaminowymi bombami. I że no, trzeba jeść dużo granatów, żeby być zdrowym. I granat ma bardzo dużo witamin. Mhm. A powiedz, czy do jedzenia na przykład warzyw trzeba ciebie też namawiać, czy nie?
1: Nie.
0: Nie. Warzywa też chętnie zjadasz?
1: Tak.
0: No to cudnie. A dzisiaj co pysznego? Tak. A dzisiaj co pysznego jadłaś na śniadanie?
1: Warzywa.
0: O, no to brawo. Tata jeszcze coś tam podpowiada. Co jedliście razem dobrego na śniadanie?
2: Cukinia, brokuły, makaron tam troszkę, nie?
0: No to pięknie, pięknie. Takie bogate, różnorodne śniadanie. Cudnie. Oj, to będziecie mieli dużo energii na cały dzień. A co z tą energią zrobicie? Co będziecie dzisiaj robić?
1: Pójść na plac. Zabaw, nalody.
2: Kto się jest robił?
1: Moim kuzynem. Kuba.
0: Z kuzynem Kubą na lody, na plac zabaw. No to ja wam życzę dobrej pogody, słońca przede wszystkim, żeby nie padało i żeby tam nie chlupotało w butach, bo ta pogoda bywa zdradliwa, ale dzisiaj tylko jakieś przelotne deszcze synoptycy zapowiadają. No i kolejnego pięknego dnia wakacji, Amelko. A może chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, zanim się pożegnamy?
1: Moją rodzinę, dzieci, moje koleżanki i panią.
0: Bardzo serdecznie ci dziękuję i życzę ci wszystkiego, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Pa, pa.
2: Na pewno nie, pa.
0: Papa, trzymajcie się ciepło. 7 minut zostało tylko do godziny 10, więc poranek powolutku dobiega końca. No to może podsumujmy to nasze dzisiejsze spotkanie, które mam nadzieję zachęciło was do tego, żeby spróbować różnych egzotycznych owoców. No ja czuję się zachęcona. Nie wszystkich, o których dzisiaj rozmawialiśmy, próbowałam, więc jeżeli to tylko będzie możliwe, bo nie wszystkie można znaleźć w Polsce, no to...

to postaram się skosztować. Dzisiaj wspominaliśmy o takich owocach jak rambutan, mangostan, pitaja, durian, ręka Buddy, karambola, kumkwat, a nie powiedzieliśmy jeszcze o kiwano, które wygląda jak przybysz z kosmosu. Taki melon kiwano uprawiany w Afryce Południowej, Kalifornii, Nowej Zelandii. No jedni uważają, że wyglądem przypomina najeżonego kasztana, a drudzy, że to skrzyżowanie ogórka z cytryną. No, sami na pewno wybierzecie tę wersję, która jest wam najbliższa. Na pewno warto próbować nowych smaków, chociaż odrobinkę eksperymentować, no bo jak nie próbujemy, to nie mamy szansy poznać czegoś nowego. A jeżeli docieracie w jakieś inne zakątki świata, bo czas wakacyjny temu sprzyja, to na pewno warto smaków związanych z tym konkretnym miejscem również próbować. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Filipowi Górskiemu za współtworzenie audycji. A na poranek zapraszam jutro punktualnie o godzinie 7:30. A ponieważ jutro Dzień Tygrysa, to będziemy rozmawiać o tych fantastycznych, pasiastych kotach, szukając ich na naszej planecie, ale także w różnego rodzaju baśniach, opowieściach, legendach, bajkach i piosenkach. Martyna Chuderska, pięknego dnia i do usłyszenia. A skoro, proszę Państwa, zrobiło się tak smakowicie, no to pożegnamy się piosenką Zapach czekolady. Czy owoce można łączyć z czekoladą? Ba! Truskawki? Taka mała propozycja na dobry dzień. Do usłyszenia. Pa!

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.

0: Dnia na zegarze pojawia się godzina 10 albo kilka minut po 10. To znak, że zaczynamy audycję.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Czy wiecie, że słowo pocztówka liczy sobie już ponad 100 lat? Naprawdę. Kiedyś ogłoszono taki konkurs, jak nazwać taki rodzaj korespondencji wysyłanej z wakacji, taki rodzaj korespondencji z widoczkiem, z pozdrowieniami wakacyjnymi. No i rzeczywiście wtedy wygrało to słowo pocztówka, pocztówka. Takie stare jest to słowo. Ale chociaż dzisiaj często wysyłamy sobie z wakacji pozdrowienia SMS-owe, to chcemy Was zachęcić do tego troszkę staroświeckiego, troszkę oldschoolowego, jak to się teraz mówi, zwyczaju wysyłania kartek z wakacji. No i wiadomo, że można je wysłać do babci, do wujka, do rodziców, jak się jest na przykład na jakimś obozie albo koloniach. Ale można też wysłać pocztówkę z wakacji do nas, do Polskiego Radia Dzieciom, bo tak się nazywamy, wiecie przecież, prawda? A gdzie mieszkamy? No, adres też pojawi się w dzisiejszej audycji, więc przygotujcie sobie coś do pisania.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak, witajcie, dzień dobry.

0: piosenką.
1: Na dzień dobry, piosenka to była od Paplajek i mam nadzieję, że wszystkim od razu się zrobiło wesoło. Chociaż z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby komuś nie mogło być wesoło w poniedziałkowe... gdzie poniedziałkowe? Nawet w poniedziałki jest wesoło w czasie wakacji, a dzisiaj już jest wtorek. Widzicie, pogubiłam się sama w tym czasie. Dzisiaj jest wtorkowe przedpołudnie, dzień jak co dzień, wakacje, można się wyspać. A mój gość się aż rozmarzył. Lubisz wakacje, co?
2: Tak, bardzo. Szczególnie nad morzem, gdy jest dużo fal.
1: Ale w mieście też wakacje są super.
2: Tak.
1: Ja wczoraj spędziłam takie typowe miejskie wakacje, czyli szwendałam się, łaziłam sobie po prostu po mieście, ulicami Warszawy, rozglądałam się, widziałam tłumy ludzi, którzy też tak jak ja krążyli, mieli dużo wolnego czasu, czasami mówili w obcych językach.

0: Piękne są też chmury do obserwacji, dzisiaj szczególnie przepiękne, snujące się, właśnie wędrujące chmury.
1: Tak, wczoraj akurat te chmury były intrygujące, bo były takie warstwowe. Niżej były takie, które bardzo szybko się przemieszczały, a wyżej były takie grube, mięsiste chmurzyska. Ale dzisiaj nie spojrzałam w nie, bo to jak, musisz powiedzieć mi, jakie są te chmury dzisiaj.
0: Gęste, grube, no i spacerujące po niebie.
1: Takie statki.
0: Tak.
1: Takie statki. A ten głos, który słyszycie, to teraz muszę przedstawić dzisiejszego gościa pocztówki z wakacji. Głos należy do Ewy Zychowicz z pracowni artystycznej Do Góry Nogami. Lubisz czasami tak Do Góry Nogami, Ewo, powisieć?
0: U nas na podwórku w pracowni jest trzepak i jest to ulubione zajęcie dzieciaków. Uwielbiają wisieć do góry nogami na tym trzepaku właśnie.
1: To ja się z nimi solidaryzuję. Ja też bardzo lubiłam wykręcać takie jakieś, to się fikołki nazywało, czy jakoś tak.
0: Tak.
1: I kurczakiem czasami wisiałam.
0: Wisieć na parówkę albo robić podwójne przekrętki.
1: Co to jest na parówkę?
0: Że nogi są z przodu, wiszą tak zawiązane i ręce też tutaj, także to jest taka paróweczka.
1: I gdzie się mówiło na parówkę? Bo u mnie w Poznaniu na taką figurę mówiło się na kurczaka.
0: Okej, okay. No to w Mińsku Mazowieckim to jest na parówkę.
1: Czyli Mazowsze, Wielkopolska, proszę bardzo, różne nazwy na to samo. A pocztówki z wakacji wysyłasz?
0: Wysyłam, ponieważ mamy taką pocztówkę zrobioną przez Jacka Ambrożeskiego, który jest ilustratorem i to jest takie dzieciaki siedzące na ołóweczku żółtym z naszej pracowni i gdy jeżdżę, ja jestem bardzo stała, moje serce jest zawsze oddane kątom rybackim od już 100 lat, można powiedzieć.
1: Czyli jeżeli wakacje, to w kątach.
0: W kątach rybackich, dokładnie. I stamtąd też do dzieci z pracowni wysyłam co roku jakąś pulę właśnie tych pocztówek, które Jacek dla nas zaprojektował.
1: Jakie pomysłowe, słuchajcie, wyobraźcie sobie dzieciaki siedzące tak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna, chłopak, dziewczyna, chłopak, ale nie na bananie, bo to najczęściej
0: tak,
1: na bananie
0: to jest aluzja
1: się
0: właśnie do banana.
1: Tylko na takiej żółtej kredce te dzieciaki siedzą, machają rękoma, wiatr rozwiewa im włosy, niektórym zwiewa czapki z głów, są też tacy, którzy, och, ta dziewczyna z przodu ma paletę.
0: Tak,
1: bo wy jesteście grupą artystyczną, no wiadomo. I pędzel tam chłopak ma w ręku, a ostatni chłopak, który siedzi na samym końcu, oho, to jest chyba najtrudniej tak na tym bananie albo na kredce siedzieć na końcu, trzyma jeszcze w ręku lornetkę i sprawdza, co tam się dzieje za plecami. Być może ogląda te chmury, o których Ewa opowiada i też tu są na tej pocztówce. Świetny pomysł, żeby zrobić taką autorską pocztóweczkę. Jeszcze w wielu egzemplarzach ją macie.
0: Tak, tak. Także ja wysyłam do dzieci, a dzieci przysyłają do pracowni. Także też mamy komplet takich pocztówek od dzieci z różnych miejsc, ze świata, z Polski.
1: I wszystkie są z tym kredkowym bananem?
0: Nie, ponieważ ja wysyłam do dzieci z kątów rybackich właśnie te, a dzieci przysyłają takie, które kupią w danym miejscu. Aha. Także mam taki segregator w pracowni z różnymi właśnie pocztówkami od dzieci.
1: W miejscowościach wakacyjnych często są takie stoiska z pamiątkami.
0: Tak.
1: I przy tych stoiskach z pamiątkami stojaki.
0: Dokładnie.
1: Stoją.
0: I tam można tak poprzeglądać, obejrzeć, wybrać jakąś pocztówkę, którą też właśnie dzieci wybierają i przesyłają do pracowni.
1: No właśnie, bo to jest duża decyzja, wybranie pocztówki dla kogoś, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. No często są to widoczki, te, które są przysyłane do nas, plaża oczywiście, góry, myślę też, no z różnymi zabytkami dzieci wybierają, no takie, które gdzieś bliskie są ich sercu.
1: Ale jak się spędza wakacje w swojej miejscowości, w swoim mieście albo miasteczku, to też można taką pocztówkę gdzieś znaleźć. I co więcej, to jest takie troszkę zaproszenie do tej miejscowości i do tego miasta, bo chyba po to właśnie robiono pocztówki, prawda? Żeby pokazać atrakcyjne, ciekawe, zabytkowe czasami miejsce w jakimś miejscu.
0: Tak, w Mińsku też jest taki cykl pocztówek wydawany przez Stowarzystwo Miłośników Mińska Mazowieckiego i tam są właśnie, to są dawne miejsca z Mińska, czyli jak w dawnych czasach wyglądał Mińsk Mazowiecki.
1: Powiem wam, że bardzo ładne kartki pocztowe, takie często z pomysłem, można znaleźć też w różnych muzeach. Muzea mają najczęściej takie przestrzenie sklepikowe i tam w tych sklepikach to naprawdę można sobie pobuszać. Także jak już się kończy zwiedzanie jakichś sal muzealnych, to warto do takiego sklepiku zajrzeć. Ja pamiętam, jak robiliśmy audycję

0: 15 sierpnia z Sulejówka.
1: Mhm.
0: To
1: z
0: potem
1: Muzeum Piłsudskiego.
0: Z Muzeum Józefa Piłsudskiego. To potem zajrzałam właśnie do sklepiku tamtejszego. No i kilka takich wspaniałych, znowu użyję tego słowa, oldschoolowych pocztówek tam znalazłam. Takich właśnie z różnymi scenami sprzed 100 lat, albo nawet i więcej. I myślę, że to jest też świetnie mieć takie pocztówki i w razie czego można je zawsze komuś wysłać.
1: Tak, my często też odwiedzamy Muzeum Narodowe z dziećmi i tam też w sklepiku właśnie dzieci kupują pocztówki z reprodukcjami obrazów.
0: Tak, i jeżeli ktoś na przykład szczególnie upodobał sobie jakiś obraz, kiedy zwiedzał sale muzealne, to potem można ten obraz mieć na pocztówce i na przykład traktować jak zakładkę do książki.
1: Tak, zdecydowanie.
0: No tak, tak, tak. Powiem wam, że ja mam w domu taką teczkę wypełnioną różnymi pocztówkami. Niestety jestem strasznym chomikiem i trudno mi się potem czasami rozstawać z tymi pocztówkami. Więc bywa, że kupuję po 2 albo 3 egzemplarze tego samego widoczku, żeby nie było mi tęskno potem i żebym spokojnie mogła wysłać komuś coś, co mi się tak bardzo podoba, że chcę mieć na własność. A my dzisiaj będziemy was zachęcać do robienia pocztówek. Ewa pojawiła się tutaj z warsztacikiem, mini warsztacik przenośny i zaraz zajrzymy do tego warsztaciku i zobaczymy, co do takiego pocztówkowego działania nam się przyda. Ewa Zychowicz, pracownia artystyczna Do Góry Nogami, dzisiaj odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom.

czym żaby nocą rechoczą? Czemu nocą gwiazdy migoczą? Czym się różni królik i zając? Czemu pszczoły w ulu mieszkają? Kto rozbujał wodę na stawie? Skąd pieczarki wzięły się w trawie? Czemu kura w

czemu mewa wcale nie śpiewa? Po co mrówki wchodzą na drzewa? Czemu hałas złości wędkarza? Po co echo wszystko powtarza? Czym się różnić ma od motyla? Po co wie?

0: 19 minut po godzinie 10, a to jest audycja.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Ewa Zychowicz nas odwiedziła i będzie nam podpowiadać, jak zrobić taką własnoręczną pocztówkę z wakacji, bo wiadomo, że jak się wyśle komuś taką pieczołowicie wybraną w sklepiku, własnoręcznie wypisaną, to też jest wielki prezent dla kogoś, kto otwiera skrzynkę, a tam oprócz rachunków, oprócz gazetek reklamowych jest też coś takiego osobistego w tej skrzynce i pewnie nawet się przeczyta tę pocztówkę, a potem się jej nie wyrzuca, tylko zachowuje, eksponuje nawet gdzieś tam na bufeciku, jak się jest babunią, to można taką pocztówkę pokazać światu. Natomiast można też zrobić swoją pocztówkę z wakacji. Ona ma jeszcze inną wartość, bo wiadomo, że ktoś włożył w tę pocztówkę trochę pracy, trochę ją musiał wymyślić, trochę musiał skompletować to, z czego ta pocztówka się będzie składała. I Ewa, może na początek zajrzyjmy do twojego warsztatu. Przyniosłaś tutaj pudełko pełne różnych różności. Opowiesz, co tam w tym pudełku jest?
2: Tak. Chyba zacznę od piórnika, bo najbardziej go lubię i to jest taki piórniczek, który mam zawsze ze sobą i to są takie skarby. I przyznam się szczerze, że ten piórniczek to jest taki, ja robię nim zasadzki, bo ja tutaj dokupuję często jakieś rzeczy i często jak jesteśmy właśnie na jakimś wyjeździe, to czy dzieciaki, które są ze mną, czy właśnie mój syn, ja wykładam rzeczy i tutaj często pojawiają się jakieś nowe długopisiki, flamastry, zakreślacze,
0: poczekaj,
2: małe nożyczki.
0: Ewa, właśnie Ewa w tej chwili wyjmuje z tego piórniczka i już kilka przedmiotów mnie zaintrygowało. Mogę
2: tak,
0: coś wziąć
2: proszę
0: do ręki?
2: Bardzo, proszę bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo. Co to jest?
2: Tak, ja mam bardzo dużo nożyków introligatorskich i uwielbiam właśnie kupować je pod kolor aktualny, który gdzieś tam jest bliski sercu. No i aktualnie jest to różowy, taki pudrowy.
0: Myślałam, słuchajcie, że to jest jakiś pisaczek, który będzie zakreślacz taki w pastelowo-różowym kolorze, a tymczasem to jest coś, co służy Ewie do cięcia, na przykład papieru.
2: Do cięcia, ale to jest niesamowite narzędzie, ponieważ można tym ostrzyć ołówki, można tym strugać patyczki, można tym kroić jakieś kawałki listki trawy, które też mogą potem pojawić się w kartce.
0: Które można ostrożnie. Gdzieś
2: tak, oczywiście, tak. Tu jest właśnie, to jest specjalnie takie ostrze pod kątem jeszcze takim bardzo, bardzo 45 wydaje mi się, prawda?
0: Tak.
2: Więc ono jest takie ostre, bo nożyki mają właśnie różne kąty tutaj tego ostrza. Mam też dwa rodzaje nożyczek. Jedne są większe, drugie mniejsze.
0: A czym się różnią poza rozmiarami?
2: Te są do takich drobnych elementów, często jak na przykład gdzieś macie gazety stare, albo już mama przeczytała gazetę, albo wy macie jakąś małą gazetkę, można z tego po prostu wyciąć jakiś malutki kształt. One są bardzo wygodne do cięcia.
0: I precyzyjne.
2: Na przykład tak, do małych na przykład rybek takich wakacyjnych można sobie wyciąć, a tamte są dużo ostrzejsze. Dostałam je od męża na urodziny. Tak sobie zamarzyłam, właśnie poprosiłam go o te konkretne nożyczki.
0: Proszę bardzo, są tacy, którzy kochają tego typu prezenty.
2: Dokładnie.
0: Właśnie. Ale te malutkie są rzeczywiście świetne. Bardzo sprytnie nim ta rybka. Mm-hmm. Jest rybka.
2: Tak, jest
0: i słuchajcie,
2: rybka.
0: Już mamy jeden element, który można wykorzystać.
2: Dokładnie.
0: Na przykład na kartce z wakacji. Mm-hmm. Wycięta rybka tymi malutkimi nożyczkami, precyzyjnie.
2: Tak. Jest spinacz, jakby trzeba było jakieś kilka elementów ze sobą złożyć. I przyznam się szczerze, że jak jestem gdzieś na wyjeździe, to jak jest stół, to ja te rzeczy wypakowuję i zostawiam razem z karteczkami. I karteczki też lubię właśnie zostawiać, na przykład takie z dziurkami, taki prostokąt z dwiema dziurkami.
0: A czemu takie dwie dziurki w prostokącie?
2: No właśnie. No i to już jest nie moje zadanie, tylko to jest taka właśnie...
0: To są słoneczne okulary, przeciwsłoneczne.
2: O, no i właśnie,
0: mówi.
2: Dokładnie.
0: Okulary przeciwsłoneczne, bardzo dobry pomysł.
2: To mogą być okulary, to mogą być jakieś bąbelki, tak? To może być zachód słońca z odbijającym się słońcem w wodzie. Tak, dokładnie. Także gdy zostawiam, jeszcze mam tutaj malutki notesik, taki format być może 4x4 centymetry. Z niego też można sobie wyrywać kartki. No i tutaj też jak wycinam kółeczka, no to potem kółeczka też, bo mam taki tutaj, przyniosłam taką wycinarkę, która wycina kółka. I jak wytnę kółeczko, no to wtedy te kółeczka też

0: mamy. I też z nich możemy sobie coś dodatkowo tutaj, czy przykleić potem, czy coś na nich narysować, na tych kółkach.
1: Ja mam wycinarkę w kształcie dziobaka.
0: Dziobaka. Takiego z Finasza i Ferba? Czy znasz Pepe Pana Dziobaka?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo chyba był... Tak, piosenki mamy na pewno z Finasza i Ferba, tak. Natomiast to chyba Dziobak był kupiony w czasach, kiedy jeszcze nie było tej bajki tak powszechnie znanej. Ale bardzo lubiłam nim wycinać właśnie tam narożniki na przykład, karteczek. Tak, swego czasu miałam takiego przyjaciela Dziobaka Antoniego. Przychodził ze mną nawet... Może ktoś pamięta Dziobaka Antoniego, który przychodził ze mną do Polskiego Radia Dzieciom. Też zagadki zadawał, takie zdjęciowe, związane z książkami. A tutaj mamy właśnie wycinarkę, która robi kółka. Takie większe niż konfetti, zdecydowanie.
0: No, jak dwa razy kciuk.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: No i mam też taką wycinarkę z takimi serwetkowymi dookoła kształtami. Taka jakby mała serweteczka dla krasnoludka.
1: Ja bym powiedziała ciasteczko.
0: O, albo ciasteczko.
1: Herbatnik taki.
0: Dokładnie.
1: Ależ ty masz tych skarbów, to jeszcze nie koniec,
0: i
1: słuchajcie.
0: I jeszcze, gumka w kształcie długopisu bądź ołóweczka, no i dużo różnych właśnie kolorowych kredek. I mam też, nie wiem czy poznasz co to jest, czy znasz taki sprzęt plastikowy w kształcie właśnie...
1: Może. Nie, nie znam. Ja nie wiem, słuchajcie, to jest tak jak taka gąska trochę tak wygląda,
0: tak,
1: prawda? W kształcie gąski, plastikowy, taka kształtka plastikowa w kształcie gąski. Troszkę na początku, jak Ewa mnie zapytała, co to takiego, to pomyślałam sobie, że pilniczek do paznokci, albo taki do polerowania paznokci, taki przedmiot. Jak wiecie, jak to wygląda, to mniej więcej to coś jest podobne, ale z plastiku... Co to jest?
0: To jest kostka introligatorska i ona służy do tego, że jeżeli przyklejamy jakieś elementy klejem, to możemy sobie tak przycisnąć, żeby klej dobrze się rozprowadził, żeby ten element, który przyklejamy, o właśnie w ten sposób. Niestety ja tutaj kiedyś użyłam farby drukarskiej, gdy robiłam linoryt i trochę potem musiałam to czyścić papierem ściernym, no bo chodzi o to, żeby papier o papier otrzeć i żeby dobrze się przykleił, a farba drukarska, która jest farbą olejną.
1: I jak to się nazywa jeszcze raz?
0: Kostka introligatorska.
1: Więc moją kostką introligatorską, jak mam przykleić coś do kartki papieru, to są palce.
0: Okej, czasem też linijka może być.
1: Tak, a ja zawsze palcem. Oczywiście potem efekt jest taki, że palce najpierw tylko prawej ręki, potem też lewej. Mam cały poklejone jakimś klejem biurowym.
0: To też jest urok robienia prac.
1: Tak, a potem się je myje. Rozumiem, że kostkę introligatorską też się myje, żeby była czyściutka i świeża.
0: Można też właśnie wyczyścić ją papierem ściernym.
1: Aha.
0: Też jest tutaj zrobiona właśnie papierem.
1: Ale widzisz, nauczyłaś mnie czegoś. Chyba się muszę zaopatrzyć, słuchajcie, w kostkę introligatorską. Albo w taki patyczek.
0: To może być też deseczka, która jest właśnie papierem ściernym wyszlifowana. Także też można w ten sposób. Za czasów liceum plastycznego miałam właśnie drewniane. Teraz mam plastikowe.
1: No dobrze, i tam coś jeszcze się... Ale wiecie co, powiem wam, że to, na co zwróciłam uwagę, patrząc na ten warsztacik piórnikowy, warsztacik Ewy Zychowicz, to to, że wszystkie kredki są pięknie zatemperowane, zaostrzone. O, to tak. W moim pudełku z kredkami tak to nie wygląda.
0: Ja bardzo lubię temperować po prostu.
1: A słuchaj, a co zrobić, żeby... Może ty masz taki sposób, ponieważ no, mam takie kredki, które mimo, że są zatemperowane, to po chwili się łamią. I, no i niestety tam w środku ten grafit musi być już połamany.
0: Jest połamany, dokładnie, dokładnie. U nas w pracowni jest taka legenda, że bardzo dbamy o ołówki, żeby nie upadały na ziemię, bo jeśli upadną, to złamie się grafit i wtedy bardzo jest smutny jeden krasnoludek. I mamy takie historie właśnie dla dzieci, żeby dbały właśnie o ołówki i o grafity w środku.
1: A to chyba dzisiaj wiem, co będę robić, kiedy wrócę do domu. To jest pocztówka z wakacji w Polskim Radiu Dzieciom. Zajrzeliśmy już właściwie do piórnika, do warsztatu pracy Ewy Zychowicz z pracowni artystycznej Do Góry Nogami. A co teraz zrobimy z tym całym bogactwem, które tutaj leży na stole? Tego dowiecie się już za chwilę, bo my dzisiaj własnoręcznie robimy pocztówki z wakacji.

0: Mateusz Ceran śpiewał tę piosenkę. Powiem wam, że ja też mam pewne życzenie, ale mi się marzy, ale bym chciała, żeby tutaj od sierpnia zaczęły przychodzić do nas kartki z wakacji, pocztówki z wakacji. Mogą być takie kupowane z widoczkami miejsc, w których jesteście, w których spędzacie wakacje, ale mogą też być własnoręcznie przygotowywane. One będą miały jeszcze większą wartość dla nas. Patrz, Ewo, ile tutaj jest miejsca do eksponowania tych kartek, pocztówek.
1: Tak, zdecydowanie jest miejsce, można robić. Najważniejsze jest adres, żeby rodzice tak mieli przy sobie, i znaczek, bo to nie jest wcale takie oczywiste, jeśli chodzi o znaczki. Kartki są często właśnie na stojakach gdzieś, ale czasem nie można tam dostać znaczków. W podróż warto właśnie zabrać ze sobą znaczek
0: pocztowy.
1: No i zeszycik z adresami, bo to też nie jest takie oczywiste.
0: Tak, i coś do pisania.
1: Zdecydowanie.
0: Coś do pisania, może to być nawet ołówek. A może to być coś do pisania i do rysowania, bo mnie się zdarzało wysyłać kartki z pozdrowieniami, które były częściowo pisane, a częściowo rysowane.
1: Ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o robienie kartek, to tak naprawdę, czy pocztówek, to tak naprawdę kartka papieru plus ołówek to jest fenomenalne, już dwa cudowne narzędzia, które wystarczą, bo gdy mamy ołówek, no to możemy narysować, co widzimy, możemy narysować, w jakim miejscu jesteśmy, z kim jesteśmy na tych wakacjach, co najbardziej nam się podoba, co jedliśmy na obiad, co jedliśmy na śniadanie, tak? I to już jest temat na kartkę, to już może być, to już jest gotowy właściwie, gotowa kartka, którą można wysłać.
0: Jak jeździłam na kolonie, to zawsze wysyłałam listy do rodziców, to już nie kartki pocztowe z pozdrowieniami, tylko list, żeby troszkę więcej informacji w tym liście zawrzeć, i tam zawsze musiał być rysunek pokoju, w którym mieszkałam. Okay. I tam było tak z lotu ptaka narysowany, z łóżkami, i tutaj była taka strzałka, tu śpię. Okay. To jest moje łóżko, tu śpię. A tutaj Ania, a tutaj Basia, a tutaj Helenka, a tu Ewa. O, i to jest nasz pokój. A tu szafa jest. No takie.
1: No właśnie, i to już jest pomysł na kartkę. Ja przyniosłam tutaj dzisiaj kilka ze sobą właśnie kartek papieru. Mam ze sobą czystą kartkę papieru, ale zrobioną, właśnie wycięłam małymi nożyczkami różki, zaokrągliłam.
0: Jak i to już precyzyjnie
1: jest zrobiłaś. Zupełnie inna tak. forma niż taka tradycyjna. Ale mam też kartki, które bardzo lubię, autora dla dzieci.

dziecięcych książek Henri Toulet i on robi takie właśnie różne bazgroły na kartkach i te bazgroły często mogą właśnie być używane do rysunków, czyli tutaj jest zrobiona na kartce krateczka, tak. I w każdej krateczce może być jakiś, coś. Tak, dokładnie, jakaś historia.

0: drugiej żaglówkę, w trzeciej...
1: Klapek, który znalazł na plaży.
0: W czwartej kanapkę z sałatą i nie wiem czym w środku.
1: Strój kąpielowy, ręcznik.
0: Okulary przeciwsłoneczne. Ale mamy pomysłów i już po prostu powstaje nam wspaniała wakacyjna mozaika.
1: Tak, zdecydowanie. To jest i mamy tutaj po prostu krateczkę, która może być zrobiona, tutaj mam zrobioną, jest zrobiona czerwonym flamastrem, ale może być zrobiona ołówkiem po
0: prostu. I można samemu właśnie taką, ale to pomysł, dobry. Tym bardziej, że czasami teraz przypominam sobie, są takie kartki, takie pocztówki, które można kupić na przykład nad morzem i tam też jest kilka takich obrazków, kilka takich miniaturek.
1: Tak, kilka zdjęć, tak, jest to kolaż ze zdjęć, a tutaj możemy mieć taki kolaż rysunkowy. Mhm. Druga kartka jest to po prostu grubszy marker, tutaj jest czarny, ale może być dowolny kolor, może być też zakreślacz i są to po prostu kreski zrobione pionowo i poziomo. W taki szalony dosyć sposób, nie bardzo taki konkretny, tak? I tu też tworzą nam się przestrzenie, w których możemy zrobić rysuneczki. Te przestrzenie są różnorodne, bo o ile tutaj mieliśmy krateczkę i były one bardzo takie
0: regularne,
1: dokładnie,
0: tak?
1: To tutaj mamy i trójkącik, i jakiś rąb, i prostokąt. I w tych różnych formach możemy tutaj też opowiedzieć historię może wieczorem, co się działo, tak? Może historia ogniska, historia nocy.
0: Albo wypełnić te przestrzenie różnymi kolorami.
1: Dokładnie.
0: I zrobić taki witraż trochę. To wtedy nam powstanie taka witrażowa kartka z wakacji.
1: Tak, zdecydowanie. Można rzeczywiście pokolorować po prostu kredkami na dowolne kolory. Ta kartka może mieć też z tyłu, tutaj też przyniosłam, czarny kartonik. Czyli tutaj mamy czarne, grube krechy, przestrzenie, żeby wypełnić sobie różnymi opowieściami wakacyjnymi, ale możemy też kartkę przykleić do kartki i wtedy też może być to historia dzień i nocą, jak śpię, tak? Co mi się śniło na przykład? Też możemy wysłać pocztówkę o snach
0: tylko
1: wakacyjnych.
0: Wiesz co, ja zawsze mam problem, jak mamy taką czarną kartkę papieru, czarny Bristol, czarny kartonik, to czym to wypisywać, żeby to było widoczne? Bo
1: w sklepach papierniczych jest cała masa wspaniałych flamastrów albo długopisów białych. Właśnie widzę, że mi wypadł z mojego... O nie, jest tutaj. Taki mam żelowy biały, ale też przecież w każdym pudełeczku znajdziemy białą kredkę. Dokładnie. Rzadko jej używamy, bo ona rzeczywiście na białych kartkach nie sprawdza się, ale tutaj na czarnym kartonie opowiadając o wakacyjnych snach robi nam tutaj piękny kształt.
0: I Ewa w tym momencie pisze tak. Białym...
1: Ja myślę, że te chmury mnie dzisiaj bardzo, gdy szłam tu do studia.
0: To musimy zaraz piosenkę jakąś w takim razie o chmurach dla ciebie specjalnie zagrać.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bo chmury rzeczywiście są bardzo, bardzo inspirujące. Ale myślę, że też na takim czarnym Bristolu, na takim czarnym kartoniku żółty kolor byłby widoczny.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Albo jasno-błękitny. Mhm.
1: Ta czerń też może nas zainspirować do miejsca. Być może może być to... pod wodą bardzo głęboko. Możemy pokazać komuś, komu chcemy wysłać pocztówkę, co w morzu, którym widzimy, jest na samym dnie. Albo gdy jesteśmy w górach, na przykład co w jaskini, w najciemniejszej, najdalszej gdzieś jakiejś zakamarku, jak wygląda ta dziura i kto w niej żyje, kto w niej jest.
0: A wiesz, ty lubisz patrzeć w niebo, więc może patrzyłaś wczoraj wieczorem, albo...
1: Czerwonym u nas w Mińsku było niebo.
0: A księżyc widziałaś?
1: O, już.
0: No, aha. Słuchajcie, wczoraj księżyc był pyzaty, pełnia księżyca, piękny,
1: proszę.
0: Był złocisty, a ponieważ trochę chmur było na niebie, to on tak to się chował za tymi chmurami, to przez nie wyglądał. Był to bardzo ładny widok, więc myślę sobie, że taki złocisty księżyc też można by tutaj na tej kartce czarnej namalować. I wiele nie trzeba właściwie, wystarczy żółte albo srebrzyste koło.
1: Patrzę, czy mam żółtą, nie wzięłam ze sobą, ale ten biały jest też tutaj dosyć...
0: A, jest żółta, jest, przepraszam, to ja ci ją podprowadziłam. Tak, a to jestem, że podprowadzam to w te, to we w te.
1: To może być właśnie wakacyjny księżyc, tak? Z miejsca, w którym jestem. Czy księżyc u ciebie wygląda tak samo jak u mnie?
0: Tak? O, świetne pytanie. W takim razie do tych wszystkich, którzy od nas taką kartkę z wakacji odbiorą. Ja też pomyślałam sobie, bo ty przyniosłaś tutaj takie specjalne kartoniki, przecież taką kartkę można wyciąć z kartonika po ciastkach, jak kupujemy czasami w cukierni ciastka, to może niekoniecznie z tego spodu, na którym te ciastka leżały, ale z wieczka

0: które jest z reguły trochę czystsze.
1: Tak, zdecydowanie. Mogą to być właśnie po czekoladkach. Czekoladki różne właśnie mają tekturki. Nikifor bardzo lubił malować na podkładkach właśnie bombonierkowych. Jego rysunki Skrynicy Zdrój były często właśnie rysowane, malowane na bombonierkach.
0: To jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, kim był Nikifor. Kim był Nikifor Krynicki? No, na niego mówiono, Nikifor Krynicki.
1: Tak, zdecydowanie. To
0: artysta, tak. Ale taki artysta samouk.
1: Zdecydowanie, tak. I bardzo, to jest świetna inspiracja w ogóle na pocztówki, bo on malował krajobrazy, czyli to, co widział. Często podróżował pociągiem, także też dziecięce rysunki. Zachęcam was, dzieciaki, do tego, żeby rysować z okna może właśnie pociągu, ale też samolotu, jak wygląda ten widok, kiedy podróżuje do miejsca. No i Nikifor właśnie takie obrazki tworzył z miejsca, w którym żył, z Krynicy. Bardzo dużo rysował architektury, ale też wnętrz, miejsca właśnie, w których się zatrzymywał ludzi, jak wyglądało ich codzienność. Także taka codzienność wakacyjna, też można właśnie zainspirować się Nikiforem.
0: Ewa Zychowicz z pracowni Do Góry Nogami dzisiaj gości w studiu. Ewa lubi patrzeć w niebo, a wy?

0: To krakowski chór dziecięcy z gośćmi o chmurach, specjalnie dla Ewy Zychowicz z pracowni artystycznej Do Góry Nogami. To była piosenka i dla tych wszystkich, którzy zwracają uwagę to, co nad głową. Są tacy, którzy wychodzą z domu i patrzą w niebo, żeby zobaczyć, co tam słychać, co się dzieje, czy ptaki jakieś są bardzo wysoko, jak chmury wyglądają dzisiaj. Są tacy, którzy mają wiedzę fachową i potrafią z tych chmur dużo wyczytać, a są tacy, którzy po prostu podziwiają ich kształty i cieszą się zmiennością tych kształtów.
1: Tak, chociaż na wakacjach najczęściej patrzę, czy będzie padać, czy nie będzie padać.
0: Nie będzie.

0: Będzie padać.
1: Dzisiaj? Słuchajcie, idą
0: wysokie temperatury, także znów możemy się szykować na bardzo ciepłe dni, które przed nami mają nadejść od czwartku, czyli już pojutrze. Cieszcie się, cieszcie ci, którzy jesteście na wakacjach nad morzem, albo nad jeziorami, albo w górach. Będzie dobra pogoda do plażowania i do wycieczek górskich. A Ewa podczas piosenki o chmurach wyciągnęła tutaj jeszcze inne skarby, które przyniosła dzisiaj ze sobą do naszego studia. Na przykład takie wycinanki z gazet. Oj, w gazetach tych kolorowych można znaleźć różne ciekawe, a to słowa, a to jakieś sylwetki, a to jakieś zwierzęta. I też to można wycinać i sobie gdzieś odkładać.
2: Tak, tutaj mam akurat piłkarzy, bo w temacie cały czas jeszcze mundialu,
0: który
2: przed
0: chwilą
2: się...
0: Widzę, ten słynny Norwek na przykład jest.
2: Tak, dokładnie, jest Haaland, jest Ewa Pajor, nasza polska wspaniała zawodniczka, więc może pod ręką gdzieś na wakacjach są już gazety przeczytane przez rodziców, albo gazety, które właśnie rodzice pozwolą wyciąć. I do tego właśnie są świetne te malutkie nożyczki. One bardzo precyzyjnie i dokładnie można wyciąć tutaj właśnie i nos zawodnika, i ucho. I tutaj też tutaj mam
0: puchar,
2: dokładnie, ale też wycinając tutaj znalazłam taki napis, zaraz wracam, więc myślę, że jeśli chodzi o temat pocztówki.
0: Komunikat z wakacji.
2: Dokładnie.
0: Zaraz wracam.
2: Także no, jeśli chodzi o gazety, to jest to ogromne pole do wyobraźni, do zabawy, można z samego wycinania, nawet też zachęcam rodziców, żeby wycinali dla dzieci z gazet, a dzieci będą sobie z tego robić kolaże.
0: Wzorem pewnej pani, polskiej poetki, noblistki, czyli laureatki Literackiej Nagrody Nobla. Ta pani nazywała się Wisława Szymborska. No i myślę, że jej przyjaciele, znajomi mieli dużo szczęścia, ponieważ pani Wisława robiła takie kartki pocztowe też własnoręcznie, robiła kolaże, czyli wycinała z jednego zdjęcia sylwetkę, z drugiego oko, z trzeciego jakieś słowo albo dwa słowa. Potem łączyła to w piękną całość i wysyłała takie własnoręczne kartki, więc wzór do naśladowania znakomity.
2: Zdecydowanie. Tym bardziej, że magazyny no naprawdę inspirują niesamowicie, bo co strona można znaleźć właśnie jakiś ciekawy napis albo jakąś postać. Jedna postać z jednej strony może rozmawiać z drugą postacią. Zupełnie nowe sytuacje można tworzyć. Także jest to bardzo płodny temat. Zachęcam do wycinania z gazet. Tym bardziej, że tych gazetek one są. Też dziecięce gazety mają bardzo dużo różnych ciekawych, pięknych motywów. Postacie też z bajek. Dużo tych gazetek w różnych takich sklepikach wakacyjnych jest.
0: Także i teraz
2: też...
0: cieszę się z tego właściwie, że jestem takim chomikiem, bo ja mam takie pudło, w którym mam różne stare gazetki kolorowe. I zastanawiałam się niedawno, co ja mam z tym zrobić. Chyba muszę to wszystko do tego pojemnika na papiery wrzucić, wyrzucić, żeby to zostało przemielone i żeby z tego coś nowego stworzono. Ale to jest świetna rzecz, żeby je przejrzeć teraz pod kątem tego, jak można jeszcze z nich skorzystać.
2: Można zacząć wycinać, tak, zdecydowanie.
0: Można też, słuchajcie, zrobić takie wydzieranki, bo na karteczce oczywiście można spróbować namalować pejzaż nadmorski, jeżeli właśnie tam spędzacie wakacje, albo narysować go przy pomocy kredek, ale też można na przykład powydzierać takie z gazetek różne odcienie niebieskości.
2: Tak, to wtedy nazywa się monochromatyczne, tak? Że szukam w gazecie na przykład tylko koloru niebieskiego i przeglądam całą gazetę pod kątem niebieskiego i tworzenia morza. I ty też powiedziałaś o tych pszczelinach bieli, które wtedy mogą tworzyć na przykład pianę albo unoszące się piękne fale.
0: Ale oczywiście do takiego wyklejania przyda nam się, uwaga, teraz wyciągam z zakamarków pamięci tę nazwę. Kostka introligatorska.
2: Zdecydowanie to jest ten moment właśnie, w której używamy kostki.
0: Tak, kostka introligatorska, jeśli ktoś włączył się dopiero do naszej rozmowy, to jest taki sprytny kawałeczek plastiku, który pomaga nam rozprowadzić klej. A to rzeczywiście nie jest takie proste. Czasami ten klej, jak nakładamy, to on jest w takiej grudce, taki jest kawał tego kleju, a potem bardzo ładnie taką kosteczką można rozprowadzić ten klej.
2: Można klej, aczkolwiek to służy do tego, że jak mamy z tej strony klej, z tej drugiej strony i przyklejamy do kartki, to wtedy kartkę sobie tutaj wycieram tą kostką. Aha. Ale można też oczywiście klej.
0: Wiesz co, ja też znalazłam jeszcze jedno zastosowanie. To jest świetna

0: rozcinarka do papieru. Taki, jak czasami mamy kopertę zamkniętą i można użyć tego. Sprawdzimy. Czekajcie, złożę kartkę i zobaczymy, jak sobie radzi kostka introligatorska w charakterze nożyka do papieru. A jest plastikowa.
1: Czy ona jest na tyle ostra?
0: No zobacz.
1: Myślę, że dzieci na pewno znajdą jeszcze 20 różnych zastosowań na kostkę introligatorską, jeśli będą mieli kiedyś okazję z niej skorzystać.

0: wakacji.
1: Otwieramy nasze drzwi w każdy wtorek o godzinie 10 rano. Zamykamy je o 12, czyli jeszcze ponad godzina czasu przed nami. A dzisiaj zastanawiamy się, jak zrobić pocztówkę z wakacji własnoręcznie. Gdziekolwiek jesteście, czy jesteście na wyjeździe, czy jesteście we własnym domu i dopiero przygotowujecie się do jakiegoś wyjazdu, tym lepiej, bo można się zaopatrzyć, można wziąć ze sobą jakiś taki piórniczek z różnymi przedmiotami, przyborami, które będą nam służyły do tego własnoręcznego zrobienia pocztówki wakacyjnej. Jeszcze nie zastanowiłyśmy się, Ewo, jak rozwiązać sprawę tej części na pocztówce, która jest adresowa. Jest zawsze ten odwrót kartki pocztowej, już bez widoczku. Tam, gdzie się przykleja znaczek, tam, gdzie się wypisuje adres i pozdrowienia się wpisuje.
2: Myślę, że spokojnie dzieci poradzą sobie z własnoręcznym narysowaniem tego. Dobrze, żeby miały wzór. Można właśnie kupić w sklepiku jedną kartkę, żeby widzieć, jak to

0: wygląda, tak? Po której stronie jest znaczek, gdzie piszę adres do osoby, do której wysyłam. Jest też miejsce na kod pocztowy, na miejscowość. Także warto, żeby był ten wzór, ale myślę, że spokojnie dzieci sobie poradzą z tym, żeby samodzielnie wypisać to miejsce. Można taką karteczkę przygotować sobie, bo to może być pocztówka, gdzie z jednej strony robię rysunek, wyklejankę, kolaż, jakiś komiks, a z drugiej strony rysuję sobie właśnie miejsce na adresata, ale można też mieć ze sobą, ale jeszcze zanim to powiem, to warto mieć ze sobą, to już jest kwestia rodziców, żeby właśnie kupili do torby podróżnej znaczki, no i żeby mieć ze sobą adresy, tak? Bo to też nie jest wcale takie oczywiste, do kogo będziemy chcieli wysyłać. Chociaż podczas podróży też można zawsze napisać wiadomość SMS-em, żeby przysłali
1: adres. Podaj
0: mi swój
1: adres, tak. Tylko wtedy już nie ma niespodzianki, bo jak ktoś dostaje taki SMS, to wiadomo, że zagląda do skrzynki w nadziei, że już tak jest, jeszcze nie. Tak. No tak. I wiadomo też, że mądry doręczyciel, czyli pan listonosz albo pani listonoszka, doskonale wiedzą, kto gdzie mieszka, ale jednak w tym adresie powinien być i numer domu, i mieszkania, i kod pocztowy, dobrze, jeżeli jest.
0: Tak, no i imię i nazwisko, do kogo wysyłam.
1: Oczywiście, tak. No i pozdrowienia rysowane albo zapisane. Mogą być zapisane różnymi charakterami pisma, bo na przykład jedno zdanie albo jedno słowo napisze syn, drugie mama, trzecie tata, czwarte córka, piąte pies postawi odcisk łapy i w ten sposób wszyscy odpoczywający na wakacjach przesyłają pozdrowienia.
0: Tak, zdecydowanie. Czyli możemy mieć przygotowany tył na adres, a przód znowu możemy wykorzystać na przykład ze szkicownika. Tak? Zachęcam bardzo, żeby mieć na wakacjach swój szkicowniczek, bo jest to świetne narzędzie do zapisywania swoich wrażeń, do rysowania najmniejszych szczegółów, najmniejszych ziarenek piasku na plaży, ale też rysowania zwierząt, które się widzi gdzieś po drodze, czy po prostu osób, które się spotyka. I wtedy z takiego szkicownika można nawet na koniec dnia wybrać sobie jakiś rysunek, jakiś moment tego dnia właśnie wakacyjnego, wyciąć go ze szkicownika i kartka do kartki nakleić, czyli przód jest naszym szkicownikiem, a tył jest naszą karteczką z adresem i miejscem na znaczek.
1: To pamiętajcie, żeby jeszcze klej wrzucić do...
0: Zdecydowanie,
1: no,
0: tak.
1: Kostka introligatorska nie jest aż tak bardzo potrzebna, tym bardziej, że na wakacyjnych wędrówkach na pewno nie jeden patyczek znajdziecie, który potem można dobrze wyszlifować.
0: Patyczek można wystrugać na przykład nożykiem introligatorskim, tak? No. I wtedy mamy kostkę introligatorską.
1: No i proszę bardzo. Wakacje, idealny moment, żeby ćwiczyć rękę, żeby zainspirować się czymś, albo żeby zaszaleć na kartce papieru przy pomocy nawet takich naturalnych barwników, jak dostaniecie miseczkę jagód na deser albo truskawki. Coraz mniej tych truskawek, warto się nimi najadać na zapas. To można też takie naturalne, owocowe barwniki wykorzystać do pomalowania czegoś na kartce z wakacji.
0: Tak, oczywiście. Można też właśnie barwić kartki naturalnie. Wtedy kostka introligatorska też nam się przyda, żeby przycisnąć kartkę do kartki.
1: A nam się bardzo przydadzą, mam nadzieję, twoje, Ewa, podpowiedzi, twoje pomysły, za które ci bardzo, bardzo dziękuję.
0: O, dziękuję również. To była ogromna przyjemność.
1: Cieszę się, że zajrzałaś do nas, żeby podzielić się swoimi pomysłami na pocztówki z wakacji i życzę ci dobrych wakacji, bo wiem, że jesteś przed jeszcze wyjazdem.
0: Tak, już niedługo kąty rybackie, nie mogę się doczekać. Kompletuję tutaj zbiór do piórnika różnych ciekawostek.
1: Wspaniałych, inspirujących, dobrych wakacji ci życzymy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ewa Zychowicz, pracownia do góry nogami, pracownia artystyczna oczywiście, dzisiaj była gościem w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawłowska.
0: Autopromocja.

0: piosenka z filmu Gnomeo and Julia, a my wracamy do naszych pocztówek.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Wysłaliście już jakąś komuś? No, wakacje trwają już od dobrych kilku tygodni i dobrych kilka tygodni przed nami, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to oczywiście jest na to czas, jest na to miejsce, jest na to sposób i myślę, że nawet nie trzeba się przejmować. Jeśli ktoś na przykład już zasadniczą część wakacji ma za sobą, a teraz szykuje mu się jakiś czas spędzony we własnym mieszkaniu, we własnym mieście albo miejscowości, stamtąd też można wysłać kartkę pocztową, żeby opowiedzieć na przykład, co się wydarzyło w ciągu dnia albo w zeszłym tygodniu, co takiego przeżyliście. Jestem przekonana, że wszyscy adresaci, którzy taką karteczkę z wakacji od Was otrzymają, z ciekawością przeczytają te wszystkie informacje albo obejrzą rysunki, które jako komunikat z wakacji nadacie i zarejestrujecie. Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak, my dzisiaj w takim duecie pracujemy do godziny 12 i mamy jeszcze pewien plan na najbliższe 54 minuty. I nie tylko my mamy plan, ma plan też Marek Grechuta.
2: Słońce zaświeciło nam, bam, muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc, i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pstryk. Muszę więc wykonać plan w mig. Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku. Wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku. Żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum. Żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasę w paju sznurek, że kiełbasę. Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty. Sypią piasę w paju sznurek, że kiełbasę. Słońce dzisiaj grzeje. Przychodź cieniu, wietrze, wień. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mieć trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, w paju sznurze, do kiełbasek. Stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa. Klasy ludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? No kto?
0: Prawda, jaka dykcja, dykcja, dykcja, dykcja Marka Grechuty, poety, pieśniarza, barda krakowskiego, który zaśpiewał tę wakacyjną piosenkę, opowiadając o swoich wakacyjnych planach i o ekologii. Nie wiem, czy zauważyliście, piosenka jest nie taka nowa, z lat 90. mniej więcej pochodzi, albo nawet z 80., a już wtedy Marek Grechuta martwił się o przyszłość naszej planety i o przyszłość krasnoludków. Więc ja uspokajam, nasze radiowe krasnale mają się świetnie. Mam nadzieję, że dzisiaj także pojawiły się w poranku Polskiego Radia Dzieciom, który w wakacje startuje o godzinie 7:30 i że towarzyszyły jak zawsze Martynie Chuderskiej. No chyba udały się na teraz śniadaniową albo już drugośniadaniową przerwę, bo na razie jeszcze do nas nie zajrzały, ale mam nadzieję, że jeszcze się pojawią i mam nadzieję, że dzisiaj też rozdzwonią się do nas telefony, bo pytanie mam takie. W audycji Pocztówka z wakacji wędrujemy palcem po mapie i dzisiaj chciałabym razem z Wami poszukać miejscowości, w których nazwach mieszkają zwierzęta. No, może już od razu coś Wam przyszło do głowy. W jakiej miejscowości

miejscowości w Polsce, w jakiej nazwie miejscowości w Polsce mieszkają zwierzęta i jakie to są zwierzęta. Jeżeli komuś coś przyszło do głowy albo na przykład będzie miał ochotę spojrzeć na mapę Polski, tak pojeździć palcem po tej mapie, z północy na południe się przenieść, a potem ze wschodu na zachód i trafi na jakąś miejscowość zwierzęcą, odzwierzęcą, no to dajcie nam znać 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl, bo my też mamy adres mailowy. Adres pocztowy oczywiście też i pamiętam, że mam go przypomnieć i na pewno to zrobię przed godziną 12, czyli przed zakończeniem naszego spotkania. A przypomnę, że ta audycja we wtorkowe przedpołudnia nazywa się...

0: To jest audycja Pocztówka z wakacji, a ja pytam was o nazwy miejscowości, w których ukryły się zwierzęta. I dzwoni do nas Ola. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo miło cię poznać. I dzwonisz do nas z wakacyjnej miejscowości, czy ze swojej miejscowości?
1: Dzwonię chyba z Góry Puławskiej.
0: Na wakacjach u dziadków. Wspaniałe wakacje. Czyli rozumiem, że kartki pocztowej do dziadków wysłać nie musisz, ale możesz do rodziców na przykład wysłać kartkę z tego miejsca, gdzie jesteś.
1: No, mogłabym, gdyby mama nie siedziała koło mnie w samochodzie.
0: A, no tak. To pozdrawiamy też mamę i dziadkom się kłaniamy oczywiście. Olu, a jaka miejscowość przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz o nazwach miejscowości, w których ukryły się zwierzęta?
1: No, na przykład Dęblin.
0: Dęblin, ta... Czekaj, ale w Dęblinie jakie zwierzęta się ukryły? Jeszcze raz? To, wiesz co, ja się dość słabo słyszę. To albo mamy poprosimy, żeby mama przekładała to, co mówi Ola, na troszkę głośniejsze słowa.
1: Jest lin. Ryba.
0: A nazwa...
2: Może ja
0: tak, poproszę. Dzień dobry, tak. Dzień dobry.
2: Nazwie Dęblin kryje się ryba, ach, a nazwie lin.
0: Tak jest, rzeczy, ale to
2: my właśnie jesteśmy w podróży do Dęblina, do Muzeum Lotnictwa w Dęblinie.

0: podróżujemy autem.
1: Bardzo wam zazdroszczę tej wizyty. Byłam kiedyś w Dęblinie, odwiedziłam to muzeum. Oj, czeka was ciekawa przygoda. Szkoda, że wakacje, bo nie spotkacie żadnych kadetów, żadnych uczniów, którzy się uczą w szkole w Dęblinie. Chociaż kto wie, oni chyba są skoszarowani i może nawet w czasie wakacji tam w swoich mundurach są do zauważenia, do zaobserwowania. Rzeczywiście.
0: Będziemy się rozglądać.
1: Bardzo wam dziękuję za tę informację i powiem wam, że zupełnie inaczej podeszłyście, pani mamo i Olu, do tego zadania, bo jak powiedziałaś, Oleńko, Dęblin, to pomyślałam sobie, że zaraz w Dęblinie są dęby. A tu rzeczywiście ostatnia sylaba to lin, czyli nazwa ryby. Proszę bardzo, można w ten sposób też szukać zwierząt w nazwach miejscowości, bo takie jest dzisiaj zadanie na drugą godzinę pocztówki z wakacji. Pozdrawiam was serdecznie i życzę wielu, wielu wspaniałych wrażeń w tym miejscu, do którego zmierzacie, czyli z Muzeum Lotnictwa w Dęblinie.
0: Dziękujemy serdecznie i my również pozdrawiamy Kogola, pozdrawiamy całe radio, Polskie Radio Dzieciom, które regularnie słuchamy i kogo jeszcze, Oleńko, pozdrawiamy?
2: Krasnoludki
0: i swoją klasę ze szkoły, tak. Może ktoś słucha.
1: O, a która to klasa, Olu? Po wakacjach będziesz w której?
2: Teraz będzie trzecia.
1: Trzecia ABCD, czy bez takich literek?
2: Trzecia A
1: w takim razie. Trzecia A
0: w laterki.
1: Pozdrawiamy serdecznie i dobrej drogi, bezpiecznej. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Więc mamy pierwszą nazwę miejscowości, w której nazwie ukrył się jakże sprytnie Lin, Dęblin. A może jeszcze coś innego wam przychodzi do głowy? Teraz będzie piosenka o pszczółce. Ja zaraz poszukam jakichś pszczółek na mapie Polski. Nie wiem, może są.

No i już sprawdzone. Jest miejscowość Pszczółki w gminie, nie w gminie, sama to jest miejscowość gminna, natomiast w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, czyli jakieś, ja wiem, ile to może być kilometrów od morza, no ze 120 kilometrów do Gdańska jest z miejscowości Pszczółki. Jeśli się pomyliłam, to bardzo przepraszam, a jakby ktoś chciał mnie poprawić, to oczywiście można to zrobić. Można też do nas dzwonić w sprawie innych miejscowości zwierzęcych, czy też raczej odzwierzęcych. Jest jeszcze jedna związana z pszczołami, nazywa się Pszczyna i właśnie z tej miejscowości pochodzi Alicja Janosz.

0: Pocztówka z wakacji.
1: Dzisiaj wysyłamy kartki pocztowe z Polski, z różnych miejscowości, w których nazwie ukryły się zwierzęta. Już przyszła do nas karteczka pocztowa od Oli i jej mamy z Dęblina. Ja wysłałam przed chwilą pocztówkę z pszczółek i pszczyny. A Wojtek? Halo, halo, dzień dobry Wojtku, cześć.
2: Dobry.
1: Cześć. Skąd telefonujesz do nas? Z wakacyjnej miejscowości czy ze swojej miejscowości rodzinnej?
2: Swojej.
1: A gdzie mieszkasz?
2: W Lesznie.
1: Leszno. Gdyby to było Leszczno, to mielibyśmy sytuację podobną do Dęblina. W nazwie Leszczno można by znaleźć nazwę ryby leszcz, ale to Leszno. Piękna miejscowość w województwie. Czekaj, niech no sobie przypomnę. Gdzie jest Leszno? Województwo wielkopolskie?
2: Zapytam tylko mamy, a to jest województwo wielkopolskie.
1: Potwierdziła mama i potwierdził Wojtek. Cieszę się w takim razie, że trafiłam. A o jakiej miejscowości albo o jakich miejscowościach chciałbyś nam, Wojtku, przypomnieć tych zwierzęcych?
2: Kraków.
1: W nazwie Kraków, znowu tak jak w Dęblinie się ukrył lin, tak w nazwie Kraków mieszka sobie kto?
2: Rak.
1: Rak, nieborak. Ha, to dopiero. Ja znałam legendę o królu Kraku, który no, był założycielem grodu Kraka, czyli Krakowa, a ty tutaj twierdzisz, że ta nazwa być może pochodzi od jakiegoś raka. Haha, Kraków, rak, mieszka sobie w Krakowie. Tak jest, też tak można szukać nazw zwierząt, ale wy jesteście wprawieni w takie łamigłówki językowe. To wcale nie jest takie proste, żeby obejrzeć jakieś słowo prawie pod lupą i tam coś w środku, albo na początku, albo na końcu wyszukać. A mnie teraz przyszła do głowy nazwa jeszcze jednego polskiego miasta, w którym też mieszka lin. Tak jak w Dęblinie. No i jeszcze jedna. To jest na wschodzie Polski. Chyba w herbie. W herbie tego miasta jest kozioł albo koza. I to miasto nazywa się Lublin. Lublin. I tam też mieszka lin. Ale masz rację, Wojtku, jest też Lubin w Polsce, ale on jest z kolei na zachodzie naszego kraju i w nazwie Lubin nie ma lina, bo nie ma tej literki jednej L, prawda?
2: Ha. Nie ma.
1: No ale jesteśmy dzisiaj detektywami wakacyjnych.

0: nazw miejscowości. A jak ci się spędza wakacje, Wojtku?
1: Dobrze.
0: A wyjeżdżasz dokądś z Leszna, czy będziesz tam przez całe wakacje?
1: Lublin.
0: Do Lublina jedziesz?
1: Nie dosłyszałem.
0: A, nie dosłyszałeś. A ja cię zapytałam, czy całe wakacje będziesz spędzał w Lesznie, czy może się będziesz przemieszczał jeszcze?
1: Mama mi cały czas nad uchem puszcza Polskie Radio, więc nie słyszałem.
0: Nic nie szkodzi. Moje pytanie nie było aż tak istotne. Ja ci życzę wspaniałych wakacji, Wojtku. Baw się dobrze.
1: Dziękuję.
0: I do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze. A ja widzę, że tutaj Renata mi kolejnego słuchacza połączyła. Halo, halo, jest z nami Alicja chyba.
1: Nie dosłyszałem.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Alicjo, dzień dobry. Świetnie cię słyszę. A skąd ty do nas telefonujesz?
2: Z Działki.
0: Na Działce wakacje są najlepsze na świecie. Jakie tam owoce można u ciebie na Działce zrywać? Rosną jakieś owoce?
2: Jeszcze raz?
0: Czy rosną jakieś owoce na Działce, tam gdzie jesteś?
2: Rosną owoce na Działce, tata?
3: No, poziomki.
2: Poziomki rosną i wiśnia zaczyna, jest bardzo mała.
0: No, to dopiero zaczyna owocowanie, ale myślę, że poziomki to znakomity pomysł na wakacyjny deser. A jakie ty znalazłaś miejscowości z nazwami zwierząt?
2: Jest Gąsiorowo.
0: Dobrze, Gąsiorowo.
2: Tam się ukrył gąsior.
0: Tak, w Gąsiorowie mieszka gąsior, wiadomo. A coś jeszcze ci przyszło do głowy?
2: Nie, tylko to.
0: Ale to i tak wspaniale. Gąsiorowo z gąsiorem. No to mamy już pszczółki, mamy lina, czyli rybę. Teraz ptak nam wskoczył do nazwy, gąsior. Ciekawe, czy jeszcze coś znajdziecie. No, jak tam wasze poszukiwania, detektywi wakacyjni? To jest audycja Pocztówka z wakacji i my do was wysyłamy dzisiaj pocztówki z miejscowości, w których nazwach kryją się zwierzęta. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i pozdrawiam cię serdecznie.
2: Do widzenia!
4: Do widzenia!

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: A to jest audycja Pocztówka z wakacji. Dzisiaj goście przychodzą tutaj, fotografują się, słuchajcie, bo u nas jest kolorowo i wesoło, a ja czekam cały czas na informacje w sprawie tych miejscowości z nazwami zwierząt. Gościu nieoczekiwany, może tobie przychodzi coś do głowy, jakaś nazwa miejscowości, gdzie mieszka jakieś zwierzę. Gość się odsunął od mikrofonu, musisz się właśnie przysunąć do mikrofonu. No, już mamy, słuchaj, tak, na liście Dęblin, mieszka tam Lin. Mamy Gąsiorowo z Gąsiorem, mamy Pszczółki i Pszczynę, gdzie mieszkają te pracowite owady.
2: Na pewno Węgorzewo.
1: Dobre to jest, Węgorzewo, czyli kolejna ryba mieszkająca w nazwie polskiej miejscowości. A kim ty jesteś, gościu? Tak nieoczywiście.
2: Ja jestem tutaj na chwilkę tylko, nazywam się Jim Following. I jestem tu w związku z moją bajką dla dzieci o złodziejastym poduszaku.
1: Złodziejasty poduszak. Więcej wam nie zdradzimy. Myślę, że zagadka złodziejastego poduszaka rozwiąże się i to już całkiem niebawem. Patrzę na Renatę, która kiwa głową. Złodziejasty brzmi bardzo dobrze. A jest to straszna historia?
2: Nie, to nie jest straszna historia.
1: Dobrze, to w takim razie z przyjemnością zagłębimy się w tej książce. Myślę, że letnie poczytanki to jest świetne miejsce, do którego i ty, i twoja książka, i jej bohaterowie jesteście zaproszeni. Bardzo ci dziękuję za wizytę i za Węgorzewo.
2: Dziękuję bardzo również.

0: Być może niektórzy z Was podróżują na wakacje ze swoimi domowymi podopiecznymi zwierzakami, czyli kotami albo psami, albo ktoś zabiera na przykład złotą rybkę w akwarium na wakacje ze sobą. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby o nie zadbać, bo jak się takie zwierzaki znajdą w zupełnie obcym dla siebie miejscu, no to trzeba je mieć naprawdę na oku. Jeżeli na smyczy, jeżeli wyprowadzać psa, to tylko na smyczy, no a kota to najlepiej nie wypuszczać w ogóle z takiego wakacyjnego domku, żeby wrócił z nami do miejsca, które najlepiej zna i pewnie tak jak wy, kocha.
1: Pocztówka z wakacji.
0: 22 minuty zostały do godziny 12, a my jesteśmy właśnie do samego południa razem z wami. No i uwaga, teraz będzie obcojęzycznie, bo do naszego studia zajrzały dwie dziewczynki, Pola i Gaja, na co dzień nasze słuchaczki, bo to są też słuchaczki Polskiego Radia Dzieciom, mieszkają w Szwajcarii, no i już je podpytywałam o to, czy wysyłają pocztówki z wakacji. Wysyłają, a co się pisze? Tak po niemiecku, na odwrocie tych pocztówek dziewczyny.
2: So, wie geht's dir? Ist dir alles gut? Viel Glück und bis bald.
0: I liebe Grüße?
2: Ja. Liebe Grüße schreiben an Freund oder Freundin.
0: Skąd przyjechałyście?
2: Ze Szwajcarii.
0: Piękny kraj?
2: Tak. Góry wokół po prostu.
0: Wysokie bardzo, prawda?
2: Tak, i piękne jezioro. Można tam okrążyć jezioro, a na końcu, na ostatniej stacji, można dostać lizaka albo medal.
0: Macie już taki medal?
2: Tak, wiele ich, tysiące.
0: To za każdym razem, jak się okrąży jezioro, dostaje się medal?
2: Tak.
0: Czyli pamiątka taka?
2: Tak.
0: A, okej, okay. Super. A jak jest medal po niemiecku?
2: Medalie.
0: To taki prosty język, że słowa brzmią tak jak...
2: Medal. Prosto medal. Nie, medal.
0: Może i tak. Po polsku można powiedzieć order albo medal. I to jest to samo, więc może tak samo po niemiecku można powiedzieć.
2: No, tak.
0: A w jakim języku się mówi w Szwajcarii?
2: Po niemiecku. I po szwajcarsku. To jest taki inny niemiecki.
0: A możecie coś powiedzieć na przykład cześć albo dzień dobry po niemiecku i potem cześć albo dzień dobry po szwajcarsku?
2: Ja tego nie rozróżniam, który to który. Ja po niemiecku mogę. Halo.
0: To jest cześć?
2: Tak.
0: Czyli jak przychodzisz do przedszkola, bo pewnie chodzisz do przedszkola, czy do szkoły już?

0: Już?
1: Będę iść do pierwszej klasy po wakacjach.
2: Ale jeszcze przed wakacjami byłaś w przedszkolu, czyli wchodziłaś do przedszkola i co mówiłaś?
1: Grüezi Frau Breitschmidt und Grüezi Frau Merstetter, a kiedy jest następny dzień do Grüezi też.
2: Grüezi?
1: Tak.
2: To jest taki dzień dobry?
1: Tak.
2: Ale do dorosłych się mówi Grüezi.
1: Nie, też to możemy między sobą mówić, dzieci. Tak.
2: Czyli jak się spotykacie z kolegami, to też mówicie...
1: Grüezi albo halo po prostu. Ale ja najczęściej mówię halo.
2: Ale wy pięknie mówicie po polsku. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Chyba w domu się mówi po polsku u was, prawda?
1: Tak.
2: I słucha się...
1: Polskiego Radia Dzieciom.
2: Lubicie Polskie Radio Dzieciom?
1: Tak.
2: No to dobrze, to pozdrówcie w takim razie dziewczyny wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A możecie to zrobić po niemiecku?
1: Okej. Okay. Liebe Grüße an alle, die hören Polskie Radio Dzieciom. Wir begrüßen alle, was hören Polskie Radio Dzieciom.
2: Czyli najlepsze...
1: Bis bald.
2: Bis bald. Do zobaczenia już niebawem. Do wkrótce po prostu. Tak pozdrowiły nas nasze słuchaczki, które na co dzień mieszkają w Szwajcarii, Pola i Gaja. Dziewczynki przyjeżdżają co roku do Polski na wakacje do dziadków i teraz też spędzają lato u dziadków na Podkarpaciu. Opowiadały mi, że tam rosną w ogrodzie dziadków drzewa owocowe, między innymi taka wiśnia, która jest obsypana owocami. No i dziadkowie nie zrywają tych owoców, bo czekają na wnuczki, które uwielbiają te owoce. To pozdrawiamy serdecznie tych kochanych dziadków i dziewczyny. Mam nadzieję, że nas słuchają w tej chwili. I rodziców też pozdrawiamy. Dobrych polskich wakacji wam życzymy. A piosenka, której teraz posłuchamy, będzie w języku niemieckim.

Ohne Worte, czyli bez słów, tak? Też można do nas wysłać pocztówkę z waszych wakacji, bo można taką pocztówkę po prostu narysować. A ważne tylko, żeby adres się pojawił. Obiecałam, że podam na

nasz adres. Gdyby ktoś go szukał i nie mógł znaleźć, to pamiętajcie, że dużą pomocą jest strona Polskiego Radia Dzieciom i nasz facebookowy profil. A jak ktoś się do nas odezwie mailowo dzieci@polskieradio.pl, to na pewno też dostanie pomoc w sprawie danych teleadresowych czy też adresowych, ale ja na wszelki wypadek teraz podam. Nazywamy się Polskie Radio Dzieciom, to wiecie doskonale. A gdzie mieszkamy? Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. I jeszcze dobrze znać kod pocztowy 00 977 Warszawa.

0: śpiewała Anna Jurksztowicz z towarzyszeniem chóru Artos.
1: Pocztówka z wakacji.
0: Pozwolicie, że teraz wybiorę się w podróż, ale nie będzie to podróż geograficzna z miejsca na miejsce, tylko to będzie podróż w czasie. 82 lata temu, 1 sierpnia, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Może słyszeliście tę nazwę. To był zryw tych wszystkich, którzy chcieli żyć w wolnym kraju. Czy wiecie, że powstańcy też mieli pocztę polową, która działała, dzięki której można było i osobom w wojsku, i ludności cywilnej dostarczać korespondencję, czyli listy, wiadomości, kartki z różnymi ważnymi informacjami. Te wiadomości, tę korespondencję przenosili łącznicy i oczywiście odbywało się to w bardzo trudnych okolicznościach, w bardzo trudnych warunkach, bo trwała wojna. Często pod obstrzałem tacy dzielni łącznicy dostarczali informacje. Wspomina łączniczka Hanna Szczepańska.
2: Aleje jerozolimskie wzdłuż były niemieckie, a w poprzek były polskie. I chodziło o to, żeby się przedostać między tymi czołgami, kiedy był spokój z atakami czołgów niemieckich. Czwarta

0: Nad ranem. Najczęściej, ja pamiętam dokładnie, jak mnie pierwszy raz zerwali o 4 nad ranem. I myśmy wiedziały, że trzeba wyskoczyć i przebiec na drugą stronę, ale nie prostopadle, tylko pod pewnym kątem. Po drugiej stronie jest jakby tunel z dwóch ścian z piasku, w który trzeba w środek wejść.
1: Praca łączniczki wiązała się z zagrożeniem życia. Hanna Szczepanowska była jedną z łączniczek Powstania Warszawskiego. Drugą, która jeszcze jest wśród nas, jest pani Izabela Rybicka.
2: Ja mam w oczach właśnie, jak siedziałyśmy z Hanką na poczcie głównej, na placu i segregowałyśmy listy. Ja to do dzisiaj mam w jakiejś pamięci.
1: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego już w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Polskie Radio Dzieciom też będzie tę rocznicę ważną dla wszystkich tych, którzy żyją dzisiaj w wolnym kraju, będzie obchodziło, więc jeżeli macie ochotę obchodzić tę rocznicę z nami, to włączcie radio. Polskie Radio Dzieciom koniecznie o godzinie 14. Rozpocznie się wtedy w sobotnie popołudnie audycja specjalna nadawana z Muzeum Powstania Warszawskiego. Gospodynią będzie Marta Powałowska. Już teraz Was serdecznie zapraszam, zachęcam. Jestem przekonana, że będziecie mogli dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych historii związanych z Powstaniem Warszawskim i o pracy łączniczek, i o pracy sanitariuszek i sanitariuszy, i o samym Powstaniu Warszawskim, którego uczestnicy jeszcze na szczęście niektórzy żyją i mogą dzielić się z nami swoimi wspomnieniami. A ja bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji.
3: Pocztówka z wakacji.
1: I przypomnę, że czekamy na pocztówki z Waszych wakacji. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach. Marta Pawałowska, Kasia Pietrzak. Startuje nasza audycja pod tytułem Radiowe Półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Będziemy z wami do godziny 15. Będą zagadki, będzie zabawa, będzie bardzo dużo śmiechu. Bądźcie i wy.

Dzień dobry. Witam was serdecznie jeszcze raz w kolejnej odsłonie naszych radiowych półkolonii. Bardzo się cieszę, że wakacje trwają w najlepsze, że znowu możemy się spotkać i razem spędzić te trzy kolejne godziny pełne zabawy, śmiechu, radości. No, może jakichś żartów? Zobaczymy. Dzisiaj na pewno z kolei odwiedzimy super ciekawe miejsca. Poznamy jednego z najsłynniejszych bajkowych czarnych charakterów i porozmawiamy o rzeczach, które czasami potrafią być niezwykle zaskakującymi. Ale wy pewnie czekacie na pytanie dnia. Też bardzo lubię tę część naszych spotkań. I może zanim zdradzę wam to pytanie dnia, to przypomnę nasz numer telefonu. 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, jeżeli macie ochotę zabrać głos właśnie w temacie naszego pytania dnia, które dzisiaj brzmi następująco. Jak wyglądałby wasz wymarzony plac zabaw? 22 645 2055.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokaję, pozostanę żałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawki.

0: wody! Ja cię w tym czasie połapać!
1: Okej, tak dużo dzieci! Tu jest, więc jeszcze pocisnę! Wiecie co? Już czas obecny.

0: nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej. Tata Agustin ma wciąż pecha, lecz jakoś się trzyma. Oto moja rodzina, są ciotki, wujkowie, są siostry, kuzyni i mój kuzyn Camilo, by było ci miło, rozbawić się. Kuzynka Dolores ma słuch, co walorem jest jej, że hej. A jest Mr. Mariano, więc wiesz, za żonę, mą siostrę ukochaną, choć wiesz, ona to pokaz strzela, co niedziela, oj się wyrzkło mi, więc dzięki, ale lepiej pójdę stąd. Rodzinę mam super, dobrze, że mogę być.
1: Nasze magiczne Encanto, tak nazywa się bajka, z której pochodzi ta piosenka, a piosenka z kolei to oczywiście rodzina Madrigal, bo tak nazywa się rodzina, która, no, której historia jest przedstawiona w tej bajce. No a Mirabel, której imię pojawiło się na końcu, to oczywiście imię głównej bohaterki. A ja przypominam wam dzisiejsze pytanie dnia. Rozumiem, że potrzebujecie nieco więcej czasu, by się zastanowić, bo to nie jest takie łatwe. Wcale mnie to nie dziwi. Jak wyglądałby wasz wymarzony plac zabaw? No bo skoro plac zabaw, no to kilka atrakcji fajnie, żeby się na nim pojawiło, więc trzeba to sobie wszystko w głowie rozplanować. Ale wiecie co? Jeżeli macie pomysł na jakąś jedną atrakcję, jakąś swoją ulubioną, to śmiało dzwońcie, bo może... Tak mi wpadło teraz to do głowy. Może byśmy wspólnie stworzyli taki nasz wymarzony plac zabaw. No i właśnie dlatego, idąc tropem tego pomysłu, ja na naszym wymarzonym placu zabaw stawiam pierwszą atrakcję, czyli huśtawkę. Uwielbiam huśtawki. Słuchajcie, od kiedy... Nie pamiętam, ale no naprawdę, chyba od wczesnego dzieciństwa uwielbiałam huśtać się na huśtawkach. Zatem może być to huśtawka, jaka to będzie huśtawka, czy w formie takiego gniazda, takiego kosza, czy w formie takiej deseczki, na której się siada, czy może takiej równoważni, gdzie mogą dwie osoby usiąść. To wszystko już zależy od was. Ja po prostu rzucam hasło huśtawka. A co na naszym wymarzonym radiowym placu zabaw ustawi Kasia? Dzień dobry. To, co ustawi Kasia, to za chwilkę się przekonamy, ale najpierw jeszcze z Basią porozmawiamy. Cześć, Basiu.
2: Cześć.
1: Powiedz mi proszę, co ty byś dodała do naszego wymarzonego placu zabaw?
2: Boisko i tyrolka.
1: O, tyrolka. Myślę, że to jest super pomysł. Tylko może wyjaśnij naszym słuchaczom, co to takiego, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: Tyrolka to jest takie coś, że tam jest takie siedzenie, na którym się wsiada i jedna osoba popycha. No i tak się jedzie szybko.
1: Otóż to i ma się wrażenie, jakby się tak zjeżdżało na przykład z drzewa albo z jakiegoś wzniesienia, prawda?
2: No.
1: To jest super pomysł, bardzo mi się podoba. Można się tak też trochę poczuć jak Tarzan na przykład, który przecież mieszkał razem ze zwierzętami w dżungli i co prawda na lianach wtedy się poruszał, tak przynajmniej tego się dowiadujemy z historii o nim, ale na takiej tyrolce też jest bardzo, bardzo ciekawie. A powiedz mi, czy ty w ogóle lubisz bywać na placach zabaw?

0: Lubię. Tak, lubię.
1: A dlaczego?
0: Nie wiem.
1: No to zastanów się, dlaczego lubisz bywać na placach zabaw?
0: Ta zabawa jest dobra.
1: Mhm. Tak, wypełnia nam czas, sprawia radość, to jest rzeczywiście, to są takie powody, które gdzieś tam od razu przychodzą nam do głowy. A obok twojego domu jest taki plac zabaw?
0: Mamy tylko taki mały w swoim ogrodzie.
1: A opowiedz nam, jak on wygląda.
0: Ma wspinaczki dwie.
1: Mhm.
0: Dwie huśtawki.
1: Zjeżdżalnię jakąś? Drabinkę.
0: Mhm. I mamy też kosz do koszykówki.
1: Wow, no to powiem, że bardzo atrakcyjny ten placek zabaw przydomowy. Bardzo ciekawe rzeczy tam się znajdują i na pewno nuda nie grozi tobie, kiedy z niego korzystasz. A powiedz mi, Basiu, jak twoje wakacje mijają?
0: Dobrze.
1: Wszystko zgodnie z planem, czy coś musiało się delikatnie pozmieniać?
0: Wszystko zgodnie z planem.
1: A gdzie już byłaś, albo gdzie się wybierasz?
0: Na Mazurach i jeszcze raz się wybieram na Mazurach.
1: Czyli byłaś na Mazurach i powracasz na Mazury. Teraz masz pauzę w domu, tak?
0: I to za na półkolonie później.
1: Ale fajnie. I co to za półkolonie?
0: Tam się zwiedza, i tam można wziąć jakieś zwierzę na ręce.
1: Ciekawe, bardzo ciekawe. I ty już zaplanowałaś sobie, jakie zwierzę chciałabyś bliżej poznać?
0: Nie.
1: To jeszcze wszystko, rozumiem, się okaże, jakie będą możliwości na miejscu. No tak, no bo nie jesteśmy w stanie przecież wszystkiego zawsze do końca przewidzieć. Basiu, no. A powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Babcie, dziadka, sąsiadów, moją siostrę cioteczną, mojego brata, mamę i tatę, Edka, naszego psa i Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo, bardzo pięknie. Dziękujemy za te pozdrowienia.
0: I krasnoludki
1: oczywiście. Zresztą do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Przesyłamy moc uśmiechów i życzeń udanych, przemiłych, cudownych, wesołych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Co Kasia ustawi na naszym wymarzonym placu zabaw, to jeszcze musimy chwilkę poczekać, ponieważ jeszcze muszę o to zapytać Gabrysi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gabrysiu, co ty dodajesz do naszego wymarzonego placu zabaw? Bo ja przypomnę, że mamy już tam huśtawkę, mamy tyrolkę i co ty jeszcze tam stawiasz? Jedną rzecz?
2: Zjeżdżalnię taką w kształcie kota, taką długą.
1: O, zjeżdżalnia w kształcie kota?
2: Tak.
1: Ciekawe. Jaki kolor tej zjeżdżalni?
2: Rudy.
1: Rudy. Ale słuchaj, czy tam trzeba wejść na przykład, że to jest taki wielki kot rudy i tam trzeba drabinką wejść do góry i w środku się zjeżdża po tej zjeżdżalni, tak jakbyśmy w środku kota zjeżdżali i później wyjeżdżamy jego ogonem na przykład? Albo buzią?
2: Tak. Buzią.
1: Ale numer. Czyli to taka kręcąca się zjeżdżalnia, znaczy kręcona zjeżdżalnia, bo kręcąc to my byśmy wyjeżdżali z niej, tak?
2: Tak.
1: No to bardzo sprytne.
2: Już. Jeszcze też mam jeszcze jedną rzecz, taką.
1: Mhm.
2: Tak, jest spinaczkową.
1: No, To dobrze, dobrze. Aczkolwiek ja powiem szczerze, że ja tu

0: tutaj sobie zapisuję te wasze pierwsze pomysły, te drugie oczywiście też tutaj wkładam, bo później je wszystkie razem zbierzemy i na koniec naszego dzisiejszego spotkania podsumujemy, jak wygląda ten nasz wymarzony plac zabaw, bo faktycznie ja ustawiłam huśtawkę, właściwie nawet trzy rodzaje huśtawek. Basia dodała nam tutaj tyrolkę, dodała także boisko. Ty dodałaś z kolei zjeżdżalnię w kształcie kota oraz ściankę wspinaczkową, tak?
1: Tak, i mam jeszcze taki ostatni pomysł.
0: No, jaki?
1: Gnizdo z kotkami i inny, na przykład jeszcze innymi udomowionymi zwierzątkami, czyli na przykład pieski by były.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że na placu zabaw to zwierzątka nie powinny być, wiesz? Bo, no bo wiesz o co chodzi. Chodzi o to, żeby to był taki plac zabaw, po którym można szaleć, biegać, skakać, a podejrzewam, ba, ja to wiem, że jak się dobrze bawimy, to często głośno krzyczymy, a nie wszystkim zwierzaczkom to odpowiada, ale wiesz co, poddałaś mi teraz super pomysł i kto wie, może jutro jako pytanie dnia pojawi się właśnie takie pytanie o to, jak by wyglądało nasze wymarzone zoo. I wtedy będziemy mogli w tym zoo umieścić wszystkie zwierzątka. Co ty na to?
1: Dobrze.
0: Super, to ja w takim wypadku sobie to spisuję i jutro takie pytanie dnia dla was przygotuję. A dzisiaj rzeczywiście ten plac zabaw. I powiedz mi proszę, Gabrysiu, czy obok ciebie jest jakiś taki plac zabaw, na którym często gościsz?
1: Obok mnie. Teraz akurat nie chodzę dużo na plac zabaw, ale wiem, że będzie bardzo fajny koło mojej nowej szkoły. Taki, będą tam trampoliny. Będzie też taka trochę, będzie też taka rura do zjeżdżania, jak się zjeżdża, łapie się rękami i nogami.
0: A tak jak strażacy mają w swoich remizach.
1: Tak, takie coś właśnie, tylko że może trochę niska.
0: No to rzeczywiście, to brzmi na bardzo atrakcyjny plac zabaw, który tam się szykuje i rozumiem, że od września, jak się rozpocznie rok szkolny, to będziesz częstym gościem na tym placu zabaw.
1: Tak, i najfajniejsza rzecz, są takie duże szafy, jest pomalowany chodnik, no i można grać w te duże szafy.
0: O losie, no to rzeczywiście, powiem ci szczerze, że bardzo to brzmi interesująco. A w jakim mieście jest taki plac zabaw? To znaczy będzie?
1: W Kliniskach Wielkich.
0: Mhm, no to już wiem, gdzie powinnam, jaki kierunek powinnam obrać, jeżeli mam ochotę się dobrze bawić. A jak, Gabrysiu, twoje wakacje mijają?
1: Nie robię nic ciekawego, no, znaczy moja rodzina nie robi, ale no ja jeżdżę na razie na pół kolonii, jeszcze będę tanecznej i jeszcze wyjeżdżam w czwartek przyjeżdża do mnie koleżanka i nocuję koleżanki, bo moja mama i koleżankę mnie zabiera do jej domu i ja u niej nocuję.
0: Super.
1: I potem 1 sierpnia jadę na kolonię.
0: Ale fajnie, nie? No to masz bardzo dużo tych wakacyjnych planów. A plan na nocowankę masz już przygotowany?
1: Tak, właśnie codziennie dzwonię do koleżanki i z nią to omawiam.
0: I wszystko aż sobie ustalacie.
1: I rozmawiam z nią, aż mi się bateria rozładuje.
0: No tak, wszystko musi być wcześniej zapięte na ostatni guzik, ustalone, przekąski, zabawy, tematy dyskusji. Ja to w 100% rozumiem. Gabrysiu, powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, siostrę, która jest w przedszkolu, tatę, która jest w pracy, moje koty, które czekają na nas w domu, Polskie Radio Dzieciom, Misia, Misasia i Smoka Adasia, Krasnoludki, moją koleżankę Martę, moje koleżanki ze szkoły, Helenę, Maję i Hanię. Jeszcze moją panią nauczycielkę.

0: ze szkoły i jeszcze panią nauczycielkę z tańcu.
1: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy. Bardzo pięknie dziękujemy za te, które w naszą stronę skierowałaś. I ciebie, Gabrysiu, także bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, wspaniałych wakacji. Koniecznie daj je znać, jak wrócisz z tych swoich wyjazdów, co się działo, jakie przygody ciebie spotkały, jakie ciekawych rzeczy się dowiedziałaś i jakie może nowe osoby poznałaś. O tym wszystkim bardzo chętnie posłucham, jak do nas zadzwonisz po powrocie. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Jeżeli wy również macie ochotę dołożyć coś do naszego wymarzonego radiowego placu zabaw, to śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. Przypomnę, co na razie znajduje się na naszym placu zabaw. Jest to huśtawka, właściwie huśtawki, bo aż 3 rodzaje huśtawek postanowiłam tam ustawić, bo nie mogłam się zdecydować. Jest także tyrolka, jest boisko, to oczywiście pomysły Basi i dzięki Gabrysi stanęła tam także zjeżdżalnia w kształcie rudego kota i ścianka wspinaczkowa. A co Kasia ustawi na naszym placu zabaw? O tym przekonamy się niebawem.

0: Och tak, świat jest bardzo piękny, przyznaję się szczerze, zwłaszcza kiedy można podróżować, kiedy można podziwiać najróżniejsze rzeczy, czy to takie, które powstały dzięki przyrodzie, czy to takie, które powstały po prostu poprzez realizację ludzkich pomysłów. Co jest fajne w podróżowaniu? No też to, że właśnie można spotykać, poznawać bardzo ciekawych ludzi, a dzięki temu poszerzać grono swoich znajomych. No w ogóle jest bardzo dużo zalet podróżowania. Nie będę się teraz nad nimi wszystkimi skupiała i o nich wam opowiadała, ale zastanówcie się sami przez chwilę nad tym wszystkim, co czerpiecie z podróżowania. I jeżeli będziecie chcieli się podzielić z nami swoimi przemyśleniami, to oczywiście śmiało będziecie mogli zadzwonić. Ale teraz zapraszam was do udziału w zabawie.
1: Następny przystanek.
0: Tak, tak. Właśnie w tej zabawie następny przystanek. Pakujemy plecaki i ruszamy w kolejną podróż. A tym razem będzie to cudowna podróż. Ach, w miejsce, gdzie przyroda wygląda niemal tak samo jak setki lat temu. Dokąd zatem płyniemy? To jest pytanie do was. 22 645 20 55 to nasz numer telefonu.

telefonu, pod który koniecznie zadzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, które miejsce dzisiaj odwiedzamy. A oto moja pierwsza podpowiedź. Jest to grupa wysp położonych na Oceanie Spokojnym. Tak, to pierwsza podpowiedź. Kolejna za moment, bo być może ktoś z Was już teraz

0: No dobra, dobra, to już wiemy, co gwarantuje ten olej, ale nadal nie wiemy, gdzie się wybieramy.
1: Następny przystanek.
0: No właśnie, gdzie się wybieramy, co jest naszym następnym przystankiem w trakcie naszej wakacyjno-radiowej podróży. Poszukujemy miejsca, do którego moglibyśmy się wybrać. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła. Powiedziałam, że jest to grupa wysp położonych na Oceanie Spokojnym, a przyroda tam wygląda niemal tak samo jak setki lat temu. No i mamy pierwszego śmiałka, który się z nami chciałby chyba w taką podróż wybrać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wybierasz się

0: Tanio razem z nami w podróż?
1: Tak.
0: No to ja się bardzo cieszę. To może zacznijmy od twojej propozycji. Gdzie w takim wypadku dzisiaj możemy się wybrać? Jaka jest twoim zdaniem odpowiedź na naszą zagadkę? Jak brzmi nazwa tego naszego następnego przystanku?
1: Ja myślę, że to może być Polinezja.
0: Już sprawdzam. No to akurat nie jest to miejsce, ale to zaproponowane przez ciebie to też jest bardzo atrakcyjne. Ty byłeś kiedyś w Polinezji albo słyszałeś coś na jej temat?
1: Jeszcze nie byłam, ale słyszałam trochę o Wyspie Wielkanocnej.
0: Mhm. I co tam jest takiego ciekawego?
1: Chyba tam są jakieś posągi, jakieś kamienne.
0: Tak, takie bardzo ciekawe, które każda osoba, która chce się tam wybrać, chciałaby zobaczyć na swoje własne, prywatne oczy. I ty też byś się chciał tam wybrać, tak?
1: No, mógłbym tam pojechać, zobaczyć, co tam jest.
0: A słuchaj, ale czy właśnie Polinezja, Wyspy Wielkanocne są tym miejscem, takim miejscem twojej wymarzonej wakacyjnej podróży, czy masz inne wymarzone miejsce na podróż wakacyjną?
1: To znaczy jeszcze nad tym nie myślałem.
0: A, czyli rozumiem, tutaj trzeba się troszkę dłużej zastanowić, bo pewnie dużo więcej masz takich miejsc w głowie, które chciałbyś zobaczyć.
1: Tak.
0: No, też mi się tak właśnie wydawało. Ale wiesz co, ja słyszałam, że ty chciałbyś coś od siebie jeszcze dorzucić na nasz wymarzony plac zabaw.
1: Mhm. Ja mam taki pomysł, że można by na przykład taki kącik wie, że tam można by pograć w jakieś gry planszowe.
0: Wiesz, to tak sobie myślę, że na dworze gry planszowe to mogłoby nam się tak sprawdzić tylko jakby była dobra pogoda, prawda? No bo jakby padał deszcz, to byłoby mogły zamknąć. Ale wiesz co, mi się podoba kącik gier, to jest bardzo dobry pomysł. Ale na przykład to byśmy zrobili takie gry właśnie takie podwórkowe.
1: No też można.
0: Nie? To myślę, że to by było fajne. Albo nawet taki kącik właśnie gier takich podwórkowych typu właśnie podchody, albo chowanego, albo gra w klasy. Co ty na to?
1: No tak.
0: Nie? No ja myślę, że to świetną tutaj myśl nam zapodałeś. Naprawdę. Super, super. Wpisuję kącik gier na naszym wymarzonym placu zabaw. Na pewno znajdziemy tutaj na niego miejsce. Bardzo mi się to podoba. A jak w ogóle, Franio, twoje wakacje?
1: No teraz jesteśmy właśnie na wyjeździe.
0: I gdzie jesteście?
1: Jesteśmy w Szlamowie.
0: I gdzie znajduje się ta miejscowość? Co tam jest interesującego niedaleko? Gdzie możemy szukać jej na mapie Polski?
1: Niedaleko znajduje się Brodnicy.
0: Mhm. No i co ty tam lubisz robić?
1: Lubię łowić ryby, bo tu jest dużo stawów, ale też na przykład chodzić na grzyby.
0: O, bardzo ciekawe. A kto u ciebie w rodzinie zna się na grzybach?
1: Najbardziej tata.
0: O, no to super, to fajnie, bo rzeczywiście, kiedy idziemy zbierać grzyby, no to wiadomo, że nie możemy ich zbierać tak, jak popadnie, tylko trzeba rzeczywiście wiedzieć na ich temat całkiem sporo, bo grzyby choć przepyszne, no to te niewłaściwe mogą nam też zaszkodzić, prawda?
1: Tak.
0: Dokładnie. A powiedz mi, jakiego ostatnio udało ci się w takim wypadku fajnego grzyba znaleźć?
1: Ostatnio? Właśnie wczoraj znaleźliśmy borowika.
0: Ale super! Nie no, fantastycznie. Łowienie ryb, spacery po lesie w poszukiwaniu grzybów. Powiem ci szczerze, że to brzmi naprawdę na super wakacje. Takie blisko natury, blisko przyrody. Gdzieś tam ćwierkające ptaki pewnie w lesie. Zastanawiasz się czasami, co te ptaki do siebie mówią?
1: No, tak.
0: No i co ci?
1: Dużo jest tu ptaków.
0: Co ci przychodzi do głowy? O czym one mogą dyskutować?
1: tutaj mama mi

0: Też mówię, Bilda widzieliśmy.
1: O, no proszę, proszę. Mamy takie wrażenie, że spacerując po lesie, to naprawdę można dostrzec bardzo wiele ciekawych rzeczy. Daj nam znać, co tobie się uda odkryć i dostrzec, kiedy następnym razem będziesz po nim spacerował. Zadzwoń i nam o tym koniecznie opowiedz. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić.
0: A jeszcze moja siostra chciałaby coś powiedzieć, to...
1: To poczekaj, Franio, to najpierw pozdrów, a później pozwolimy odezwać się siostrze.
0: To chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę, moją klasę i cały świat.
1: Super pozdrowienia, fantastyczne, bardzo mi się podobały. I siostra się zdecydowała, że odezwie się, czy jednak jeszcze nie?
0: Anielka, chcesz się odezwać?
1: Może następnym razem. Może następnym razem. Franio, życzymy tobie udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych wakacji w tle ćwierkających ptaków i cudownej przyrody, która ciebie otacza. Anielce oczywiście także życzymy bardzo miłych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Pa!
1: A teraz łączymy się z Madzią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Madziu, powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Białegostoku.
1: I jaka tam dzisiaj jest pogoda w Białymstoku?
2: W Białymstoku jest bardzo ciepło i słonecznie.
1: Och, no to super. I jakie plany na dzisiaj masz?
2: Dzisiaj pojechałam właśnie do Białegostoku z rodzicami do Jumper Parku.
1: A, czyli to nie jest tak, że ty wakacje spędzasz w Białymstoku?
2: Nie.
1: Rozumiem, rozumiem. Czyli złapaliśmy ciebie trochę w podróży.
2: Tak.
1: No to świetnie się składa, bo właśnie przecież trwa nasza zabawa, następny przystanek. I powiedz proszę, jakie miejsce tobie kojarzy się z tymi podpowiedziami, które tutaj padły, jeżeli chodzi o naszą zabawę?
2: Hawaje.
1: Czy to są Hawaje? To nie są Hawaje, nadal nasze poszukiwania zatem trwają, ale ja jeszcze chciałabym się dowiedzieć, co masz zaplanowane na tę drugą część wakacji, czyli na przykład na sierpień.
2: Na sierpień mam zaplanowany wyjazd z rodzicami do Gdańska.
1: I co tam planujecie zobaczyć? Co planujecie tam robić?
2: Na pewno pójdziemy na plażę, na Westerplatte.
1: Mhm.
2: Do Sztutowa kolejką.
1: No to już tak powolutku, powolutku ten plan się tworzy, bo rozumiem, że tam się różne jeszcze elementy mogą zmienić, prawda? Bo jeszcze coś może ktoś z was zauważyć, że jest coś ciekawego. Poza tym trzeba też trochę przestrzeni zostawić na takie pomysły, które wam wpadną do głowy, kiedy już tam będziecie. Prawda? Bo tak nie można też całego planu ułożyć, bo później nie będzie możliwości dorzucenia czegoś tak spontanicznie i nagle ni stąd, ni zowąd. Ale plan brzmi naprawdę interesująco i zapowiada się super wyprawa. A gdybyś ty miała wybrać miejsce takiej wakacyjnej swojej podróży wymarzonej, to gdzie byś pojechała?
2: Na Miami.
1: Fajnie. A czemu akurat tam?
2: Ponieważ tam jest bardzo ciepło, a ja bardzo lubię ciepło.
1: I to jest bardzo dobry powód. Bardzo dobry powód, który mi się niesamowicie podoba. Madziu, masz ochotę coś umieścić na naszym wymarzonym placu zabaw?
2: Tak, dmuchańce.
1: Och, super. Dmuchańce. Zapisałam. Bardzo dziękuję za świetną podpowiedź. Na pewno urozmaici ona nasz wymarzony radiowy plac zabaw. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Moich rodziców, krasnoludki i moją babcię.
1: Świetne pozdrowienia. Oczywiście dziękuję pięknie w imieniu krasnoludków. Zaraz na karteczce te pozdrowienia im tutaj pozostawię. I my ciebie, Madziu, też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, uśmiechniętych, fantastycznych wakacji. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
2: Do widzenia!
1: a ja śpieszę z kolejną podpowiedzią. Najpierw oczywiście przypomnę tę, którą już znacie. Dzisiaj poszukuję

0: Miejsca, które jest grupą wysp położonych na Oceanie Spokojnym, a przyroda wygląda tam niemal tak samo jak setki lat temu. Większość wysp zresztą jest parkiem narodowym, a stworzenia, które tam żyją, to na przykład olbrzymie żółwie, legwany morskie i głuptaki niebieskonogie. Jakiego miejsca poszukujemy? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.
1: Manamana.

0: No jaki będzie ten nasz następny przystanek na naszej wakacyjnej radiowej trasie? Tego jeszcze nie wiemy. Poszukujemy tego miejsca niesamowitego, w którym przyroda wygląda dokładnie tak jak setki lat temu. Co to jest za miejsce? A właściwie grupa wysp, która położona jest na Oceanie Spokojnym, gdzie żyją żółwie olbrzymie, legwany morskie i głuptaki niebieskonogie, gdzie większość wysp jest parkiem narodowym. No tutaj całkiem sporo już podpowiedzi usłyszeliście. No i bardzo jestem w związku z tym ciekawa, jaka jest wasza kolejna propozycja. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: I jaka tam pogoda dzisiaj u was?
1: No taka normalna.
0: Ale taka wakacyjna?
1: Słońce, trochę... Wejrzę teraz przez okno.
0: Poproszę.
1: No, trochę święci słońce, no, zachmurzenie takie.
0: A byłeś już na dworze? Spacerowałeś sobie?
1: Nie.
0: Ach, czyli tak jeszcze nie doświadczyłeś, jaka jest ta pogoda, tak po prostu jak się wyjdzie, tylko tak na razie patrząc przez okno, tak podejrzewasz, że może być całkiem fajnie.
1: No tak.
0: No to super, to ja bardzo jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak będzie, jak uda ci się wyjść na zewnątrz, daj nam później znać, czy te przewidywania się sprawdziły, bo ja powiem ci szczerze, że czasami to ja się tak potrafię nabrać bardzo, bardzo, bo wydaje mi się, że o, słońce świeci, będzie super, wychodzę na dwór, a tam owszem, słońce świeci, ale do tego wszystkiego jeszcze wieje taki wiatr, no, że po prostu dałam się nabrać tej pogodzie.
1: No.
0: Ale my teraz, Filipie, nie o pogodzie będziemy rozmawiać, a o naszym następnym przystanku. Jak według ciebie nazywa się to miejsce, do którego dzisiaj się wybierzemy?
1: Wysty Kamerun.

0: Kanaryjskie.
1: Wyspy Kanaryjskie. Już sprawdzam. Czy masz jakieś konkretnie, konkretną wyspę na myśli, czy po prostu tak razem?
0: No wszystkie te wyspy.
1: Dobra, to już sprawdzam. To akurat nie jest to miejsce, którego poszukujemy, ale ja powiem ci szczerze, że ja uwielbiam Wyspy Kanaryjskie, zwłaszcza Teneryfę, więc wcale się nie dziwię, że ten pomysł wpadł ci do głowy jako następny przystanek na wakacyjnej trasie. A ty byłeś na Wyspach Kanaryjskich?
0: Nie, nie byłem. Tak mi przeszło do głowy, bo znam tą nazwę. To tak naprawdę prawie jedyne wyspy, które znam i tak, no zadzwoniłem i... myślałem, że się uda, no ale niestety się nie udało.
1: Ale super, że zadzwoniłeś, bo przecież na tym to polega, prawda? Trzeba sprawdzić, czy ten nasz pomysł jest tym, którego poszukujemy, czy jednak wymaga tego, byśmy troszeczkę go zmienili, skorygowali.
0: Bo to też jest pomoc dla innych dzieci, którzy też chcą dzwonić za chwilę, bo na przykład mają taką samą myśl, co ja, ale mają jeszcze inną i wtedy tak jakby... ja sprawdzam im, czy ta jedna podpowiedź, odpowiedź jest dobra i im to zostaje, i im jeszcze jedna odpowiedź zostaje, im jest większa szansa, że to jest ta.
1: No jasne, a poza tym w nasze zabawy można się bawić bez ograniczeń, więc jak będą się pojawiały kolejne podpowiedzi, to możesz znowu zadzwonić ze swoją propozycją. Więc tutaj jak najbardziej taka możliwość zawsze istnieje. Filipie, kogo miałbyś ochotę pozdrowić?
0: Całą swoją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, moją całą klasę i tak naprawdę to tyle.
1: Bardzo pięknie dziękujemy za pozdrowienia skierowane w naszą stronę. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych wakacji. I tak jak powiedziałam, nasza zabawa trwa nadal. Poszukujemy cały czas tego miejsca, do którego możemy się dzisiaj wybrać, więc słuchaj uważnie, bo podejrzewam, że kolejne podpowiedzi niebawem się pojawią. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
0: Nie.
1: Ale zaraz, zaraz, bo jeszcze ktoś tam jest ze mną. Halo, halo, jesteś tam?
2: Tak.
1: A kto to się do nas dodzwonił jeszcze?
2: Jestem Apolonio.
1: Dzień dobry, Apolonio. Jak dzisiaj twoje samopoczucie?
2: Dobrze.
1: A coś zabawnego się wydarzyło?
2: Nie.
1: Jeszcze nie, bo to wiesz, jeszcze całkiem sporo godzin do zakończenia tego dnia pozostało. No to ja mam nadzieję, że jakaś taka miła i fajna przygoda cię dzisiaj spotka, która może będzie zabawna, ale na pewno sprawi, że będziesz się uśmiechała i że ten dzień będzie bardzo, bardzo udanym wakacyjnym dniem. A teraz nasza zagadka. Jak twoim zdaniem brzmi nazwa miejsca, do którego się wybieramy?
2: Wyspy Galapagos.
1: Czy to są wyspy Galapagos? Już sprawdzam. No brawo, brawo, brawo. Tak, to jest to miejsce. Która podpowiedź nakierowała ciebie najbardziej na to miejsce?
2: Wielkie żółwie.
1: Tak, rzeczywiście, bo wyspa Galapagos, cały ten zresztą archipelag jest znany właśnie z tego, że wybierają sobie to miejsce, te olbrzymie żółwie, które tam docierają, prawda, i rzeczywiście co roku można je tam spotkać. Zresztą na wyspach Galapagos żyją najróżniejsze zwierzęta, niesamowicie ciekawe, interesujące. Bardzo, bardzo jest to miejsce, moim zdaniem, takie warte polecenia. Chciałabyś się tam wybrać?
2: Tak.
1: No to może kiedyś się tobie uda. Jak tobie się to uda, to koniecznie daj nam później znać. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Moją mamę, mojego tatę, moją siostrę, mojego chomika i całe radio dzieciom.
1: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia i do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i bardzo, bardzo serdecznie również i ciebie pozdrawiamy, życząc udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych i fantastycznych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
2: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi.
6: Hakuna Matata.

0: Tak, to nasza Maksyma.
1: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
0: Dobre.
2: A jak?
0: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumbę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz...
0: Gdy był ze mnie mały wieprz...
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
0: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
0: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
0: Cały świat aż mi zszedł!
2: Po nocach też wy!
0: Och, żal mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał!
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Tak się prosi o piosenkę.
1: I już się nie ma.
2: Ależ to są szalone stworzenia, ten Timon i Pumba, bo to właśnie ci bohaterowie przed momentem wyśpiewali nam piosenkę Hakuna Matata, czyli jeden z najpopularniejszych utworów, jeżeli chodzi o bajkę, czy też film Król Lew. A ja przypominam, że w Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie. Pierwsza część za nami, ale dwie wspólne godziny jeszcze przed nami. Nasze dzisiejsze pytanie dnia natomiast brzmi następująco. Jak wyglądałby wasz wymarzony plac zabaw? A oto co do tej pory na tym naszym wymarzonym placu zabaw się znalazło. Trzy rodzaje huśtawek, tyrolka, boisko, zjeżdżalnia w kształcie rudego kota, ścianka wspinaczkowa, kącik gier podwórkowych i dmuchańce. Co wy jeszcze dorzucilibyście do naszego wymarzonego radiowego placu zabaw? Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: To była akurat piosenka z filmu animowanego Piorun. Nie wiem, czy jest to bajka dobrze wam znana. Jeżeli nie, to ja oczywiście nie będę jej opowiadała, tylko zdradzę, że jest to historia pewnego psa, który oczywiście mnóstwo przygód na swojej drodze spotyka w towarzystwie nietypowych, szalonych przyjaciół. Polecam wam wgryzienie się w historię Pioruna, bo to bardzo, bardzo fajny taki akurat wakacyjny film, który w gronie całej rodziny możecie sobie obejrzeć. No tak to jest właśnie, kiedy moje myśli są za szybkie i mój język za nimi nie nadąża, wtedy bardzo często powstają mi takie dziwne słowa, które w ogóle jeszcze nie istnieją. Ciekawe, czy też wam się takie rzeczy przydarzają. Na przykład Klaudii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Też masz tak czasami, Klaudio, że chcesz powiedzieć dużo rzeczy i słowa ci się zlepiają w jedno i powstaje takie na przykład słowo, które nie istnieje?
1: Czasami tak, albo zapominam nastawić kropki, na przykład jak piszę.
0: O, proszę i bardzo ci dziękuję, bo dzięki właśnie temu, co powiedziałaś, to okazuje się, że nie jesteś jedyną osobą na świecie, która ma taki problem i czasami po prostu mówię i też nie stawiam kropek w myślach, tak jak ty właśnie tutaj przed momentem powiedziałaś i w związku z tym później rzeczywiście wszystko się tak zlewa albo powstają takie słowa, które jak sobie już ustaliłyśmy, nie istnieją. Klaudio, a powiedz mi proszę, czy ty lubisz wychodzić na plac zabaw?
1: Bardzo.
0: A masz obok swojego domu taki plac?
1: Tak, mam plac zabaw.
0: I co tam się na nim znajduje?
1: Huśtawki. Jedna dla maluchów, a taka druga trochę dla starszych. Wjeżdżalnia. Inaczka. I jak to się mówi, takie rurki do wiszenia.
0: Takie drabinki?
1: Takie rurki jakby do wiszenia, trzy takie. Coś jak trzepak trochę.
0: Aha, rozumiem. O, ciekawe, ciekawe. No. I co tam jeszcze jest?
1: Tyrolka.
0: Och, tak, tyrolka też się znajduje na naszym wymarzonym radiowym placu zabaw. A co ty umieściłabyś na tym naszym radiowym placu zabaw?
1: Siłownię.
0: Siłownię, ale to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, siłownia. Konkretu potrzebuję. Jedną rzecz, którą stawiamy na placu zabaw. To jaka jest twoja propozycja? No, szybciutko, narada rodzinna. Słyszę, trwa tam u was.
1: Nie wiem, jak to powiedzieć, ale to do bujania, że stajesz i się rękoma odpychasz i się bujasz na, w lewo, w prawo, lewo, w prawo, lewo, w prawo.
0: A, takie obroty?
1: Że... Nie, nie obroty, tylko w lewo.
0: Jak?
1: Że jakby tak, że masz.
0: Tak.
1: Taki podeścig.
0: Tak.
1: I bujasz się, odpychając się rękoma w prawo, w lewo, w prawo, w lewo.
0: Ale bujasz się, w sensie obracasz, tak? Że nogi ci się...

0: się z biodrami przesuwają, a ręce i góra jest na wprost, tak?
1: Tak.
0: Wow, wiem, o jaki ci sprzęt chodzi, ale też nie wiem, jak on się nazywa. Na pewno zaraz Kasia nam pomoże znaleźć tę szaloną, niesamowitą nazwę, której poszukujemy, no bo na takim placu zabaw jest mnóstwo, na takiej siłowni mnóstwo jest takich rzeczy i ja wiem, że każdy z tych sprzętów ma swoją nazwę, ale ja akurat nie pamiętam, jak on się nazywa, ten taki sprzęt, gdzie stajemy nogami i trzymamy dłońmi przed sobą takie dwie rzeczy, a tułów nam się obraca w lewo i w prawo, w lewo i w prawo i tak właśnie ćwiczymy trochę swoją talię. Ale jak się ten sprzęt nazywa? Za chwilę to rozszyfrujemy, ale zdecydowanie on znajduje się na naszym wymarzonym placu zabaw. A powiedz, proszę, Klaudio, dlaczego warto chodzić na place zabaw?
1: Żeby po prostu też sobie wyjść na świeże powietrze.
0: Super pomysł. No tak, bo ile można się bawić w domu, prawda?
1: No.
0: Zwłaszcza w wakacje, kiedy przecież mamy tego czasu więcej, jest ładna pogoda, a nawet jak nie ma takiej, wiesz, super ekstra słonecznej pogody, to zawsze można się pobawić też trochę w deszczu. W deszczu też są super zabawy na podwórku.
1: No.
0: Jakie masz na przykład ulubione takie? Otóż to, skakanie po kałużach czy taniec z parasolką, to też są moje ulubione zajęcia. Bardzo, bardzo często wczoraj na przykład, kiedy we Warszawie padało, to miałam okazję się w nie pobawić. Klaudio, bardzo ci pięknie dziękuję za wszystkie twoje podpowiedzi. Oczywiście twoja propozycja znalazła się na naszej liście, jeżeli chodzi o sprzęty, które powinny się znaleźć na naszym wymarzonym radiowym placu zabaw. A teraz czas na twoje pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, przytulanki, wszystkie rybki.
0: I kogoś jeszcze do tej listy dopisuj?
1: Kasia i smoka Adasia.
0: Mhm.
1: Jasno ludzki. Cały świat i całą kulę ziemską i to wszystko.
0: Super pozdrowienia, bardzo fajne. Klaudio, my ciebie oczywiście także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych i uśmiechniętych wakacji. A właśnie te wakacje jak ci mijają?
1: Wróciłam wczoraj z koło brzegu.
0: I fajnie było?
1: Byłam z kuzynką, z mamą. Moim kuzynem i jeszcze starszą kuzynką.
0: I co polecasz? Polecasz Kołobrzeg na wyjazd, na wakacje?
1: Bardzo fajnie było. W ogóle na plaży jest jakiś TVN.
0: O proszę, ale co jeszcze ciekawego można tam zobaczyć?
1: Ładne morze.
0: O, właśnie to.
1: Sanarium.
0: Dokładnie. Wszystkiego najlepszego, bardzo ci pięknie dziękujemy, Klaudio, za twoje polecajki. Myślę, że rzeczywiście polskie morze to jest bardzo fajny wakacyjny kierunek. Do usłyszenia niebawem i oczywiście dawaj nam znać, jakie przygody spotkają ciebie w dalszej części wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
0: A już niebawem, zaraz po piosence, w naszym studiu gość. Kto to taki? Przekonacie się już niebawem.
2: Ja mogę, że lustro kocha mnie.

0: mnie wziąć pod włos?
1: No mówcie, śmiało.
2: Ten styl, ten cios,
3: ten luz,
2: to sos.
4: Ja królestwo to dałem wam, a wy tylko fochy tu i tam. Ci poddani okropni są, ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie!
5: 14 życzeń wrog wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: tego robić. Nie miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jestem sztuczek placistego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

0: Film animowany Życzenie to jest właśnie ten tytuł, z którego pochodzi piosenka, która przed momentem w naszych radiowych półkoloniach rozbrzmiewała, gdzie wasza wdzięczność tak się nazywała, ale my teraz nie o wdzięczności będziemy rozmawiać, a o najróżniejszych doświadczeniach, eksperymentach i ciekawostkach, które również mogą nasz wakacyjny czas wypełniać. Razem z nami Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, bo to nie jest tak, że nauka może nam towarzyszyć tylko w roku szkolnym, a we wakacje sobie robimy od niej przerwę.
1: No ona i tak z nami jest. My sobie możemy powiedzieć przerwa i jej nie dostrzegać, ale to nie zmienia faktu, że ona z nami będzie.
0: Tym bardziej, że przecież w wakacje możemy tę naukę ugryźć od nieco innej, bardziej takiej przyjemnej i może mniej stresującej strony.
1: Przede wszystkim nie mylmy nauki z uczeniem się, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy tak naprawdę. Nauka to są badania, to są odkrycia, to są wynalazki. A taka nauka w szkole to jest takie potoczne powiedzenie, bo to chodzi o to, że my się czegoś uczymy, co już zostało odkryte, wynalezione gdzieś tam opisane. Więc to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo naukowiec nie jest nauczycielem, prawda? Tylko robi coś zupełnie innego. A więc właśnie odkrywa i bada. I takich naukowców teraz w lecie w Centrum Nauki Kopernik jest całe mnóstwo, zwłaszcza w weekendy. Przyjeżdżają do nas bardzo różni naukowcy, którzy zajmują się różnymi, bardzo czasem dziwnymi, a czasem tak skomplikowanymi tylko z nazwy, że nie można nawet tego wymówić rzeczami, ale tak naprawdę one wszystkie są fantastyczne, jakie widzimy i możemy je sobie właśnie w weekendy w Koperniku oglądać, bo oni stawiają tam swoje stanowiska, robią swoje eksperymenty, na przykład czy ktoś wiedział, że banany promieniujące są?
0: Proszę?
1: Tak, banany wytwarzają promieniowanie. Oczywiście nikogo nie zabijają, bo zjadamy je i promieniowanie nie zawsze jest niebezpieczne dla nas nawet. Ale właśnie, żeby to odkryć, czasem zupełnie przypadkiem wystarczy przyjść do Centrum Nauki Kopernik i stanowisko jednego z naukowców, którzy biorą udział w naszym projekcie Nauka ma głos i właśnie głosem swoim mówią o swoich badaniach, można było to zobaczyć, więc można też się dowiedzieć o burzach, o najbardziej niebezpiecznych chmurach, na przykład sprawdzić, czy rzeczywiście, czy korzystanie z telefonu w trakcie burzy jest bezpieczne, czy niebezpieczne, jak myślisz?
0: No, generalnie wszyscy raczej przestrzegają przed tym.
1: Nic bardziej mylnego. Telefon jest zupełnie bezpieczny, pod warunkiem, że nie jest to taki starego typu telefon, który ma kabel w ścianie i prowadzi do kontaktu, gdzieś tam jest połączony. Nasz normalny telefon jak najbardziej, a samochód?

0: A samochód ponoć jest bardzo bezpieczny.
1: Jest bardzo bezpieczny pod warunkiem, że nie jest super nowoczesny i że nie ma za wiele plastiku. Bo teraz nowoczesność nas doprowadza do tego, że znów w tych samochodach z dużą częścią plastiku, która jest właśnie zamiast blachy w karoserii, no to okazuje się, że tam już tak bardzo ta klatka Faradaya nie działa. Czyli tak bardzo te wyładowania by już nie spływały dobrze. Więc tutaj też trzeba patrzeć, no, poklepać sobie, czy to blacha, czy nie blacha. Jak blacha, bezpiecznie. Jak plastik, no nieco może być mniej bezpiecznie. Ale jak w domu jesteśmy, to zawsze jesteśmy bezpieczni, więc warto w trakcie burzy jednak schować się do domu.
0: Chociaż ja właśnie też słyszałam, że powinno się pozamykać wszystkie okna, żeby piorun kulisty nie wpadł.
1: No piorun kulisty to jest, no można go zobaczyć no tak często jak pterodaktyla na niebie. To znaczy, no nie, no trochę częściej, bo jednak czasem się zdarza, ale no jest to bardzo rzadko spotykane zjawisko, a jeszcze żeby akurat znalazł się nad naszym oknem, ominął inne bloki, inne budynki znajdujące się w okolicy i trafił, no to naprawdę no strzał w dziesiątkę. To tutaj tak naprawdę oszukać przeznaczenie chyba, tylko w takim filmie mogłoby się to wydarzyć, raczej się to bardzo rzadko zdarza w życiu.
0: Ale bardzo się cieszę, że teraz troszeczkę o takich zjawiskach pogodowych sobie rozmawiamy, bo rzeczywiście podczas tegorocznych wakacji to ta pogoda jest tak szalona. Od upałów słońca, poprzez ulewy, burzy. Ja uwielbiam burzę, to od razu się tobie przyznam.
1: W ogóle... A ten zapach? Kojarzy
0: no właśnie chciałam
1: zapach
0: powiedzieć,
1: po
0: że zupełnie inaczej pachnie wszystko.
1: Ale
0: dookoła.
1: Wiesz, co to jest za zapach?
0: No tam też chyba... Ozon, tak?
1: To jest ozon, ale też w momencie, kiedy deszcz wpada w taką suchą ziemię, to w ziemi znajdują się cząsteczki tak zwana geosmina. To jest ten zapach ziemi. To jest ten zapach, który czujemy, na przykład jak jemy karpia. Ja nie przepadam za karpiem, bo właśnie jest taki mulisty i to jest właśnie ta substancja. Geosminą zwana, więc ona jest w glebie, ona jest w burakach w dużej ilości, w takich właśnie wszystkich tych ziemistych smakach, też i zapachach. I ona wtedy też się uwalnia w momencie, kiedy zostaje zroszona taką dużą ilością deszczu, raczej zalana dużą ilością deszczu niż zroszona tylko.
0: No i w ten sposób ozon, tak przeszliśmy od pogody do jedzenia.
1: Ale nie do końca, bo jeśli mówimy o ozonie, no to jeszcze możemy powiedzieć o wyładowaniach, bo u nas w Teatrze Wysokich Napięć takie wyładowania można sobie obejrzeć. Jeśli ktoś bardzo chce zobaczyć burze i pioruny, no akurat nie dzieje się to na zewnątrz, czego sobie życzymy w zasadzie, bo chcemy mieć dobrą pogodę, wakacje. No to może przyjść do Teatru Wysokich Napięć i tam pioruny po prostu na zawołanie, na pstryknięcie można pooglądać, bo prezentujemy, jak te pioruny się rozchodzą dzięki takiemu urządzeniu, które się nazywa właśnie generatorem Tesli. To jest taka wysoka cewka, zakończona taką aureolką i właśnie ta metalowa aureolka jest tym miejscem, skąd te wyładowania właśnie się wydobywają najczęściej.
0: No właśnie, bo Centrum Nauki Kopernik otwarte jest przez całe wakacje i można poznawać te najróżniejsze tajniki związane z różnymi eksperymentami, z doświadczeniami. Tak jak tutaj powiedziałaś, pojawiają się także eksperci w tych poszczególnych dziedzinach, ale są też takie miejsca, które zawsze są otwarte i czynne w Centrum Nauki Kopernik, jak chociażby właśnie ten Teatr Wysokich Napięć.
1: I całe nasze wystawy.
0: Dokładnie. I też te wystawy, które są bardzo ciekawe, bardzo interesujące. No i wiele też tutaj tajemnic mogą nam
1: i one
0: rozwikłać.
1: Są o tyle też ciekawe, że są na nich eksponaty, które tak naprawdę mają takie działanie, że no musisz pójść i przetestować, żeby zrozumieć, o co chodzi. Że nie da się tego ani pokazać, ani opisać dokładnie, ani usłyszeć, że to są takie rzeczy bardziej na czucie po prostu. No bo w jaki sposób mam wytłumaczyć, co to jest eksponat, na przykład mydlane dłonie? Polega to na tym, że mamy taką stojącą jakby paletkę taką do grania badmintona albo do taką rakietę tenisową i ona ma tam te różne sznureczki, ale one są w różnych odległościach od siebie i w momencie, kiedy tak weźmiemy, ręce przełożymy z obu stron i tak sobie potrzemy, to się okazuje, że mamy takie bardzo dziwne uczucie. I to uczucie, trzeba sprawdzić. Ale nie masz tutaj, widzisz, tej paletki, musisz przyjść do Kopernika. Że one są takie śliskie, takie mięciutkie i to jest takie dziwne uczucie. No i to jest coś, czego się nie da poczuć, jak się tego nie zrobi przy eksponacie. Podobnie na przykład ciepło-zimno.

0: też jest taki eksponat, który jest dla mnie bardzo interesujący, bo to jest bardzo ciekawe też doznanie, ponieważ mamy dwie sprężynki, jedna z drugą połączone i jedna jest bardzo zimna, a druga jest bardzo ciepła. I kiedy przekładasz rękę, to masz zimne, ciepłe, na zmianę dotykasz tych kawałków, tej sprężynki. I co ty czujesz? Czy jest ci gorąco w tą rękę, czy zimno? To jest bardzo indywidualne odczucie. Każdy ma inaczej trochę. Ja powiem, ja mam bardzo dziwnie, bo mnie boli. A wiesz dlaczego? Ponieważ receptory, które odbierają ból i odbierają temperaturę, są bardzo blisko siebie w dłoniach umieszczone i często nasz mózg się myli. Dlatego jak dotykamy czegoś zimnego, to mówimy ała! Prawda?
1: Niesamowite.
0: A jest to zimne, po prostu zimne, albo gorące. A mówimy ała! A czujemy temperaturę. Nie zawsze jest to ekstremalna temperatura. U nas w eksponacie przecież nie jest. Nie chcemy nikogo parzyć ani mrozić, odmrażać, więc... Ale kiedy dotykamy, no to jest takie dziwne uczucie, że nie wiemy na początku, czy to boli, czy to ciepłe, czy to zimne. No więc to trzeba przetestować, prawda? Albo też jak to jest, kiedy rysujemy na przykład patrząc w lustro. Albo kiedy rysujemy i widzimy w kamerze z opóźnieniem, co widzimy, to co rysujemy. Jak to jest? No trzeba to sprawdzić, bo po prostu każdy ma inaczej. A leżenie na łożu fakira z gwoździami?
1: Powiem szczerze, że ja już parę razy...
0: Leżałaś?
1: Tak, nie, próbowałam się przekonać do tego, żeby się położyć, ale jakoś sama siebie nie mogę przekonać.
0: No, ale to właśnie, to ci nie dowiesz, dopóki tego nie sprawdzisz. Po prostu.
1: To jest najfajniejsze w Centrum Nauki Kopernik, moim zdaniem, to to, że jest to miejsce, w którym... Każdy, bez względu na wiek, znajdzie coś, co go zainteresuje.
0: Dokładnie tak. I teraz w wakacje jest jeszcze jedna gratka, ponieważ mamy... Laboratoria nasze są otwarte codziennie dla wszystkich. Zwykle w ciągu roku szkolnego w laboratoriach są zajęcia dla grup szkolnych. I oni tam mają po prostu zajęcia. Teraz codziennie jesteśmy otwarci dla każdego. I są to wymiennie, w zależności od dnia. Każdego dnia jest co innego i można wziąć udział albo w takich półgodzinnych zajęciach, albo poeksperymentować przy stacjach badawczych samodzielnie z gotowymi instrukcjami. I można tutaj na przykład poznać tajemnicze moce roślin. Można je z nimi eksperymentować i je badać. Można też zobaczyć różne efekty, które uzyskujemy korzystając ze światła i z luster. Ale można też na przykład zaprogramować i skonstruować własnego robota. A też teraz zupełnie nowe wprowadzamy właśnie zajęcia, na razie testowo, ale właśnie w sierpniu one będą dostępne, gdzie sprawdzamy po prostu wody z Wisły. Wyciągamy sobie trochę wody i patrzymy, co w niej żyje, albo nie żyje, co w niej się po prostu znajduje. Pod mikroskopami obserwujemy, identyfikujemy to, co tam znajdziemy i fantastyczne to jest. Wczoraj mieliśmy pierwsze zajęcia tego typu, pierwsze testy, po prostu hit, wszyscy chcieli wziąć w nich udział, a te zajęcia są dostępne bezpłatnie po prostu w ramach biletu na wystawy.
1: Co jeszcze Centrum Nauki Kopernik przygotowało z myślą o Was na tegoroczne wakacje? O tym przekonacie się, jeżeli zostaniecie z nami.

0: Ciao!
1: Nauka w wannie. Ta piosenka z kolei tak się nazywa. Czy jakąś wannę znajdziemy w Centrum Nauki Kopernik, Kasiu?
2: My mamy naukę w puszce, w pudełku. Mamy mnóstwo zestawów edukacyjnych, które są dostępne przez nas zrobionych właśnie i naprawdę mamy naukę w puszce, więc jeszcze w mniejszym formacie można ją dostać. Też w plecaku mamy, bo ostatnio pracowaliśmy nad takim zestawem właśnie edukacji przyrodniczej, czyli żeby można było sobie wziąć różne akcesoria, wyjść w teren i poszukać na przykład, a to różnego rodzaju owadów, no przede wszystkim tutaj owadów, a tu roślin. I sobie pooglądać i mieć wszystko w plecaku, na plecach wszystkie akcesoria potrzebne, typu lupa, typu jakieś pęsetki, żeby coś sobie podnieść delikatnie, nie uszkadzając. Bo jednak owady są delikatniutkie. Więc tak, nauka się mieści w różnych rzeczach, może być też w kieszeni, prawda?
1: Czasami może nas w ogóle zaskoczyć.
2: No tak, są takie akcesoria, które są po prostu niezbędne. Ja na przykład zawsze mam pęsetkę przy sobie, bo jak zobaczę jakiegoś ciekawego owada, albo chciałabym go przełożyć po prostu bez uszkodzenia, to są takie bardzo mięciutkie pęsetki, takie bardzo delikatne się do tego stosuje, żeby je podnieść, na przykład mrówkę.
1: Tak, bo owady w ogóle nie bardzo przepadają za tym, żebyśmy je dotykali.
2: Tak, ale czasami no, są w takim miejscu, że nie mogą tam żyć, prawda? Trzeba przenieść pająka, bo się inaczej go rozdepcze.
1: Więc o, złapanie pająka, to jest dopiero wyzwanie, bo one się bardzo szybko poruszają.
2: Bardzo szybko, ale czasem można też za pajęczynkę, zależy jak z tych mniejszych, prawda?
1: A ja tutaj widzę, że ty masz już cały opracowany plan pomocy takim
2: stworzeniom. Tak, ja staram się, ja zdecydowanie jestem z tych osób, które starają się uratować, nie uciekam z krzykiem, raczej staram się ratować wszelkie żywe istotki, małe czy duże, ale też z tym ratowaniem trzeba nie przesadzać, ponieważ czasem jest tak, że my z naszej potrzeby ratowania za bardzo ingerujemy. Na przykład kiedyś sama dzwoniłam do ekopatrolu, bo jeż stał sobie i tak twarzą stał do mojej kamienicy wciśnięty. I mówię, no biedny jeżyk, ale się okazuje, że on tam mieszka normalnie, okej, on się przekręci i pójdzie i do rana już go nawet nie zobaczę. Więc naprawdę moja interwencja tutaj jest totalnie niepotrzebna, prawda? Więc czasami, albo ptaki, które chodzą i nie latają, często są to młode na przykład wrony, młode krukowate, które są nielotami i dopiero się uczą latać. Więc warto im wystawić wodę, no ale już nie zapobiegniemy temu, czy jakiś kot na przykład wolno żyjący ich nie zaatakuje, a one muszą się uczyć w swoim tempie, więc takie tutaj rzeczy też się dzieją. No u nas na przykład w laboratorium biologicznym zamieszkał ostatnio turkuć podjadek.
1: O proszę! No, jakie to jest piękne stworzenie.
2: To jest taki chrząszcz, którego ludzie nie lubią. Wiesz dlaczego?
1: Dlaczego?
2: No bo on jest mieszkańcem ogródków bardzo często.
1: Ale
2: on
1: jest
2: często
1: taki ładny.
2: Mieszka sobie właśnie gdzieś pod ogórkami, można go znaleźć, a to między liśćmi pomidorów i to się zdarza. Ale tak, mamy go właśnie po to, żeby pokazać, jak on wygląda, żeby człowiek wiedział, z czym ma do czynienia, kiedy takiego nietypowego mieszkańca u siebie w ogrodzie znajdzie. Więc tak, poszerzamy również swój arsenał tutaj bezkręgowców czasami. A poza tym, no to szykujemy się, żeby patrzeć nie tylko pod nasze nogi, ale także w górę, bo już niedługo wielkie wydarzenie astronomiczne, czyli noc spadających gwiazd, czyli szczyt roju Perseidów. A tak naprawdę to będą wyjątkowe. Ja mówię, że wyjątkowy będzie każda noc będzie wyjątkowa z Perseidami, ale ta będzie wyjątkowa bardziej niż większość, ponieważ poprzedzać ją będzie zaćmienie słońca.
1: Wow, no to
2: dokładnie.
1: Rzeczywiście
2: i to nie dnia poprzedniego, tylko poprzedzać w godzinach będzie ją tak naprawdę, ponieważ to będzie najbardziej, no w Polsce nie będzie to całkowite zaćmienie, będzie ono częściowe, ale dość mocno częściowe, bo zaćmieniu ulegnie aż 80

0: do 87% powierzchni
1: to sporo.
0: Słońca w Polsce. To będzie to widoczne od 50 kilku, więc to zależy, gdzie mieszkamy. Jeśli jest to wschód, północny wschód, no to więcej zobaczycie. A jeśli jesteście na południu, no to będzie troszkę gorzej z tą ilością zaćmionego słońca. Natomiast to zaćmienie będzie na zachodzie słońca jeszcze, więc tutaj w golden hour zaćmionego słońca nas czeka, więc będziemy mieć rzeczywiście tak od 19:15 mniej więcej początek tego zjawiska, a ta kulminacja, czyli ten moment, kiedy najwięcej będzie zaćmione, przypada nam na po godzinie 20:00. No, słońce zachodzi trochę inaczej w różnych regionach w Polsce, więc w Warszawie to będzie akurat 20:14 bądź 15 jakoś tak. I wtedy to zaćmione słońce zajdzie nam też kilka minut później. Bardzo, bardzo szybciutko to będzie się działo wszystko. No a jak słońce nam zajdzie, no to wtedy, kiedy jest zaćmienie słońca, no to wiadomo, że księżyc jest zawsze w nowiu, czyli go nie widać. I jak nie widać księżyca, to niebo jest nieco ciemniejsze. Słońce już zajdzie, niebo będzie ciemne, bo księżyc będzie w nowiu, a wtedy pojawią się nam wreszcie spadające gwiazdy.
1: Spektakl i rozpocznie za spektaklem.
0: Się spektakl numer dwa tego wieczora. Więc my, jeśli ktoś akurat będzie w Warszawie 12 sierpnia wieczorem, to zapraszamy na obserwację do nas. No, słońce, które zachodzi i jest zaćmione, jest nisko nad horyzontem, więc jeśli jesteście w przestrzeni z wysokimi budynkami, drzewami lub różnymi obiektami, no to nie będzie tego za dobrze widać. Dlatego my będziemy prowadzić te obserwacje z dachu Centrum Nauki Kopernik. Bo chcemy jednak coś zobaczyć z centrum miasta. Takie wyzwanie, my zawsze mamy takie wyzwania, a czemu nie? Więc właśnie będziemy z dachu Centrum Nauki Kopernik oglądać, postawimy sobie teleskopy, żeby było widać bardziej i bezpieczniej, bo nie można patrzeć oczywiście prosto w słońce. Wiadomo, są specjalne okulary do tego dostępne, bo można sobie bardzo uszkodzić oczy, jeśli się patrzy bezpośrednio na słońce, nawet zaćmione, które nas nie razi, ale to jest bardzo niebezpieczne.
1: To w ogóle świetne takie przypomnienie na wakacje.
0: Dokładnie, nie patrzymy w słońce nigdy. Po prostu bezpośrednio gołym okiem. Możemy patrzeć na nie tylko przez specjalne filtry. I no, to, co słońce robi nam z okiem, to bardzo łatwo można zobaczyć i w ogóle z naszym ciałem bardzo łatwo można zobaczyć, robiąc taki eksperyment, który właśnie ostatnio też prowadziliśmy. Jeśli macie tak zwane okulary fotochromowe, czyli takie, które są jasne, ale na słońcu stają się ciemne, i jeśli macie latarkę UV, czyli świecącą ultrafioletem, to w domu, kiedy okulary są jasne, a nie zaciemnione, poświećcie tą latarką UV sobie na okular. I zobaczycie, jak w tym miejscu świecenia staje się on ciemny. I to będzie pokazywało, że właśnie to światło UV mocno działa. No bo okulary te nas chronią, dlatego się robią ciemne, ale tutaj zobaczycie punktowo, jak to się dzieje po prostu, czyli światło słoneczne, ultrafiolet jak trafia w nas, no to nas opala, ale jednocześnie też no, przesadzać z tym za bardzo nie można. Tak też działają kremy właśnie, że zabezpieczają nam te powierzchnie, więc jeśli taki okular sobie posmarujemy delikatnie kremem, to zobaczycie też, że ten efekt świecenia potem nie wywoła przyciemnienia. Więc to taki domowy eksperyment, wystarczą okulary fotochromowe, czyli te, które się ściemniają na słońcu, latareczka UV, no i jakiś krem SPF, czyli ten przeciwsłoneczny.
1: A czy trzeba sprawdzić się jakoś specjalnie właśnie przygotować, jeżeli wybieramy się razem z wami podziwiać te
0: Perseidy?
1: Niesamowite spektakle i spektakl numer jeden i spektakl numer dwa na dachu Centrum Nauki Kopernik?
0: Wystarczy przyjść, wziąć, nie wiem jaka jeszcze będzie wtedy pogoda, ale adekwatne okrycie, żeby nie zmarznąć, tudzież że się nie ugotować. Można wziąć kocyk. Oczywiście, bo takie rzeczy do siedzenia są lepsze, ponieważ Perseidy oglądamy gołym okiem, a najlepiej i największą szansę zobaczenia jak największej ilości ich mamy w momencie, kiedy widzimy jak największy obszar nieba. No, widzimy go wtedy, kiedy mamy zadartą wysoko głowę, czyli jak leżymy na przykład, żeby było nam wygodniej i szyja nas nie bolała. Więc jak mamy kocyk, leżaczek, to można sobie ze sobą zabrać i po prostu przyjść. Udział jest zupełnie bezpłatny. My również tutaj zadbamy o towarzyszenie muzyki. Będziemy także podczas obserwacji opowiadać trochę o Perseidach, o meteorach, meteorytach, czym to się wszystko różni od siebie. No i będziemy mieć też teleskopy do oglądania różnych dużych ciał niebieskich, bo spadających gwiazd przez teleskop raczej trudno. Trzeba by mieć niesamowite szczęście, żeby wycelować akurat w tym miejsce, gdzie będzie coś przelatywać. Mając do wyboru, do dyspozycji całe niebo, to zgadnąć, gdzie to nastąpi.

0: ale są różne większe obiekty, które są widoczne. No Księżyca nie pooglądamy, będzie w Nowiu, ale widać też planety, więc będziemy na pewno oglądać dodatkowo. Będziemy oglądać też całe meteoryty, czyli to, co już spadło na Ziemię. No i rozmawiać, słuchać muzyki, patrzeć w niebo wspólnie. Będą też food trucki, będzie właśnie zespół grał na żywo, więc jak zwykle ta niezapomniana atmosfera. Perseidy są wyjątkowe zawsze przy Centrum Nauki Kopernik, bo takie obserwacje, kiedy widzimy tę spadającą gwiazdę, to nawet jeśli to niebo nie jest tak cudowne, nieskazitelne, jak na przykład w planetarium, albo w Bieszczadach czy na Mazurach, no to robimy to razem, a robienie czegoś razem i takie wspólne krzyki zachwytu, kiedy coś leci, no to też dają nam takie poczucie wspólnoty i dodatkową jeszcze przyjemność z tego właśnie, że widzimy coś niesamowitego na niebie.
1: Oczywiście, tym bardziej, że tak jak wspominałaś, będą też eksperci, którzy będą opowiadali o różnych ciekawostkach z tym związanych, więc można też zawsze podpytać.
0: Oczywiście.
1: Dowiedzieć się wielu
0: My
1: smaczków.
0: Współpracujemy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii od bardzo długiego czasu. Oni przynoszą właśnie swoje też teleskopy, my mamy swoje i opowiadają, mają swoje różne historie, no bo przecież są polskimi miłośnikami astronomii, czyli mają dużo doświadczenia i pasję wielką, którą tutaj przekazują i pokazują. Więc będzie z kim porozmawiać na pewno, zadać pytania, nawet te, które nam się wydają dziwne, bo w nauce nie ma głupich pytań, wszystkie pytania są ciekawe. Nawet jeśli jeszcze nie znamy na nie odpowiedzi, to mogą skłonić kogoś do poszukiwania takiej odpowiedzi. A być może ta odpowiedź jest przyszłym wielkim odkryciem. Wiecie, różnie to bywa.
1: Wiesz co, Kasiu, z tego co opowiadasz, to właściwie każdy wakacyjny dzień można byłoby spędzić w Centrum Nauki Kopernik.
0: Oj, można
1: by było. I codziennie byśmy się czegoś nowego dowiedzieli.
0: Oczywiście. No niestety nie organizujemy pół kolonii, ale można sobie samemu zorganizować.
1: Tak, grupę na przykład rodzinną albo znajomych i po prostu wybrać się i odkrywać ten niesamowity, chciałam powiedzieć magiczny, ale trochę magiczny świat nauki.
0: Magiczny jak świat najbardziej nauki. Prawdziwy, realistyczny i normalny świat nauki.
1: Zaskakujący i budzący po prostu zachwyt na wielu buziach i to tych młodszych odwiedzających was gości i tych starszych.
0: I najstarszych, i wszystkich w ogóle, no bo nauka jest dobra w każdym wieku i dla każdego.
1: W jakich godzinach w wakacje otwarte jest Centrum Nauki Kopernik?
0: No różnie, bo w weekend trochę dłużej, ale w zasadzie w piątek do 20, zwykle do 19, od 9.30 bodajże. Trzeba sprawdzić dokładnie na stronie, bo ja z cyframi jestem niestety na bakier troszeczkę.
1: Ale na pewno zaprasza was codziennie, więc jeżeli będziecie mieli taką okazję, koniecznie z niej skorzystajcie, bo jak sami mogliście przed momentem usłyszeć, dla każdego coś dobrego się znajdzie i każdy z kolejną taką niesamowitą porcją wiedzy na pewno
0: i wszystkie te
1: wymaszeruje.
0: Atrakcje, co jest bardzo istotne, że wszystkie te atrakcje są dostępne w ramach jednego biletu na wystawy, więc nie trzeba tutaj żadnych dodatkowych dopłat. Są u nas dwa rodzaje biletów, bilet na wystawy i bilet do planetarium. I nie ma żadnych... Wszystkie atrakcje, o których tu mówimy, są po prostu rzeczami, które odkrywa się będąc na tych wystawach.
1: Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik była moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, zapraszam.

0: Tak.
1: Ojej.
2: Wakacje to jest fantastyczny czas, który możemy poświęcić na przykład na zgłębianie swoich zainteresowań, pasji, na poznawanie różnych rzeczy, które nas ciekawiły w trakcie roku szkolnego na przykład, ale nie mieliśmy za bardzo przestrzeni na to, by się nimi zająć. To jest czas poznawania nowych ludzi, znajomości, budowania relacji, to jest czas odkrywania, podróżowania, czytania książek, rozwiązywania łamigłówek, słuchania radia, poznawania nowych na przykład piosenek, odkrywania nowych muzycznych gatunków. Tak naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo dużo, o czym też zresztą wam mówiłam, witając się dzisiaj z wami, ale tak naprawdę w wakacjach najważniejsze jest to, by ten czas wam sprawiał radość, więc o tym pamiętajcie zawsze, robiąc te najróżniejsze rzeczy, bo czasami też jest tak, że warto troszeczkę czasu zarezerwować na to, żeby sobie po prostu poleżeć i porobić nic. Bo robienie nic, czyli niczego, jest także bardzo ważne i cenne w naszym życiu.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Rozpoczynamy trzecią część naszych radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom. Przypominam, nasze dzisiejsze pytanie dnia brzmi ono następująco. Jak wyglądałby wasz wymarzony plac zabaw? No i z tych najróżniejszych waszych propozycji tworzymy nasz wymarzony radiowy plac zabaw. Możecie jak najbardziej do nas dzwonić, swoje propozycje zgłaszać. 22 645 20 55. Do tej pory udało nam się zgromadzić następujące sprzęty i rzeczy, które na tym wymarzonym placu zabaw powinny się znaleźć. 3 rodzaje huśtawek, tyrolka, boisko, zjeżdżalnia w kształcie rudego kota, ścianka wspinaczkowa, kącik gier podwórkowych, dmuchańce i siłownia w postaci takiego twistera, bo udało nam się z Kasią znaleźć to słowo, które nam umknęło, kiedy właśnie Klaudia proponowała, by ten sprzęt pojawił się w naszym wymarzonym placu zabaw. Ale właśnie, przypomniałam sobie, że jeszcze Kasia miała dać swoją propozycję, ale po jej minie w

Noszę, że jeszcze nie zdecydowała, co takiego chciałaby ustawić na naszym wymarzonym placu zabaw, więc Kasia, spokojnie, jeszcze masz nieco ponad 50 minut co do kwestii zastanowienia się, a wy oczywiście śmiało dzwońcie i opowiadajcie, co takiego na waszym wymarzonym placu zabaw znaleźć się powinno. No, tak myślę, że w wodze fantazji jak najbardziej też można puścić, bo to mogą być rzeczy, które kiedyś widzieliście na innych placach zabaw, ale mogą być też takie, które jeszcze nie istnieją, a zostały właśnie teraz przez was wymyślone.

Nasze radiowe półkolonie szczycą się wieloma fajnymi zabawami. I wiem, że to nie jest tylko moje zdanie i moja opinia, ale wam także bardzo przypadły do gustu zabawy, które pojawiły się razem z rozpoczęciem wakacji w Polskim Radiu Dzieciom właśnie w naszych radiowych półkoloniach. I jedną z takich zabaw jest ta, do udziału w której zaproszę was za chwil kilka, bo z tego co widzę, to chyba ktoś do nas dodzwonił się w sprawie placu zabaw, więc za moment nasza radiowa zabawa, a tutaj jeszcze w

0: Wątek z placem zabaw teraz zgłębiać będziemy. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Frania, witam Cię ponownie. Czy chcesz jeszcze jakiś sprzęt ustawić na naszym placu zabaw?
1: Tak.
0: Co takiego chcesz tam jeszcze dołożyć?
1: Dwa pomysły. Pierwszy to piaskownica.
0: Och, no tak. Piaskownica. A w jakim kształcie?
1: No nie wiem. Na przykład w kształcie koła.
0: W kształcie koła, okej. Zapisałam. A drugi twój pomysł?
1: Może na przykład takie tunele, przez które można przechodzić.
0: Ale tunele czy labirynt? Bo tunel, no to trzeba by było zejść pod ziemię, a labirynt będzie nad ziemią, no to które? A może jedno i drugie?
1: Taki labirynt.
0: Ach, bardziej labirynt, tak? Taki na przykład jak czasami są z kukurydzy zrobione labirynty i nic kompletnie nie widać, co jest gdzieś tam za tą ścianą kukurydzy, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. No dobra, to wpisuję labirynt, bardzo mi się ten pomysł podoba, ale ja z tych tuneli też bym nie rezygnowała, bo to też może być bardzo atrakcyjne, tak wiesz, zejść pod... Ja wiem, że to wymagałoby trochę więcej pracy i zaangażowania od budowniczych, by powstał taki tunel, ale przecież my budujemy nasz wymarzony plac zabaw, to kto nam zabroni wymarzyć sobie taki tunel? To by było fajne, moglibyśmy się wtedy na przykład poczuć jak Kret. Albo jak dżdżownica. No. Właśnie przez takie tunele. I wiem, słuchaj Franio, ten tunel byłby pod całym placem zabaw.
1: No.
0: To by było coś. Mhm. Dobra, dopisuję. Tunel. Wpisałam labirynt i wpisałam też plus tunel. No bo to jednak, okay. Wiesz, to jest zupełnie co innego moim zdaniem, prawda? Jakby na to nie patrzeć. Tak, zdecydowanie tak. Och, ten nasz plac zabaw, wymarzony radiowy plac zabaw nabiera naprawdę super kształtów i przyznam się szczerze, że ja bardzo chętnie bym się pobawiła na takim placu zabaw, a ty?
1: Też.
0: Chyba też, no właśnie też mi się tak wydaje. Powiedz Franio, czy ty lubisz bajki oglądać?
1: Zależy jakie.
0: No jakiekolwiek.
1: Ja lubię?
0: No.
1: Ja lubię to tak, a jak nie lubię, no to nie lubię.
0: Bo ty myślisz o jakichś konkretnych bajkach, a ja tak ogólnie zapytałam, czy lubisz oglądać bajki, albo czytać bajki, albo słuchać bajek, bo też są czasami w formie słuchowisk czy audiobooków. Tak. Lubisz. To bardzo się cieszę, bo już za chwil kilka będę zapraszała do naszej super bajkowej zabawy w bajkowego detektywa. Już za chwil kilka pojawi się właśnie ta zabawa w naszych radiowych półkoloniach. A ty masz swoją ulubioną bajkę? To jeszcze się podpytam.
1: Chyba nie. Ja lubię różne.
0: Ale bardziej przygodowe, czy opowiadające o jakichś innych konkretnych rzeczach?
1: Chyba bardziej przygodowe.
0: Przygodowe. Jak ci bohaterowie mają najróżniejsze przygody, które ich spotykają i czasami pewnie są zabawne, czasami trochę groźne. No ale to jest właśnie najfajniejsze w bajkach. Franio, czy ty chcesz kogoś dopisać jeszcze do swojej listy z pozdrowieniami?
1: Polskie Radio 10.
0: Och, bardzo pięknie, dziękuję. To bardzo miłe, że również nas pozdrawiasz i my ciebie także bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy, życząc udanych, przemiłych, cudownych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Do widzenia.

0: No i już jestem z wami znowu. Trochę muzyki także jest bardzo, bardzo potrzebne, byśmy sobie pohasali, poskakali, no bo przecież umówmy się, pośpiewali. No tak, jak mogłam o tym zapomnieć. Ach, właśnie, właśnie, słuchajcie, zanim przejdziemy do naszej kolejnej zabawy, to chciałabym ogłosić wszem i wobec, że Kasia również postanowiła nam tutaj zdradzić, co wymyśliła na nasz wymarzony radiowy plac zabaw i będą to takie zwierzątka na sprężynach, na których się siada i można się bujać, czyli takie sprężynowe bujaczki. Chyba tak można byłoby to nazwać. No dobrze, ale przechodząc do sedna, zapraszam was teraz do naszej zabawy.
1: Detektyw.
0: Tak, tak, tak. Czas na bajkowego detektywa, moi drodzy. Dzisiaj tropimy bajkowego bohatera. Do waszego zadania, do was należy odgadnięcie, o jakiego bohatera nam chodzi. 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli chcielibyście się z nami pobawić. A oto moje podpowiedzi, które mają was na tego bohatera naprowadzić. Bohater, którego dzisiaj poszukujemy, jest czarodziejem, ale nieco pechowym, bowiem jego plany nigdy się nie udają. Mieszka w chatce, rozpadającej się chatce na skraju lasu. Towarzyszy mu jego wierny, rudy kot, a jego głównym zadaniem jest schwytanie pewnych stworków. Jak ma na imię poszukiwany przez nas dzisiaj bajkowy bohater, to jest wasze zadanie.

0: Bajkowy detektyw.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Dzisiaj tropimy bajkowego bohatera, a oto moje podpowiedzi. Przypominamy Wam, jak one brzmią. Ten bohater, którego poszukujemy, jest czarodziejem, ale trochę pechowym, bo jego plany właściwie nigdy się nie udają. Mieszka w rozpadającej się chatce na skraju lasu wraz ze swoim wiernym towarzyszem, którym jest Rudy Kot. A takim jego głównym celem i zadaniem jego życia jest schwytanie pewnych stworków. Jak nazywa się poszukiwany przez nas bohater? No to jest pytanie, które kierujemy w Waszą stronę i chyba jako pierwsza zmierzy się z nim Lila. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, skąd do nas dzwonisz? Nie słyszę cię, strasznie przerywa. Może troszkę bliżej bluzi, trzymaj telefon. Jeszcze raz?
2: Brzeźnicy.
1: Och, no teraz słyszę ciebie znacznie lepiej. Jaka pogoda dzisiaj u was?
2: Jest bardzo słonecznie.
1: O, no to fajnie. To taka iście wakacyjna pogoda. I co dzisiaj robiłaś do tej pory?
2: Byłam na lodach. I jeszcze w bibliotece byłam na takiej grze.
1: Wow, super pomysł. No i w ogóle fantastyczna myśl, którą teraz podsunęłaś i mnie i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, że podczas wakacji dużo ciekawych rzeczy, wydarzeń, akcji dzieje się w pobliskich również bibliotekach. Super pomysł. A jakie plany masz na pozostałą część dnia?
2: Teraz jadę do Bochni i mój brat idzie na wojsko, a ja dokładnie nie wiem, co będę robiła.
1: Czyli tutaj zostawiłaś sobie troszeczkę przestrzeni na spontaniczne decyzje?
2: Tak.
1: No i super, bo tak czasami także trzeba. Powiedz proszę, Lilko, czy ty lubisz bajki?

0: Tak.
1: A lubisz bawić się w detektywa?
0: Tak.
1: No to idealnie się wszystko tutaj nam zgrywa, bo właśnie w bajkowego detektywa teraz się bawimy i tropimy pewnego bajkowego bohatera. Jaka jest twoja propozycja? Jak może mieć na imię ten bohater? Jak on się właściwie nazywa?
0: Gargamel.
1: No to sprawdźmy, czy Gargamel jest czarodziejem? No jest. Wydaje mi się, że jest, bo on tam przecież te mikstury, prawda, różne miesza. No i rzeczywiście dosyć pechowym, bo często albo one wybuchają, albo to, co sobie zaplanuje, to mu się nie udaje, więc tutaj wszystko nam się zgadza. Mieszka w takiej rozpadającej się chatce?
0: Tak.
1: No tak, tak. Też tam często widać jakieś pajęczyny, jakieś rozpadające się mury. Czy towarzyszy mu rudy kot?
0: Tak.
1: A jak on miał na imię ten kot?
0: Klakier.
1: Klakier. No o, no to też tutaj wszystko nam się zgadza. No i ostatnia moja podpowiedź była taka, że ten bohater ma taki jeden główny cel, polegający na schwytaniu pewnych stworków. Czy tutaj nam się to zgadza?
0: Tak.
1: A to jakie stworki Gargamel chce schwytać?
0: Smerfy.
1: A no to rzeczywiście, słuchaj, wszystkie podpowiedzi by nam się zgadzały. No to chyba nie pozostaje mi już teraz nic innego, niż sprawdzić, czy rzeczywiście Gargamel jest tą postacią, którą poszukujemy. Sprawdzamy?
0: Tak.
1: No to sprawdzamy. Brawo, brawo, brawo. Fanfary, oklaski i brawa w twoją stronę wędrują. Tak, dzisiaj tropiliśmy Gargamela. Czy ty lubisz bajkę, w której występuje Gargamel?
0: Tak.
1: A pamiętasz, jak ona się nazywa?
0: Smerfy,
1: dokładnie. Choć ja uważam, że Gargamel zasługuje na swoją własną bajkę. I bardzo ubolewam nad tym, że taka nie istnieje, że taka nie powstała. Chociaż wiesz, wszystko we waszych rękach. Może ktoś z naszych słuchaczy, może właśnie Lilka, ty, napiszecie kiedyś taką bajkę, albo narysujecie, albo stworzycie filmową właśnie wersję przygód Gargamela. To by było ciekawe, powiem szczerze. Lilka, i mam jeszcze jedną informację dla ciebie. Dzisiaj właśnie w bajkowym detektywie do zdobycia był nasz radiowy upominek, także podwójne gratulacje, bo właściwa odpowiedź i do tego wszystkiego jeszcze radiowy upominek od nas w twoje rączki powędruje. Dlatego gorąca prośba, jak skończysz ze mną rozmawiać, to nie rozłączaj się, dobrze?
0: Tak.
1: Żebyśmy tutaj mogli wszystkie informacje potrzebne zebrać do przesłania tego upominku. A wakacje w ogóle mijają ci tak, jak sobie zaplanowałaś? Wszystko jest okej? Czy coś byś pozmieniała?
0: Chyba nic.
1: No to fajnie. To fajnie, jeżeli jesteś zadowolona ze swoich wakacji, to ja uważam, że to jest super sprawa, bo najgorzej jest wtedy, kiedy coś nie do końca nam pasuje, ale my o tym nie mówimy, bo może nie chcemy komuś zrobić przykrości, albo po prostu wychodzimy z założenia, że po co tam będziemy mówić, i później mamy takie poczucie, że całe wakacje zmarnowaliśmy. Niektórzy tak mają, tak czasami bywa, prawda?
0: Nie. Tak.
1: Więc ja uważam, że zawsze należy po prostu ze sobą rozmawiać i to jest bardzo, bardzo ważne. Taka komunikacja buduje też relacje, czy to między rodzicami, dziadkami, czy przyjaciółmi, rodzeństwem. Bardzo ważne jest to, byśmy po prostu ze sobą rozmawiali. Lilko, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Wszystkie grzyby na świecie, moich rodziców, moich dziadków, moją całą rodzinę, całe polskie radio dzieciom i całą Polskę i wszystko.
1: Super pozdrowienia, bardzo pięknie. Dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i oczywiście my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, fantastycznych wakacji z grzybami w tle.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, Lilko. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.

0: Ciekawa jestem, czy wiecie, jaka zabawa jeszcze nam dzisiaj została do rozwiązania? No bo jakie zabawy towarzyszą nam podczas naszych radiowych spotkań w radiowych półkoloniach? Jest to bajkowy detektyw. Zgadza się, tam tropimy tytuły bajek, bohaterów bajkowych, a także najpopularniejsze piosenki z różnych bajek, ale to przed chwilką był bajkowy detektyw. Jaką jeszcze mamy zabawę? Następny przystanek. Och, to jest w ogóle super zabawa. Podróżujemy po różnych zakątkach Polski, ale także i świata i przyglądamy się różnym miejscom, które zdecydowanie na naszych mapach wakacyjnych podróży mogłyby się znaleźć. No a ta trzecia zabawa, do udziału w której również Was zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15, nazywa się
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Otóż to. No i tutaj codziennie mamy inną kategorię. I tak wczoraj, w poniedziałek, był to sport. A dzisiaj kategorią, która rządzi naszymi wakacyjnymi zgadywankami, jest kategoria owoc. No i teraz potrzebujecie jakiejś podpowiedzi, która powinna Was naprowadzić na to, o jaki owoc dzisiaj pytamy. Tylko z jakim słowem kojarzy mi się ten owoc? Niech no pomyślę. Wiem. Smród. Tak, zdecydowanie. Smród, śmierdzący, no jedno i drugie oznacza właściwie to samo. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, o jaki owoc możemy dzisiaj pytać.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa. Dzisiaj w wakacyjnej zgadywance króluje kategoria owoce. No i poszukujemy takiego owocu, który kojarzy mi się ze słowem śmierdzący albo smród. Tutaj zdecydowanie wymiennie można je zastosować, te dwa słowa, jeżeli chodzi o skojarzenie z tym owocem. No i dodzwonił się do nas jako pierwszy Seweryn. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, Sewerynie, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Wandalina.
1: I jaka pogoda u ciebie dzisiaj?
2: Trochę chłodno, trochę ciepło.
1: Czyli taka mieszana, taka w kratkę tak zwana. Ale czy pogoda, powiedz mi, ma wpływ na twoje wakacje?
2: Nie.
1: Nie, ja rozumiem, że wakacje sprawiają ci radość bez względu na to, co tam takiego ta pogoda sobie wymyśli. A nieco szaloną ona w tym roku jest zdecydowanie. A ile masz lat?
2: 5.
1: I jakie masz wakacyjne plany?
2: Jadę nad morze.
1: Ale super! I co tam będziesz robił?
2: Pływać.
1: A umiesz pływać?
2: Tak.
1: Świetnie. I powiedz mi, jak tak człowiek chce się nauczyć pływać, to od czego powinien zacząć?
2: Odpychać się rękami.
1: Ach, a nogami coś trzeba też robić?
2: Tak.
1: Też się tak odpychać?
2: Machać.
1: Ach, machać. A, fajne. I to spowoduje, że będziemy się tak unosić przy tej wodnej tafli i tak kroczek po kroczku, coraz żwawiej, coraz szybciej, coraz sprawniej i w ten sposób się nauczymy pływać.
2: Tak.
1: Bardzo ci dziękuję za tę podpowiedź, bo to jest bardzo ważne chyba, no tak mi się wydaje, że warto umieć pływać, nawet należy umieć pływać, jeżeli wybieramy się, czy to nad morze, czy to nad jezioro, prawda?
2: Prawda.
1: Oczywiście, bo to jest dla naszego bezpieczeństwa niesamowicie istotne. Ale ja oczywiście, jak to ja, zaczęłam się

0: ciebie wypytywać o wakacje, a przecież ty do nas dzwonisz w bardzo konkretnej sprawie związanej z naszymi wakacyjnymi zgadywankami. Dzisiaj poszukujemy owocu, który kojarzy nam się ze słowem śmierdzący. I jaka jest twoja propozycja, Sewerynie?
1: Durian.
0: No to już sprawdzam, czy to jest właśnie ten owoc. No brawo, brawo, brawo. Fanfary, oklaski w twoją stronę wędrują. Tak, to jest dokładnie ten owoc. A wiesz, jak wygląda durian?
1: Kolce.
0: Tak, ma takie kolce, dokładnie tak. Nawet powiem ci szczerze, że wygląda jak takie kolczaste jabłko, tak mi się kojarzyło zawsze, tak mi się zawsze kojarzył durian. W środku ma taki żółty miąższ. No i co to, o co chodzi tutaj z tym, że jest śmierdzący, że słowo smród się kojarzy z tym owocem? Coś wiesz na ten temat?
1: Nie pachnie.
0: Że nieładnie pachnie, tak, masz rację. Taki jest to zapach. I to tak nieładny, że w niektórych miejscach to nawet zabraniają wnoszenia tego owocu. Słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No, wyobraź sobie, że tak na niektórych lotniskach, w niektórych pociągach, hotelach to jest właśnie zakaz wnoszenia i spożywania właśnie tego ponoć przy smaku, bo niektórzy mówią, że rzeczywiście jest to bardzo pyszny owoc. Ja nie miałam jeszcze okazji kosztować, a ty miałeś?
1: Nie.
0: Też nie. A chciałbyś?
1: Nie.
0: Jednak nie. Zapach tutaj powoduje, że jest to owoc, który skreślasz z listy tych owoców, które chciałbyś, by na twoim talerzu wylądowały. Sewerynie, czas na pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Mamę i tatę i mojego brata.
0: A jak ma na imię brat?
1: Ludwik.
0: Bardzo ładnie. Kogo jeszcze?
1: Babcię, dziadka i wuja.
0: I zamykamy listę?
1: Polskie radio dzieciom.
0: Ach, bardzo dziękuję. To jest bardzo miłe z twojej strony, że nas również pozdrawiasz. Czy zamykamy już listę z pozdrowieniami?
1: Tak.
0: Zamykamy. My oczywiście, Sewerynie, do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji. No i oczywiście dawaj nam znać za jakiś czas, co u ciebie słychać, jakie przygody spotkały ciebie właśnie podczas tegorocznych wakacji. Może właśnie wtedy, kiedy będziesz nad morzem. Do usłyszenia.
1: Wyślę pocztówkę.
0: Och, będzie nam bardzo miło, kiedy taką pocztówkę od ciebie otrzymamy. Na pewno. To na 100% jestem przekonana, że wszyscy będziemy bardzo zadowoleni. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa.
0: No i tak powolutku właściwie to muszę się już z wami żegnać. Za kilka minut przywitamy godzinę 15. Czas zatem, by nasze radiowe półkolonie dobiegły końca. Pięknie dziękuję wam za te 3 wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Słyszymy się ponownie już jutro w samo południe, tak, bo o godzinie 12 wystartuje kolejna odsłona naszych radiowych półkolonii, zatem koniecznie ustawcie sobie przypomnienia w telefonach swoich rodziców, dziadków, opiekunów, albo po prostu budziki na godzinę 12 i włączcie wówczas Polskie Radio Dzieciom. Będą zabawy, będzie trochę żartów, będzie na pewno bardzo dużo śmiechu, dlatego nie może i was zabraknąć. Do usłyszenia już jutro. Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
7: i Piotr Piszczatowski.
8: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
9: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
10: O, i chyba na nas spojrzał.
9: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
11: A, ten z dynastii Piastów.
9: Oni to mieli, a?
11: Intrygi, bitwy, tajemnice
9: i ta walka o koronę.
8: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.

wielce szlachetnym szczytce się rodem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

po Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

kolach przez 2L. Pogardza jarzmem duch mój swobodny, do pracy czuję przemożny wstręt. Osioł genialny to osioł wolny.

0: mattress bottle.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: Daj ci patyczek, tak. Teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz. Żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Masz cały świat?
0: Masz cały.

na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: się pośród fal. W akwarium zaszklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los. Gdy zeżre ją ktoś ze smakiem,
1: tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie. Nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później je. Yeah.

0: prawie.
1: Szkoda.
0: Nie martw się, Michale, bądź gołębi.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

groźny siłacz, Faligura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

0: na brodę Merlina.
1: Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie w

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś mlecz.

powieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Iza Żukowska, znajdujemy się w pociągu, którym z Gdańska jedziemy do Gdyni, bo właśnie Gdyni będzie poświęcony dzisiejszy spacer z Kaziem.
5: Zapraszamy.

0: Byłeś wcześniej w Gdyni?
1: Tak, na obozie. Byliśmy na Darze Pomorza.
0: My zakończymy nasz spacer na nabrzeżu, gdzie na stałe cumuje Dar Pomorza. Aby się tam znaleźć, pójdziemy ulicą 10 lutego, która z dworca kolejowego prowadzi prosto na skwer Kościuszki i dalej na Molo Południowe.
1: Molo? Znam tylko Molo w Sopocie.
0: Każdy, kto odwiedził Sopot, po prostu musiał iść na nie na spacer, bo to największa sopocka atrakcja. Ale w Trójmieście jest więcej takich konstrukcji. Jest molo w Brzeźnie, dzielnicy Gdańska, jest molo w Orłowie, dzielnicy Gdyni, która graniczy z Sopotem i wreszcie jest molo południowe w Gdyni, choć to molo nie jest tak skonstruowane jak tamte, to wysunięty w morze pirs.
1: Pirs? Nie znam tego słowa.
0: Pirs to sztuczny półwysep.
1: Czyli nie stoi na wbitych w dno morza palach.
0: Nie, tak zbudowane są pozostałe trójmiejskie mola. W Gdyni na molo można wjechać samochodem. Mieści się tam także gdyńskie akwarium. A tymczasem z ulicy Dworcowej weszliśmy w ulicę 10 lutego. To jedna z najważniejszych ulic w Gdyni. Wiesz, z czym związana jest jej nazwa?
1: To pewnie jakaś ważna dla miasta data.
0: Tak, ale nie tylko dla miasta. To data bardzo ważnego dla odrodzonej Polski wydarzenia. Słyszałeś o zaślubinach Polski z morzem?
1: Tak. Generał Haller przybył do Pucka, gdzie wrzucił do morza pierścienie. To miało być symbolem związku Polski z Bałtykiem.
0: To wydarzyło się właśnie 10 lutego 1920 roku.
1: A, stąd właśnie ulica 10 lutego.
0: No właśnie, by upamiętnić datę zaślubin Polski z Bałtykiem. Polska, która po I wojnie światowej odzyskała niepodległość, razem z wolnością odzyskała też dostęp do Bałtyku. Ale traktat wersalski, który to regulował, jednocześnie zakładał, że Gdańsk, który był miastem portowym, nie przejdzie w polskie ręce, a zostanie wolnym miastem, niezależnym od żadnego państwa, a podległym Lidze Narodów, czyli międzynarodowej organizacji, którą powołano po zakończeniu I wojny światowej po to, by dbała o utrzymanie pokoju w Europie.
1: To się nie udało.
0: Nie, a druga wojna wybuchła w wolnym mieście Gdańsku.
1: Ale Gdynia nie była jego częścią.
0: Nie, Gdynia była polskim miastem, które powstało, by państwo miało swój własny port.
1: To powstała dopiero w XX wieku?
0: Najpierw była tu rybacka osada. Na początku XX wieku zaczęli przyjeżdżać letnicy, a kiedy Polska odzyskała dostęp do Bałtyku, to właśnie tutaj postanowiono zbudować port. I wtedy zaczęła się historia miasta, które prawa miejskie otrzymało w 1926 roku. Całkiem młode miasto, prawda?
1: Tak.
0: Prawa miejskie przyznano Gdyni oficjalnie 10 lutego 1926 roku i to także upamiętnia nazwa tej ulicy.
1: Gdynia musiała zacząć szybko się rozwijać.
0: Wyobraź sobie, w 1921 roku mieszkało tu nieco ponad 1200 osób. Gdy 10 lutego 1926 roku rozporządzeniem Rady Ministrów została miastem, mieszkało tu już 12 tysięcy mieszkańców. 10 lat później powiedzieć o sobie gdynianin mogło 83 tysiące ludzi. A w przeddzień wybuchu II wojny światowej w mieście żyło 127 tysięcy osób.
1: A ile dziś ludzi mieszka w Gdyni?
0: Blisko ćwierć miliona.
1: Jak to się stało, że Gdynia tak się rozrosła?
0: Kiedy zapadła decyzja o budowie portu, potrzebni byli robotnicy. Zatem z całej Polski zaczęli napływać chętni do pracy. Inżynierowie

0: panowie i niewykwalifikowani pracownicy, którzy szukali tutaj lepszego życia.
1: To musiało być niezwykłe. Z małej wioski w ciągu kilku lat zbudować wielkie miasto.
0: Gdynia to dla mnie najwspanialszy pomnik radości z odzyskania niepodległości po długich latach zaborów i nadziei ludzi, którzy pamiętali czasy, gdy Polski nie było na mapie. Musieli mieć w sobie mnóstwo siły i optymizmu, a twórcy Gdyni byli prawdziwymi wizjonerami.
1: Myślisz o Eugeniuszu Kwiatkowskim?
0: Brawo! Znasz nazwisko ministra, który zainicjował powstanie Gdyni.
1: Tak, i wiem, że był bardzo ważną postacią dla Polski w czasie dwudziestolecia międzywojennego.
0: Skoro mówimy o ludziach, którzy byli ważni dla rozwoju Gdyni, to pamiętaj jeszcze nazwisko Tadeusza Wendy. Tadeusz Wenda był projektantem i kierownikiem budowy portu w Gdyni. A ten jednopiętrowy dom z drewnianą wieżyczką na narożniku to dom Jana Radkego, pierwszego polskiego wójta Gdyni. Tutaj zbierali się wszyscy ważni dla Gdyni ludzie. Bywał Żeromski, którego dom stoi w Orłowie, Antoni Abraham, którego nazywano królem Kaszubów, pisarz Adolf Nowaczyński i kompozytor Feliks Nowowiejski. Wszyscy podziwiali szybkość, z jaką zbudowano Gdynię i energię, która tutaj panowała. Żeromski przyjechał tu na letnisko w 1921 roku i obserwował wszystko, co działo się w powstającym dopiero mieście. Tak bardzo mu się to podobało, że napisał książkę Wiatr od morza.

0: Minęliśmy chyba najsłynniejszą ulicę w Gdyni, czyli Świętojańską.
1: W Gdyni jeżdżą trolejbusy. Wszędzie widzę kable, które są rozciągnięte nad ulicami. Nigdzie poza Gdynią i Lublinem ich nie widziałem.
0: Bo oprócz Gdyni można je spotkać właśnie tylko w Lublinie i jeszcze w

0: Tychach.
1: To autobusy na prąd?
0: Tak. Wprowadzili je w 1943 roku okupujący miasto Niemcy. Trwała wojna, brakowało paliwa. Wymyślili więc, że autobusy będą napędzane prądem, jak tramwaje, ale bez szyn.
1: No ciekawe, a co działo się w Gdyni w czasie II wojny światowej?
0: Niemcy zmienili nazwę miasta na Gotenhafen, czyli port gotów. Uznali, że Gdynię zbudowano na germańskich ziemiach, które kiedyś zamieszkiwali właśnie goci, i wysiedlili wszystkich polskich mieszkańców, którzy zbudowali Gdynię.
1: Jak to wysiedlili wszystkich mieszkańców? Wyrzucili ich z miasta 127 tysięcy ludzi?
0: Budowniczych Gdyni, inżynierów, którzy tworzyli port i miasto, wywieźli do obozu koncentracyjnego Stutthof, który znajduje się niedaleko Gdańska. Część zamordowano w Piaśnicy, która tutaj nazywana jest Pomorskim Katyniem, a reszta została wysiedlona w głąb generalnej guberni. Ludzie musieli zostawić cały dobytek, zgłosić się w wyznaczonych punktach i po prostu opróżniono Gdynię z jej mieszkańców.
1: Tych, którzy wcześniej się tu osiedlili, żeby budować nowe miasto.
0: Mogli wziąć ze sobą tylko małą walizkę, cała reszta została, a w drzwiach swoich mieszkań mieli zostawić klucze, żeby nowi mieszkańcy nie musieli martwić się o dorabianie nowych zamków.
1: A kto zamieszkał w Gdyni?
0: Bałtyccy Niemcy ze wschodu i niemieccy inżynierowie, których sprowadzono tu z Kilonii. Stocznia w Gdyni, czyli w Gotenhafen, została zamieniona w oddział stoczni niemieckiej w Kilonii. Właśnie w Gdyni urządzono bazę niemieckiej floty Kriegsmarine. Statki były tutaj bezpieczne, bo było za daleko dla alianckich samolotów. To stąd w swój ostatni rejs wyszedł słynny pancernik Bismarck, który zatopili alianci. Kiedy Niemcy wycofywali się z Gdyni na początku 1945 roku, zatopili inny pancernik, Gneisenau, którego wrak blokował wejście do portu. Wydobyto go dopiero w 1951 roku, a wcześniej wystawał ponad lustro wody. Kiedy przyszła zima i zatokę skuł mróz, można było podejść pod sam wrak.

0: Ze skweru Kościuszki, który prowadzi z ulicy 10 Lutego na Molo Południowe, skręciliśmy na chwilę w prawo, w ulicę Karola Olgierda Borcharda. Wiesz, kim był?
1: Nie.
0: Karol Olgierd Borchard był pisarzem i kapitanem żeglugi wielkiej, jak mój tata.
1: Twój tata był kapitanem?
0: Tak, i kiedy miałam tyle lat, co ty teraz, przyjeżdżałam razem z mamą do portu w Gdyni, kiedy przypływał z dalekich podróży.
1: Chciałaś być kapitanem?
0: Nie, lubię podróże, ale nie mogłabym podróżować całe życie. A przed nami teatr, w którym kiedyś często bywałam. To teatr muzyczny imienia Danuty Baduszkowej.
1: Słyszałem o nim.
0: Można tu zobaczyć znakomite przedstawienia muzyczne. Gdybyśmy skręcili teraz w prawo, doszlibyśmy do Placu Grunwaldzkiego. Pamiętasz Jana Kiepurę?
1: Tego, który śpiewał w oknie hotelu Bristol w Warszawie?
0: Właśnie tego. Latem 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny, śpiewał na Placu Grunwaldzkim, żeby zebrać pieniądze na obronę polskiego wybrzeża. To gdybyśmy skręcili w prawo, ale my skręcamy w lewo.

0: zrobiono.
1: Zbudowano hutę blisko pod Krakowem, by po smoku było znów straszydło nowe.
2: By ziom

0: Ten nowoczesny budynek przed nami to Muzeum Gdyni, w którym można obejrzeć historię powstania miasta. W Gdyni jest też bardzo ciekawe Muzeum Emigracji w Starym Dworcu Morskim, przy którym kiedyś cumowały polskie transatlantyki. Znajduje się muzeum upamiętniające wszystkich Polaków, którzy wyjechali z Polski od początku XX wieku.
1: Pójdziemy tam?
0: To trochę za daleko. Można dojechać do niego autobusem. Muzeum Emigracji znajduje się już właściwie w porcie, bo budynek stoi nad samym kanałem portowym i można z niego obserwować statki, które wpływają i wypływają z Gdyni.
1: To fajnie.
0: A my jesteśmy tymczasem przed Muzeum Gdyni. Obok stoi zabytkowy budynek, w którym w 1925 roku, czyli rok przed powstaniem miasta Gdyni, otwarto hotel Riviera. Miał 70 pokoi i był najbardziej luksusowym hotelem w mieście. Zobacz, wychodzi się z niego niemal wprost na plażę.
1: Rzeczywiście, jesteśmy na plaży.

0: Latem na plaży są tłumy.
1: Szkoda, że nie mieszkam w Gdyni. Przychodziłbym tutaj codziennie.
0: Tak, ja też przychodziłabym codziennie na plażę. A znasz jakieś legendy związane z morzem?
1: Tak, wiem dlaczego Bałtyk jest słony.
0: Tak? To mów.
1: Dawno, dawno temu nad brzegiem Bałtyku mieszkał sobie pewien spokojny człowiek. Jódł pracowite i dostatnie życie. Chętnie pomagał innym. Człowiek ten miał magiczny młynek, który dawał sól. Był to wielki skarb, ponieważ sól w owych czasach była bardzo, bardzo droga. Pewnego dnia do domu gospodarza zapukał pewien młody człowiek. Był bardzo zmęczony i brudny i poprosił o pomoc. Gospodarz zaprosił go na kolację i zaproponował nostok. Młody człowiek szybko zorientował się, że jego gospodarze są w posiadaniu magicznego przedmiotu. Postanowił go ukraść i wzbogacić się, sprzedając sól z magicznego młynka. Jak pomyślał, tak zrobił. Ukradł młynek i wsiadł na statek. Gdy statek wypłynął daleko w morze, postanowił wypróbować młynek. Zakręcił korbką i z młynka zaczęła wydobywać się sól. Ale nie wiedział, jak go zatrzymać. Soli było coraz więcej i więcej. Przerażony chłopak nie wiedział, co zrobić. Próbował zatrzymać młynek, ale bez skutku. W pewnym momencie przedmiot wpadł do wody, ale nadal wydobywała się z niego sól. Po krótkim czasie woda w Bałtyku stała się słona i taka jest do dziś, bo młynek leżąc gdzieś na dnie ciągle ją wytwarza.
0: Haha, to teraz wiemy, dlaczego Bałtyk jest słony.
1: Znam też legendę o małej Flądrze. Jak to w legendzie, było to dawno, dawno temu. Po morzach pływały statki wożące różne towary. Niektóre z nich tonęły razem z ładunkiem, który miał na pokładzie. Neptun, król podwodnego świata, zabronił morskim stworzeniom zbliżać się do zatopionych statków, gdyż twierdził, że świat ludzi i głębin morskich nie powinien się przenikać. Ryby, które żyły w morzu, były posłuszne rozkazowi Neptuna i trzymały się z dala od zatopionych wrogów i przedmiotów należących do ludzi. Jedynie pewna mała Flądra była bardzo ciekawska i ciągle kręciła się obok zatopionych statków i ich ładunków. Pewnego dnia zobaczyła we wraku wyjątkowo piękną skrzynię i bardzo mocno zapragnęła zobaczyć, co się w środku znajduje. Mówiła inna Flądry, żeby pomogły jej otworzyć skrzynię. Gdy wieko nieco się podniosło, mała Flądra od razu zaczęła wciskać się do środka, ale wtedy przepłynął Neptun, bardzo rozgniewany nieposłuszeństwem Flądr. Wszystkie ryby uciekły, tylko mała Flądra nie zdążyła, by przedmiotu ją ciężkie wieko skrzyni. Neptun postanowił ukarać Flądrę za nieposłuszeństwo. Sprawił, że wszystkie Flądry są płaskie i mogą pływać jedynie przed nie morza.
0: Ciekawa jestem, czy w akwarium można obejrzeć Flądry.
1: Pójdziemy tam?
0: Jak chcesz, naszą wycieczkę możemy skończyć w akwarium, które znajduje się na samym krańcu południowego molo. Zobacz, widać je stąd.

0: szpiegów ma na nosie każdy z nas.
1: Telesor, ile ty masz szpiegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy.
2: Pirat.
1: Jest.
2: Bogaty.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: Kaczków ma na nosie każdy z was.
1: ORP Błyskawica, okręt wojenny.
2: Jesteśmy już na nabrzeżu pomorskim. Tutaj na stałe cumuje Błyskawica, czyli okręt muzeum.
1: Błyskawica brał udział w II wojnie światowej od jej początku do końca.
2: Zwodowano ją w 1937 roku, a w czasie wojny walczyła na Atlantyku, na Morzu Północnym i Śródziemnym. Brała udział w bitwie o Atlantyk, w kampanii norweskiej i w ewakuacji Dunkierki. Po wojnie Błyskawica znalazła się w brytyjskiej królewskiej marynarce wojennej, ale w 1947 roku wróciła pod polską banderę. Jest dziś najstarszym na świecie zachowanym niszczycielem. To okręt, który został odznaczony.
1: Okręt odznaczony?
2: Tak, przyznano mu krzyż złoty orderu Virtuti Militari. Błyskawica przestała pływać pod koniec lat 60. W Gdyni jako muzeum zacumowano ją w 1976 roku. A 5 lat później w ostatni rejs wypłynął statek, który stoi dalej, za Błyskawicą.
1: Dar Pomorza.
2: Zwodowany w stoczni w Hamburgu w 1910 roku, po pierwszej wojnie został przekazany przez Niemców Francji, a w 1929 roku kilka polskich organizacji zakupiło go dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Żeby upamiętnić fakt, iż do zakupu przyczyniło się znacząco społeczeństwo Pomorza, nazwano go Dar Pomorza. 19 czerwca 1930 roku stanął na redzie portu w Gdyni, a miesiąc później wypłynął w swój pierwszy rejs szkoleniowy. Do 1981 roku Dar Pomorza odbył 102 takie rejsy. Jako pierwszy statek pod polską banderą opłynął cały świat. Wyszkoliło się na nim ponad 13 tysięcy słuchaczy szkoły morskiej.
1: Twój tata pływał na Darze Pomorza?
2: Tak. Jako młody chłopak uczył się na Wydziale Nawigacji Szkoły Morskiej. Musiał się wspinać na samą górę na reję. Teraz żagle są zwinięte, ale kiedy Dar Pomorza wypływał w morze, rozwijano żagle, a potem trzeba było je zwijać ręcznie.
1: Tam wysoko?
2: Tak. Pokażę ci kiedyś zdjęcia.

0: Doszliśmy do samego końca południowego mola.
1: Przed nami morze.
0: Kiedy się odwrócimy plecami do morza, będziemy mieć przed sobą całą Gdynię. Miasto, które powstało z marzeń o wspaniałej, nowoczesnej i bogatej Polsce, która tutaj będzie miała swoje okno na cały świat. Odetchnij głęboko, to poczujesz morskie powietrze.
1: Słone dzięki temu pracowitemu młynkowi z legendy.
0: Pewnie gdzieś niedaleko tu leży. A obok nas gdyńskie akwarium. Zgodnie z obietnicą, tutaj kończymy wycieczkę po Gdyni.
1: Ciekaw jestem, co stało się z przedwojennymi mieszkańcami Gdyni. Z tymi, którzy ją budowali.
0: Ci, którzy przeżyli, wrócili. Jeszcze dziś mieszkają tu ludzie, którzy pamiętają czasy, kiedy nie było ani linii trolejbusowych, ani nowoczesnych, zbudowanych w latach 30. budynków, które mijaliśmy idąc ulicą 10 lutego.
1: Świetna jest ta historia Gdyni. Bardzo mi się podobała.
0: Dzięki temu, co wydarzyło się tutaj, Polacy uwierzyli, że mogą zrealizować wszystko, co sobie zamarzą.
1: Będę o tym pamiętał.
0: A teraz chodź do akwarium. Ciekawa jestem, czy ono też ci się spodoba.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideał. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

do stóp.

umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze, niechemiczne bez jedzenie. Dbaj o siebie.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.

Halo? Halo, słychać mnie? Słychać? O, słychać mnie? O, ale piszcie, ale piszcie. Słuchajcie, przyszedłem coś zaśpiewać. Chciałem coś zaśpiewać, ale się wstydzę sam. Możecie zaśpiewać ze mną? Tak? Fajnie. Uwaga.

0: Ja się ten, kto mnie zje.
1: Mej soczystości nie oprze się nikt. Zatańczmy razem, ananas i ty.
0: Kto jest najlepszy?

nogami, uwaga! I w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w tył, i w tył, i w lewo, i w prawo, i w prawo, i w przód, i w przód, i w przód, i w tył, i wszystkie rączki w górę! Cztery, i w lewo, i w lewo, i w prawo, i w prawo.

wszystkich tu. Bo my jesteśmy małe nutki, chodź z nami pobawić się, no chodź.

rzęsi w gąszczu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje?

0: Łatko.
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
3: Każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Współpracownia Misia i Smoka.
5: To zadanie najważniejsze.
6: Bo dotyczy was, słuchaczy.
5: Będą bajki, gry i wiersze.
6: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
5: I nie wiemy, czy się uda.
6: Rzadko komu się udaje.
5: O, bo niełatwe to zadanie.
6: A jak mają inne kraje?
5: Różnie. Często dziecko wstanie...
6: Wstanie, zanim się położy?
5: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
6: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
5: Dziś na pewno nam się uda.
6: Po to jest audycja właśnie.
5: Mamy dla was takie cuda.
6: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
5: Zaczynamy, drogie dzieci.
6: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Uwaga, uwaga, zaczynam. No, gotowy jesteś?
1: Przestań
0: mi tu hekać.
1: No jestem, no co?
0: Uwaga, uwaga, zaczynam ja. Cześć wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Tu Smokadaś. Tu Smokadaś. No i teraz ty, Michasiu.
1: A ja, dobra, ja. Ale co teraz ja?
0: No jojej, no przedstaw się słuchaczom, no.
1: Mam się przedstawić? A dlaczego?
0: Jak to dlaczego? Bo przecież rozpoczynamy audycję.
1: Aha, czyli mam powiedzieć, kim jestem, tak?
0: No pewnie. A co, czy to takie trudne? No chyba, że zapomniałeś, jak masz na imię.
1: Nie żartuję, Adasiu. Oczywiście, że pamiętam. Mam na imię Miś Michaś.
0: Miś Michaś?
1: To znaczy na imię mam Michaś.
0: No, czyli wiesz, świetnie. To powiedz to swoje imię i po sprawie, no.
1: Ale przecież już powiedziałem, nie słyszałeś? Przed chwilą to zrobiłem.
0: No tak, ale... Ojejku, zrób to radiowo, Michasiu.
1: Radiowo? Czyli jak?
0: No dobrze, już dobrze. Zacznijmy jeszcze raz od początku.
1: Bardzo proszę.
0: Tylko nie zapomnij się przedstawić.
1: Aha.
0: I zrób to zaraz po mnie.
1: Aha, ale Smoku, ja nie wiem, czy ja dam radę sprostać temu zadaniu.
0: Ale to nic trudnego, Michasiu, no.
1: Nie wiem, czy sprostam, bo strasznie coś kombinujesz.
0: Słucham? I ja kombinuję? Ja tylko próbuję, jak najpopularniej rozpocząć.
1: Rozpocząć?
0: No tak, rozpocząć nasz program.
1: No dobrze. Zaczynaj tę audycję.
0: No właśnie miałem taki zamiar.
1: Zacznijmy, bo jak tak dalej pójdzie, to jej początek...

0: Jak będzie również jej końcem.
1: O. No tak, to na pewno się nie stanie tak przeze mnie.
0: Ale właśnie tak się stanie, jeżeli zaraz nie zaczniesz.
1: Ojej, skup się, Michasiu. I zrób tak, jak ustaliliśmy. No.
0: Słucham? Jak co ustaliliśmy?
1: Ależ proszę cię, Michasiu, twój głos, rozumiesz to, co do ciebie mówię?
0: No, głos.
1: Twój głos ma rozbrzmieć tuż po moim.
0: Co ma?
1: Rozbrzmieć.
0: Mój po twoim...
1: Masz powiedzieć.
0: Mój po twoim, rozumiem, dobra.
1: No,
0: dobra.
1: Ale teraz to na pewno mówię ja.
0: Ja?
1: Tak, mówię ja.
0: Ja mówię?
1: Nie, ja mówię, a ty mówisz po mnie.
0: To ty mówisz, a nie ja.
1: Nie, no teraz ja będę mówił, a ty po mnie będziesz mówił. No zapamiętaj to.
0: No to zaczniesz wreszcie mówić, czy nie?
1: No mam taki zamiar.
0: To mów wreszcie. No.
1: Dobrze. I przepraszam, drodzy słuchacze, za tę nieprzewidzianą przerwę. Ale wiecie, musiałem być pewny, że mój radiowy partner, Miś Michaś...
0: Dzień dobry.
1: Czy Miś Michaś znów nie będzie chciał czegoś powiedzieć?
0: Nic nie mówię.
1: No, a ponieważ wspaniała cisza teraz trwa nadal, cisza trwa czy nie trwa?
0: No, jak nic nie... dobra.
1: Cisza trwa. Zatem zaczynamy. Cześć wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, tu Smok Adaś
0: i Miś Michaś, witajcie.
1: O, tak jest, Michasiu. I o to właśnie chodziło. A powiedz mi, nie mogłeś tak zachować się od samego początku?
0: Ja to nawet chciałem, ale mi przerwałeś i poplątałeś całe powitanie.
1: Że co?
0: No tak.
1: Że ja poplątałem?
0: A kto?
1: No chyba żartujesz.
0: Wcale nie.
1: No jak nie, jak tak. Wiesz co? Nie, stop. Nie, musimy od początku. Wyjaśnijmy to sobie, Michasiu.
0: Co chcesz wyjaśniać przed słuchaczami?
1: Wyjaśnijmy, ale tak, żeby tego słuchacze nie słyszeli.
0: O, to świetny pomysł. No. Może wyjaśnijmy to sobie w trakcie piosenki, co?
1: No, bardzo proszę. I zobaczysz, że ja mam rację.
0: Tak, akurat. Przekonam cię, że tak nie jest.
1: To puszczasz tę piosenkę, czy nie?
0: I znowu ja. Pewnie, że puszczam.
1: Na co czekasz, Michasiu? Zaczynajmy piosenkę.
0: Na co? Zastanawiam się, czy ta będzie dobra.
1: Po tym, co w tej chwili zrobiliśmy, każda będzie dobra.
0: Tak.

0: No to mamy załatwione. Cicho, nie śpiewaj teraz, tylko muszę powiedzieć słuchaczom to, co ustaliliśmy. Drodzy słuchacze!
1: Też mam robić
0: Teraz. Mogłeś to robić w czasie piosenki, a ja słuchałem piosenki, a ty sobie mogłeś robić No, to uważaj, teraz mówię ja. Drodzy słuchacze, śpieszę z informacją, że...
1: A dżingiel teraz też, czy nie?
0: Nie, bez dżingla.
1: Bez dżingla?
0: Teraz mówię ja.
1: Ale po dżinglu może.
0: Jakim dżinglu?
1: Ty takim blim, blim, blim, blim.
0: No to zrób dżingiel.
1: Uwaga, robię. A. Słyszysz? Nie słyszałeś?
0: Nie. O. Ale zrobiłeś dżingla.
1: I to łapą.
0: A którą?
1: Dolną.
0: No pięknie, pięknie.
1: Proszę, teraz mówisz.
0: Teraz mogę, tak? Dziękuję, panie Misiu Niedźwiedziu.
1: DJ-u możesz do mnie mówić. Misiu DJ-u.
0: No dobrze.
1: Albo DJ Michaś, lepiej, no.
0: Mogę już zacząć?
1: Możesz.
0: DJ-u Michaśu. Drodzy słuchacze, śpieszę z informacją, że w trakcie piosenki doszliśmy z Michasiem, DJ-em, do porozumienia.
1: To prawda, zgadza się. Porozumieliśmy się i stwierdziliśmy, że chodzi nam o to samo.
0: Tak jest. No to teraz może ty się wykaż i popisz. Wytłumacz słuchaczom, o co nam chodziło.
1: Aha, to, no. To.
0: Tylko tak zgrabnie wytłumacz, DJ-u.
1: Tak. Chodzi o to, że przymusowo musieliśmy wrócić do Warszawy.
0: No właśnie. O to nam chodziło, że...
1: Musieliśmy wrócić.
0: No trochęśmy nie chcieli wracać i wróciliśmy z tego ukochanego nadmorza.
1: Tak właśnie, z naszej wycieczki po wybrzeżu bałtyckim.
0: A mieliśmy takie plany jeszcze innych wycieczek. Ale niestety stało się coś.
1: Stało się coś, co nam w tym przeszkodziło. I nie coś...
0: No co?
1: Afila. I wcale nie przeszkodziła, tylko trzeba było jej pomóc.
0: No właśnie, zgadza się, wszystko się zgadza. Tak jak mówi Michaś, przez chwilę suczkę dziadka Ignacego musieliśmy wracać.
1: Pewnie, że musieliśmy.
0: Ach, musieliśmy wracać i musieliśmy zmienić nasze wspaniałe, rewelacyjne, wakacyjne plany.
1: No wiesz co, mówisz tak, jakby to była jej wina, o.
0: Nie, no co ty, wcale tak nie mówię.
1: Nawet jak tak nie mówisz, to tak myślisz.
0: Co ty powiedziałeś?
1: No tak.
0: Ty DJ-u, ty, to nieprawda.
1: No tak, jak nie? A no. Nie myślisz tak?
0: No ale nic, nie poradzę na to, że trochę żałuję, że nie ma nas w jakimś urokliwym zakątku Polski.
1: O,
0: a ty nie żałujesz?
1: Bez przesady, smoku.
0: No, i znowu nadajemy program ze

0: studia w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ale Fili trzeba było pomóc, to było najważniejsze. Jeszcze zdążymy się podróżować.
0: Tak, myślisz?
1: Pewnie.
0: Myślisz, że szybko Fila wydobrzeje?
1: Pan Andrzej zawsze doskonale się nią zajmował. Zawsze.
0: Ten pan lekarz od zwierząt i
1: weterynarz. Zawsze kiedy do niego trafiała, to szybciutko zdrowiała.
0: Tak?
1: No.
0: Ten pan lekarz od tych...
1: No, zwierzątek.
0: Tak, od zwierzątek?
1: No.
0: Tak. My tu mówimy o panu Andrzeju, lekarzu od zwierzątek, a my jeszcze nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, co takiego przytrafiło się Fili.
1: Właśnie. Fila miała wypadek.
0: No.
1: To znaczy, rozcięła sobie łapkę i ta rana nie chciała się goić.
0: Tak. Patrzyłem na to swoimi smoczymi oczami.
1: No rozcięte była łapka.
0: Było
1: tutaj,
0: rozcięte. Smok taki jak ja myślał o tym, żeby jechać dalej, ale było rozcięte.
1: No nie dało się.
0: Nie dało się i twój dziadek wtedy zdecydował, że musi łapkę obejrzeć lekarz od zwierzątek.
1: Tak, to prawda. A lekarzem, który do tej pory zajmował się Filą, był właśnie pan Andrzej.
0: O którym przed chwilą razem z Michasiem wspominaliśmy.
1: Tak.
0: Ale dlaczego do pana Andrzeja musieliśmy przyjechać, bo...
1: Dlaczego? No bo dlatego, że... pan Andrzej zawsze się zajmował Filą.
0: No, bo dziadek Ignacy stwierdził, że Fila to mogła się normalnie zresetować. Nie, jakoś
1: nic
0: inaczej.
1: Takiego nie mówił. Znaczy... Zestresować.
0: A, zestresować.
1: Moi lekarze mogliby Filę zestresować.
0: Tak, powiedział. Tak powiedział, teraz sobie przypomniał.
1: Nie chcę Filę tylko zestresować. Mm-hmm.
0: I dlatego wróciliśmy, dziadek Ignacy, Michaś, Fila
1: i ja. Program nadajemy ze studia, a nie z terenu.
0: Właśnie, nie nadajemy.
1: Nie.
0: Z tego naszego magicznego radiowego pudełka nie nadajemy z nadmorza, nie nadajemy z nadgór, z nad jezior, z nad...
1: Z nad czegokolwiek. Wiem, to może być z nad, znaczy zadał, nad, nie, zadał jakąś zagadkę.
0: A wiesz co? To całkiem niezła myśl, nawet chyba wiem o czym i to słowo już chyba padło, ale może słuchacze przeoczyli.
1: Dobra.
0: Powiedz, jaki telefon mają wykonać słuchacze, żeby się dodzwonić.
1: Jak będziecie znali odpowiedź, to dzwońcie do nas na numer 22 645 20 55.
0: A oto moja specjalna zagadka.
1: Specjalna
0: o
1: zagadka
0: pewnym panu.
1: Ale z dżinglem czy bez?
0: Może być z dżinglem.
1: To
0: i to chodzi o pana albo o panią.
1: Dobra, uwaga, dżingiel. To ten z łup-łup. Teraz mówisz.
0: Tak. Po dżinglu z łup-łup mówię swoją zagadkę. Uwaga! Kiedy jakiemuś zwierzakowi choroba zagraża, trzeba z nim się udać do specjalnego lekarza. Jak się nazywa ów lekarz zwierzaków, co zna się na chorobach ssaków, gadów, ptaków? Jeszcze raz przypomnijmy numer telefonu. 22 645 20 55.

0: Kochajmy czworno.
1: Nie śpiewaj teraz, bo może chyba zadzwonił ktoś.
0: Zadzwonił.
1: A długo nie paliła się czerwona lampka.
0: To prawda.
1: To co, włączę guzicek?
0: Może żarówka się przepaliła.
1: Nie, no zobacz, teraz się odpaliła. Odpaliła się na czerwono, to ja wciskam guzicek.
0: Dobra.
1: Pstryk!
0: Halo, halo, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: Kto się do nas zadzwonił? Cześć, jak masz na imię?
2: Marianka. Siostrę mam.
0: Siostrę mam.
1: Tak? A siostra ma imię jakieś?
0: Siostra ma na imię?
2: Weronika.
0: Super, a Marianka to ile ma lat?
2: 9, dziś mam urodziny.
0: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
1: Matko?
0: Marianka!
1: No dobrze, że przypomniałeś, bo zapomniałem.
0: Ale super!
1: Czyli Marianka ma 20... 40 lat?
0: Gdzie 40?
1: To ile powiedziała, bo...
0: 19, nie.
1: Przypomnij, Marianka.
0: Ile mówiłaś?
2: 9.
1: 9.
0: A siostra ile ma, 14?
2: Nie.
0: To ile ma?
1: Weronika, ile masz lat?
0: 60? Nie. To babcia może mieć 60, Weronika ma, nie wiem. No może 20. Ile?
2: 6.
1: Ja teraz uczę się dodawania, to dodać Weronikę 6, do...
0: 9 to jest
1: 15. Razem macie 15 lat. Wiecie o tym?
0: To tyle ja nie mam rąk. Znaczy palców w rękach mam. Tu 5 i tu 5 to jest 10.
1: Bo to
0: pokaż jeszcze łapkę.
1: Zobacz.
0: O, 15. Jedna moja, druga twoja, trzecia twoja. I zostaje ci jeszcze jedna ręka.
1: Albo jedna ręka Marianki, druga ręka Marianki, jedna ręka Weroniki, to tyle macie lat.
0: Nie, Weronika ma dwie, ale oddaję jeden palec.
2: Mamo.
0: No właśnie.
1: No tak.
0: Był tort dzisiaj, czy nie?
1: Marianko, był dzisiaj tort?
2: Nie, bo wcześniej miałam przyjęcie, bo jesteśmy teraz w górach.
1: O, to zaraz opowiecie, bo to pewnie wakacyjny wyjazd,
0: tak?
1: W górach
0: to są wysokie torty, nie ma co.
1: Tatry.
0: Tatry.
1: One czasami wyglądają, te Tatry, jak torty.
0: Tarty są bardzo pyszne.
1: Pyszne, to
0: tarty
1: prawda.
0: Tarty są z takim wypełniaczem.
1: Ale górale nie wiem, czy robią te...
0: Nie robią tarty?
1: Oni robią narty.
0: A narty? Ale tarty... Dobrze,
1: skupmy się na...
0: Na czym innym?
1: No tak.
0: Dobra, słyszałyście zagadkę?
2: Tak.
1: Przypomnieć wam ją, dziewczyny?
0: Chcecie to...
2: Ja nie pamiętam.
0: Dobra, Smokadaś wam przypomni, a wy, jak on skończy, od razu powiecie, jaka jest odpowiedź.
1: A
0: dobra?
1: Ja jeszcze tylko szepnę tym klaskaczom, żeby byli przygotowani z łapkami.
0: I śmiechołek, masz klaskać, a nie się śmiać.
1: Dokładnie, tak jest. Dobra. Twoje zadanie.
0: Dawaj,
1: tutaj w studiu.
0: Zagadkę.
1: Oto zagadka Smokadasia. Co się stało? W porządku, mówię zagadkę. Kiedy, jak

0: Jakiemuś zwierzakowi choroba zagraża, trzeba z nim się udać szybko do specjalnego lekarza. Jak się nazywa ów lekarz zwierzaków, co zna się na chorobach ssaków, gadów, ptaków? Dziewczyny!
1: Weterynarz!
2: Tak jest!
0: To były brawa od klaskaczy dla Marianki, a teraz wielkie brawa dla Weroniki. A powiedzcie, dziewczyny, Marianko czy Weroniko, może jedna i druga, skąd wy znacie się na takim zawodzie? Kiedyś miałyście do czynienia z panem albo z panią weterynarz?
1: O nie, po prostu.
0: Wiecie już, tak?
1: O, tak.
0: No dobrze.
2: A może macie pieska albo kotka na przykład?
1: Nie mamy, ale chciałybyśmy mieć.
0: Tak, jeszcze raz, Weroniko, bo nie usłyszałem.
1: Bo u dziadku był pies, ale jest drugi, ale on jest...
0: No to poważna sprawa. I dobrze, to mówicie, że jesteście w górach, tak?
1: No tak, i właśnie on był na operacji.
2: No. U weterynarza.
0: Aha, ten pies?
2: No tak, a kto?
0: No tak.
2: Jak pies, to u weterynarza, mm-hmm. Wiadomo.
0: A powiedzcie, co wy robicie w tych górach? Co tam można robić? Bo teraz chyba na nartach się nie zjeżdża, ani na sankach się nie zjeżdża.
2: Ale górale mają takie duże psy, się nazywają podhalańskie. No. One ratują ludzi spod śniegu. Jak nie ma śniegu, to sobie leżą i odpoczywają.
0: One nie tylko się nazywają podhalańskie, no. One się nazywają także
2: owieczki.
0: Nie. Pomożecie dziewczynie?
2: Owieczki harchorańskie.
0: Jak się nazywają te góralskie, takie wielkie, białe psy?
2: Owieczki podhalańskie.
0: Nie owieczki.
2: Nie owieczki? Teraz to te psy to nie są... A nie, bo to nie są owieczki.
0: Owczarki!
2: Owczarki, o.
0: No tak, nie owieczki.
2: Owczarki, tak.
0: To dobrze, co teraz... Co w ogóle robicie w tych górach? Co lubicie robić w górach?
1: No lubimy chodzić na wycieczki po górach.
0: Ale czy męczy was takie chodzenie po górach, czy jest bardzo przyjemne?
1: No przyjemne, fajnie.
2: Fajnie, tam dużo widać z góry, prawda? Zawsze z góry więcej widać niż z dołu.
0: A czy chodzicie jakąś grupą, czy na przykład z rodzicami, czy z jakąś większą liczbą osób?
2: Z przewodnikiem?
0: O, na przykład?
1: Z rodzicami.
2: Czyli rodzice się znają na tym wspinactwie górskim, no trochę?
0: Bardzo ważne pytanie do was, dziewczyny, czy zakładacie odpowiednie obuwie, bo ja właśnie kiedyś oglądałem taki program, że jedna pani poszła w góry w tych, w klapkach.
2: A druga w szpilkach.
0: No,
2: a trzecia w sandałach takich.
0: Tak.
2: Przecież po górach trzeba mieć specjalne góralskie buty.
0: No nawet nie muszą być to góralskie buty, ale odpowiednie, tak mówi Wojtek.
2: Góreckie.
0: Powiedzcie, czy to są takie odpowiednie buty, które zakładacie na te wasze wyprawy górskie?
1: Tak. My mamy takie właśnie górskie, mocne buty.
2: A buty się nie zakłada na wyprawy, tylko na nogi się zakłada.
0: Ale potem idziesz na wyprawę.
2: A, ale na nogach są buty.
0: No, ale przebierasz tymi nogami, żeby iść na wyprawę.
2: A no tak. Mm. Tak jak ten owczarek podhalański, co leży głównie.
0: A co on ma z butami wspólnego?
2: Nic, że leży na wyprawy, nie chodzi, bo
0: nie ma
2: jak
0: butów.
2: Jest zima, to chodzi.
0: No tak.
2: I wtedy bez butów chodzi, bo ma takie łapki ciepłe.
0: Bo jest szewcem. Szewc bez butów chodzi? Tak.
2: A jego pies też?
0: No pewnie tak.
2: Nawet jak to jest owczarek szewski podhalański?
0: No pewnie tak. No dobrze, dziewczyny. A teraz takie pytanie ode mnie, bo ja byłem w górach parę razy i nawet Wojtek, czy jak byliśmy z Michasiem, to i Leszek mówili, jak się nazywa dany szczyt, bo taki wierzchołek góry to szczyt. Zgadzacie się
2: Czyli
0: ze mną?
2: Góra i na samej górze masz górę.
0: No tak, szczyt to się nazywa. Czy pamiętacie nazwę jakiejś góry albo górki, albo jakiegoś, nie wiem, przełęcz? Czy czegoś, nie, nazwę tak. Czegoś takiego, co żeście zdobyły, do czego żeście doszły?
1: Ochodzica.
0: Jak?
2: Jak?
1: Ochodzica.
2: Ochodzica?
0: Ochotnica.
2: Ochodzica,
1: nie. W Krakowie.
2: A, w Krakowie. Aha.
1: W Krakowie.
2: W Krakowie to jest taki kopiec, kościuszki. Duży taki.
0: Nie wiem, czy, bo ja byłem tylko przy jamie.
2: To bo ale jama jest niżej, a kopiec jest wyżej.
0: Wyżej.
2: Mhm. Trzeba do góry iść.
0: A dobrze, a dziewczyny, czy macie jeszcze jakieś inne plany poza górami wakacyjne? Jeszcze gdzieś będziecie jechały z rodzicami?
1: No, na początku wakacji byłyśmy w Niemczech.
0: O!
1: Na wyspie. No.

0: cukierkę. Na Rubi. Później nad morzem w Biwnowie. Później w Piatku. Teraz właśnie w górach.
1: Jeździcie?
2: A potem gdzie jedziecie?
0: Później wracamy do domu, do Wrocławia.
2: O, pozdrowcie Wrocław i wszystkie krasnoludki wrocławskie. To jak prawda. Je spotkacie? Wiecie, o jakich krasnoludkach mówię?
0: Tak, tak.
1: A obok was to jaki najbliżej obok was stoi krasnoludek? Obok waszego mieszkania?
2: Czy domu?
1: Czy domu? Wiecie, jak się nazywa?
2: To łatwo zapomnieć. Dobrze, dziewczyny, może teraz czas na to, żeby kogoś pozdrowić, bo z gór to fajnie się pozdrawia znajomych czy rodzinę. Macie ochotę kogoś pozdrowić?
0: Tak, a ten, pod przedszkolem stoi, pod przedszkolem stoi Planetus.
2: A, jakie ładne imię. I to jest to przedszkole, do którego chodziłyście? Albo Weronika chodzi?
0: Tak, chodziłyśmy obydwie. No. Jeszcze brat będzie chodził.
3: No.
2: Pięknie. Pozdrówcie brata, koniecznie. Od Michasia i od Adasia.
1: Pewnie, że tak. I chyba dobra. Na koniec jeszcze możemy poprosić klaskaczy, żeby pozdrowiły nasze dziewczyny, co nie?
2: I ich brata.
1: Ich brata.
2: A teraz czas na pozdrowienia.
1: Pozdrawiajcie.
0: Pozdrawiamy mamę, tatę, brata. Radio Dziecio, Michasia i Adasia.
2: Dziękuję i podziękuj, Michasiu.
1: Dziękuję.
0: Babcie, dziadka.
1: I tych innych wszystkich. Którzy tam akurat są. Bo nie zawsze są. Mhm. Czasami kopytko. Się. I kopytko jeszcze.
2: To wszystko.
1: A to wszystko ja znam i kopytko zrozumiałem.
2: Sam se pozdrawiaj kopytka.
1: No to dobrze. My machamy kopytkę, znacie łapkami. Pa, pa!
2: I pozdrawiamy, pa, pa!
0: Pa!
4: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czubniczek w prezencie.

0: Michasiu, Michasiu, tak sobie teraz pomyślałem, że kiedy wrócimy na nasz wakacyjny szlak?
1: Słucham? O jakim ty szlaku mówisz?
0: O jakim?
1: No o jakim?
0: No a skąd wróciliśmy do Warszawy?
1: Z wędrówki po polskim wybrzeżu.
0: No tak, ale wędrowaliśmy po drogach, dróżkach, ścieżkach.
1: Ba, po ścieżkach to nawet jeździliśmy. Znaczy po ścieżkach rowerowych.
0: No otóż to, otóż właśnie to. Właśnie te wszystkie drogi, dróżki i ścieżki, to ja, Smogadaś, nazywam szlakiem.
1: Niezły szlak.
0: Musisz przyznać, że słowo szlak... Szlak brzmi fajniej niż droga czy dróżka.
1: No, może i fajniej, ale do czego zmierzasz, to chyba ani trochę nie rozumiem.
0: No bo, widzisz, tak sobie teraz pomyślałem w trakcie piosenki, dlatego wyszedłem, że chodzi mi o to, że teraz, jak sobie pomyślałem o tym, o czym sobie pomyślałem, że teraz będziemy lepiej zaopatrzeni, kiedy wrócimy na ten szlak.
1: No ale akurat dziadek Ignacy zawsze jest dobrze zaopatrzony w smakołyki.
0: A, w smakołyki, prawda? O, tak, zgadza się.
1: Szczególnie w te, które obaj lubimy najbardziej.
0: A o tych smakołykach. Ty Misiu, ty ciągle w kółko o jednym i tym samym. O jedzeniu.
1: Bo to jest bardzo ważne, nie uważasz?
0: No tak, no to jest bardzo ważne, ale są też ważniejsze rzeczy. My powinniśmy być lepiej zaopatrzeni w takie coś, co właśnie w przerwie przyniosłem do studia. To
1: Słucham?
0: Znaczy, pod studię jest to. Pomożesz mi to wszystko zgrabnie spakować, to co przyniosłem?
1: Ale gdzie... Znaczy, gdzie to masz? Znaczy, to co przyniosłeś?
0: No, próbuję ci powiedzieć.
1: Gdzie to jest?
0: Stoi tam, przed drzwiami. O, poczekaj, zaraz ci pokażę. Oj, ale to ciężkie. Bo wiesz, Michasiu, każdy mi dał tylko po jednym zawiniątku.
1: Ale...
0: Nie prosiłem o więcej.
1: Ale Adasiu, co to jest? Co to za pudło?
0: No jak tu nie widzisz? To jest pudło, no, bo pudło widać, że to pudło. A w tym pudle co jest? To jest pudło z bandażami.
1: Z bandażami?
0: Mhm. Tak, poprosiłem naszych znajomych z radia, wszystkich naszych znajomych z radia, by dali po jednym bandażu.
1: Ale po co nam tyle bandaży?
0: No wiesz co? Jeszcze się pytasz?
1: No pewnie, że tak. Przecież tego starczyłoby na zrobienie dwóch... Albo 22 mumii egipskich.
0: Co ty, Michasiu, nie będziemy robić żadnych mumii egipskich.
1: To po co nam aż tyle bandażów?
0: Jak to po co? No co ty, no... Nie pamiętasz, co się stało z Filą? Te bandaże są na wypadek skaleczenia.
1: Ale ja się nie chcę kaleczyć.
0: Tak? To powiedz to Fili. Ona też nie chciała się kaleczyć, a stało
1: Smoku.
0: Się...
1: Smoku... Przecież na jej ranę niepotrzebny jest ponad 100-metrowy bandaż.
0: Czyżby, na pewno?
1: Oczywiście, tylko odkażenie w porę ranki na łapce.
0: Ty tak poważnie mówisz?
1: No pewnie, Fila zaczęła się źle czuć, bo dostała infekcji. Nie słyszałeś, co mówił dziadek?
0: No tak, słyszałem o jakiejś infekcji. Oj, ale ja wiem swoje. Dobry bandaż to dobry bandaż. Dobry i długi bandaż załatwi całą sprawę.
1: Oj, nie wymądzaj się. Apteczka dziadka Ignacego jest po mistrzowsku spakowana. Dziadek dokładnie wie, co i jak i kiedy robić.
0: No tak, jesteś tego pewien?
1: Pewnie. I tam jest tylko jeden bandaż. Jeden, a nie 50.
0: No tak, ten
1: a w ogóle...
0: apteczka dziadka to by nawet nie pomieściła 50, no skoro tak mówisz.
1: A w ogóle na ranki to tak. Najlepsze jest to.
0: I, czy to coś, co mi w tej chwili pokazujesz, co wyjąłeś z kieszonki? To? Ale a to nie jest za małe?
1: No, może jest trochę mniejsze od bandaża, ale jest bardzo skuteczne i wszystkie dzieci na pewno wybiorą to coś, niż owijanie rany jakimś białym kawałkiem materiału.
0: Może masz i rację, Michasiu. Ty, tak sobie teraz, jak się drapałem w głowę smoczą, chyba wymyśliłeś...

0: Właśnie to, co wymyśliłem. Wiesz co? Chyba wymyśliłem zagadkę. Może ja zadam o tym czymś, co teraz mi pokazujesz. Zagadkę. Co ty na to?
1: Zagadkę o ranach i bandażach?
0: Nie, o tym, co pokazujesz.
1: A.
0: Nie marudź, przypomnij słuchaczom numer telefonu.
1: A, dobrze, bardzo proszę. Nasz numer 22 645
0: tak.
1: 20 55.
0: A oto zagadka o tym czymś, co mi pokazuje Michaś. Kiedy ranna ręka, noga, skaleczenie się zdarzyło, jest pomocne coś w apteczce, co tę ranę zakleiło. 22 645 20 55, jeżeli wiecie, o co pytam.
1: Dzwońcie!
0: Czekamy!

0: No proszę, to nie musiała być trudna zagadka. To nie mogła być trudna zagadka, skoro ja widzę...
1: Zadzwonił.
0: No właśnie, zapalone czerwone światełko przy moim mikrofonie, to co włączę guzicek.
1: Pstyk. Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: O, ktoś jedzie traktorem.
1: To ja szumię, może. Jestem Miś Michaś. Ty się przedstaw.
0: A, dobrze, bo dlatego...
2: Ja jestem Stasiu.
1: No, Stasiu.
0: A ja jestem Smogadaś.
1: Stasiu, chyba

0: leci tym spadochronem. Bo jak się spadochronem leci, to wtedy często jest taki szum.
1: Może ja zadam takie bardzo proste pytanie. Stasiu, czy ty nas słyszysz?
2: Tak.
0: Czy lecisz samolotem, czy na spadochronie? O, o. Wylądował.
1: Chyba...
0: Nie, znowu leci.
1: Startuje. Dobrze, powiedz nam, Stasiu, czy wysłuchałeś zagadki?
2: Tak.
1: Jak myślisz, znasz odpowiedź?
2: Tak.
1: To w takim razie odliczam. 3, 2, 1, a jak powiem 0, po zerze mówisz, Stasiu, jakie jest jej rozwiązanie. Uwaga, 3, 2, 1, 0.
2: 4.
1: Tak jest.
0: 4. Bardzo dobrze, tak?
1: Plaster.
0: A ja zrobiłem 4. Jak? Ja. Że je odliczał.
1: Tak, też? Ale dlaczego usłyszałem plaster?
0: Plaster. Stasiu, powiedziałeś 4 czy plaster?
2: Plaster!
0: No. A ty, ja źle słyszałem. Plaster.
1: To ja umyję uszy dzisiaj wieczorem. I to czymś bardzo takim skutecznym do mycia uszu. Zwykłe mydło nie wystarczy. No dobrze.
0: Mydło wszystko umyję, nawet uszy się mydło.
1: Dobra.
0: Czeki na łące.
1: Dobrze, jedziesz w tej chwili samochodem, Stasiu? Stasiu, czy jedziesz samochodem?
2: Tak.
0: Ale nie kierujesz chyba.
2: Nie kieruję.
0: Cześć.
1: A kto kieruje, tata czy mama?
2: Tata.
1: Pozdrów tatę. Mamy też, jeżeli jest koło taty. I ja mam takie pytanie, czy wy jedziecie może tym samochodem na wakacje, czy...
2: Nie, wracamy z Mandorii pod Łodzią.
0: Ale super.
1: Co tam było tam, gdzie byliście? To jakiś plac zabaw?
2: Mandoria to jest taki duży plac zabaw.
0: Aha. Plac zabaw to ten, gdzie są te super zabawy takie.
1: No tak, ja...
0: Ale super.
1: Masz tam jakąś swoją ulubioną zabawkę? Jakąś drabinkę albo coś?
2: Nie.
1: Nie? Wszystko jest fajne?
2: Tak.
1: A ty jesteś przed wyjazdem wakacyjnym, czy po wyjeździe wakacyjnym?
0: Może w trakcie.
1: Nie, no w trakcie jest...
0: A
1: gdzie już byłeś?
2: We Warszawie.
1: Mhm. To chyba zwiedzałeś Warszawę, bo to duże miasto i
2: tak.
1: A byłeś na Zamku Królewskim?
2: Nie.
0: A w Pałacu Kultury?
2: W Pałacu Kultury tak.
1: Mhm.
0: Super.
1: A oglądałeś Stare Miasto?
2: Nie.
0: A byłeś na takim wysokim, wysokim takim wieżowcu, co jest najwyższy?
2: Nie.
1: A gdzie jeszcze byłeś w Warszawie?
0: Może w Sejmie.
2: Centrum Nauki Kopernik.
0: O, tam jest super. No.
1: No, wybrał naukę, nie politykę, jak to się mówi. Tak mu Wojtek mówi.
0: A Wojtek tak mówi. Mhm. To fajnie.
1: To dobrze, bardzo dobrze. To cię chwali, Stasiu. A powiedz mi... Czy w Łodzi jest coś takiego jak Centrum Nauki, takie jak w Warszawie Kopernik? Bo ty z Łodzi jesteś.
2: Nie.
1: Nie?
0: Z samochodu.
1: A, samochodu.
0: On nie może jedzie Łodzią, tylko samochodem.
1: Ja nie wiem, czym on jedzie, bo to jest trudne do rozpoznania.
0: Aha, myślisz, że Łodzią wybrałeś, tak?
2: Z Poznania
0: jest. Aha. Tam, gdzie są te koziołki, co tak do.
1: Nie do, tylko się trykają.
0: No, to się mówi.
1: No, rogami.
0: Rogalami. Tam są rogale świętomarcińskie, bardzo dobre. I one się trykają rogalami.
1: Powiedz,
0: stąd taka tradycja.
1: Powiedz, Stasiu,
0: rogale
1: czy...
0: świętomarcińskie. I te koziołki rogalami.
1: Ale Stasiu jest specjalistą od Poznania, a nie ty, Michasiu.
0: Dobra, to ty, Stasiu, powiedz. One się rogalami trykają, czy nie?
1: Czy rogalami, czy rogami?
2: Rogami.
1: No widzisz.
0: Ale rogale też są w Poznaniu świętomarcińskie, prawda?
2: Tak są.
0: I przepyszne są.
1: Ja jeszcze nigdy nie jadłem, a one są z czym?
0: Z czosnkiem i cebulą, tak?
1: Mm-hmm, tak.
0: Nie, na słodko są. Myślałeś, że z czosnkiem.
1: Ale z dżemem?
0: Nie, z dżemem, z takim białym, takim czymś. Te białe, takie, nie wiem, co to jest takie. Mleko jakby...
2: Z makiem!
1: Jeszcze pewnie dużo cukru.
0: I rodzynki tam są jeszcze.
1: Na pewno jak teraz zrobią, ktoś zrobi...
2: Z białym makiem.
1: Na pewno spróbuję w tym roku, jak
0: jest
1: tylko się pojawi.
0: I jeszcze mają bardzo dobre, jak to dziadek zawsze mówi, że to jest bardzo dobry zwyczaj w Wielkiej Polski, że jak jest święto niepodległości, to w listopadzie, to się je gryź. Bo tam z Poznania jest też taka tradycja, prawda?
2: Tak.
0: O, widzisz, że pyszna

0: gąsia.
1: No dobrze, to ja mam pytanie do ciebie, Stasiu. Jaka jest twoja ulubiona potrawa?
0: Gęś z rogalem.
2: Nie mam żadnej.
1: Nie masz żadnej.
0: Gęś z rogalem, świętom marcińskim, bardzo dobre.
1: Bo jak tak teraz myślę sobie, że troszkę zgłodniałem, ja bym zjadł kawałek pizzy. Albo nie, lasagne bym zjadł.
0: Ale pizza nie jest poznańska, ani lasagne.
1: Aha, widzisz?
0: Ty też?
1: Stasiu też by zjadł.
0: Ty też byś lasagne albo pizzę zjadł?
2: Tak.
1: No widzisz?
0: Czyli jednak lubię.
1: Trafiłem w gusty Stasia.
0: Czyli kuchnia włoska.
1: Nie wołoska, tylko włoska.
0: Mówię wołoska, no.
1: No, w każdym razie, Stasiu, teraz masz czas i miejsce, bo jesteś w samochodzie, który bardzo dobrze słyszymy, razem z Michasiem, żebyś kogoś pozdrowił, jeżeli masz ochotę.
0: Pewnie. Te zajączki, znaczy koziołki.
1: To pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
0: Marcina.
2: Babcie, dziadka, drugą babcię, mamę, tatę, moją siostrę i to wszystko.
1: I to
0: super.
1: Wszystko.
0: A koziołki też poznańskie?
1: To my pozdrówmy koziołki poznańskie.
0: A to my możemy. Te, to co my z rogalami są.
1: Tak,
0: tymi.
1: My z Michasiem pozdrawiamy koziołki to z twojego prawda. Miasta i oczywiście pozdrawiamy kierowcę tatusia i pasażera, kierowcy mamusie.
0: Tak jest. I koziołki. I święte marcińskie też pozdrawiamy, bo smok by chętnie zjadł.
1: I jak to kierowcom się życzy, życzymy szerokiej drogi.
0: Tak się życzy?
1: No pewnie.
3: Dzięki.
0: Przecież droga musi być dłuższa niż
3: święto marcińskie. Do Poznania.
1: Do Poznania. Bardzo szerokiej, pustej drogi.
0: Do wszystkiego najlepszego.
1: Miłego dnia, papa.
0: Ja myślałam, że...
2: Miłego dnia, papa.
0: Myślałam, że droga musi być dłuższa niż szersza. A tu szeroka ma być?
1: I taka, i taka.
0: Żeby jeździć w powszech?
1: Nie, żeby jeździć wygodnie i bezpiecznie.
0: To do wygodnego jeżdżenia potrzebna jest piosenka. O!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
4: Współpracownia Misia i Smoka.

0: No, już jestem, wróciłem, Michasiu, wróciłem.
1: Dobrze, bardzo dobrze. A ten, oddałeś wszystkim te pocieczone bandaże?
0: No nie, bo po to byłem, bo oczywiście.
1: No to się oddałeś.
0: No bo oddałem, no a po co nam tyle bandaży? Starczy moja dobrze spakowana apteczka, nie?
1: Apteczka nie jest twoja, tylko dziadka Ignacego.
0: Musiałbyś to powiedzieć? Ważne, że apteczka będzie z nami jeździć.
1: Ojej, Adasiu. Adasiu?
0: Tak?
1: A co ty trzymasz w łapkach?
0: No, nie trzymam już bandaży, ale trzymam coś, co bardzo nam się przyda w naszych wakacyjnych wyprawach.
1: Ale ty trzymasz jakiś wielki garnek.
0: Nieważne, czy garnek jest wielki, czy mały. Ważne, co jest w środku garnka.
1: Wojtek coś ugotował i postanowił nas poczęstować, tak?
0: Ależ nie, Wojtka nie ma. To znaczy dopiero wróci wieczorem, albo późnym wieczorem. To ja coś przygotowałem, ja sam.
1: Ojej, Adasiu, ojej.
0: Co ojej? Zobaczysz, jak to nam bardzo pomoże, to ale, coś, co przygotowałem.
1: Ale w czym niby miałoby nam to pomóc?
0: Już ci mówię, Michasiu, to bardzo ważne. Ma nam to pomóc w wytrzymałości.
1: Słucham?
0: W wytrzymałości ma nam pomóc.
1: Wytrzymałości?
0: Tak, to co jest w garnku da nam siłę i w ogóle nie będziemy się męczyć, zobaczysz.
1: Zaraz. To znaczy, że my teraz się jakoś wyjątkowo męczymy, czy co?
0: A co nie? Co nie? Nie pamiętasz już, Michasiu?
1: Czego nie pamiętam, smoku?
0: No wiesz co?

0: Tego, co było ostatnio na rowerach. Nie pamiętasz, jak byliśmy cali zdyszani i spoceni?
1: No to...
0: No wtedy ostatnio.
1: To prawda.
0: Co sapałeś jak parowóz.
1: To prawda, a dziadek to w ogóle.
0: A dziadek to był dziarski i uśmiechnięty.
1: Właśnie.
0: Ty sapałeś jak parowóz, jak miech.
1: A w ogóle jakby dziadka wcale nie zmęczyła ta rowerowa jazda nasza.
0: No właśnie, właśnie, to jest dziwne.
1: On w ogóle nie był zmęczony, no w ogóle.
0: No, a my ledwo żywi, prawda?
1: Dlatego chyba, że on równomiernie pedałował, a myśmy się tylko wiecznie ścigali.
0: No ale dlaczego myśmy się ścigali? Dlatego, bo my bardzo lubimy się ścigać.
1: A tak, to prawda, lubimy.
0: No, ale nie powinniśmy się tak męczyć. My lubimy się ścigać, ale ścigajmy się tak, żeby się nie męczyć. No i dlatego to, co przygotowałem, da nam taką siłę,
1: jaką?
0: Że... No jak to jaką? Taką, że twój dziadek nie będzie mógł za nami nadążyć.
1: Ale to wtedy będziemy musieli na niego czekać. A wszyscy powinniśmy jeździć razem.
0: Ty nie przesadzaj, smoku. To znaczy, misiu.
1: Znaczy ja czy ty?
0: To znaczy, wiesz co?
1: Kto przesadza?
0: No ty przesadzasz.
1: To chyba ty przesadzasz, wiesz? Bo my nie możemy zgubić dziadka, jak będziemy jeździć.
0: No to wtedy damy mu się napić tego, co przyrządziłem.
1: O,
0: tak mam pomysł. No co się stanie? I będzie mógł dalej pedałować równo z nami.
1: A coś ty takiego przyrządził?
0: Pamiętasz to, co przyrządził Panoramix?
1: Jaki znowu Panoramix?
0: Co, ty nie znasz Panoramixa? Nie, no nie wierzę.
1: Panoramixa?
0: Tak, no nie wierzę, żebyś nie znał historii o starożytnych galach.
1: Zaraz. Czy ty masz na myśli...
0: Aha. Tak? Tak, dokładnie to mam na myśli.
1: O nie.
0: Ty, i wiesz co?
1: Co takiego, Adasiu?
0: I chyba zadam naszym słuchaczom zagadkę o tym, co przygotował ten galijski...
1: Co robił?
0: Druid.
1: Druid?
0: Panoramix był druidem. O, teraz sobie przypomniałem.
1: A ja przypomnę słuchaczom numer telefonu do studia 22 645 20 55. A teraz o droidzie.
0: Nie o droidzie, tylko o tym, co przy...
1: Nie.
0: To był droid, co był magikiem i przygotowywał...
1: No magiki.
0: No właśnie, to, co przygotowywał...
1: Czary, mary, dawaj tę zagadkę.
0: Uwaga.
1: I czary.
0: Co popijali dzielni Galowie, gdy do walki się stawiali? Czego Asterix i Obelix chętnie często używali? To dawało zręczność, siłę, koncentrację i odporność. Również to powodowało, że Galowie czuli wolność. I wystarczył tego łyk. Wtedy wróg uciekał w mig.
1: Dobre.
0: Nie? 22 645 20 55.
1: To jest.
0: Co to takiego, co przygotowywał Panoramix?
1: Coś pysznego.
0: No.
1: Tak?

0: Fantazja!
1: Przestań śpiewać, bo ja teraz cierpię. Tak się naprzygotowywałem tej mikstury.
0: Ale ty mówiłeś, a ty tak mówiłeś.
1: To myślisz, że dlatego nie było telefonu?
0: No pewnie, nikt nie zrozumiał, co mówiłeś. Spróbuj jeszcze raz.
1: No
0: dobrze. Zagadkę spróbuj.
1: Chodziło coś. No dobrze, zagadka o...
0: Ale wyraźnie,
1: o Asterixie i Obelixie.
0: Wyraźnie.
1: Dobrze, proszę bardzo. Najwyraźniej jak smoga dać potrafi. Powtarzam zagadkę i spróbujcie do nas zadzwonić, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, jak na tę zagadkę odpowiedzieć. To jest przede wszystkim. Uwaga. Co popijali dzielni Galowie, gdy do walki się stawiali? Czego Asterix i Obelix chętnie często używali? To dawało zręczność, siłę, koncentrację i odporność. Również to powodowało, że Galowie czuli wolność. I wystarczył tego łyk. Wtedy wróg uciekał w mig. 22 645 2055.
0: Teraz na pewno ktoś zrozumiał. Na pewno.
1: Nawet myślę, że możemy się założyć.
0: No, cyk.

1. Można zacząć od budowy domu. Przystawiamy meble i wykorzystujemy wszystkie kołdry, poduszki, ciężkie albumy i encyklopedie. W gotowym domku

3. Brudnych ubrań nie odnosimy do specjalnego pojemnika, ale mieszamy z pustymi, dopiero co ułożonymi w szafie i rzucamy na podłogę. 4. Skarpetki trzeba wrzucać za piec, pod łóżko i za szafę, tak żeby sprawiały wrażenie, że ich w ogóle nie ma.

kieliszek i robaczki. Wszystko koniecznie polać czerwonym sokiem.

0: Aha.
1: Widzisz?
0: Ja widzisz, powiedziałeś wyraźnie, no od tak. razu ktoś zrozumiał.
1: Tak?
0: Halo, halo, a zrób klik.
1: Klik, stryk.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smugadaś.
0: A ty jak się nazywasz?
2: Gabrysia.
0: Cześć, Gabrysiu.
1: Cześć, Gabrysiu.
0: Czy ty oglądałeś ten film o tym Monster Blinksie, Tendryksie i Tendryksie?
1: Mówi się o Beliksie i Astryksie.
0: A tam jeszcze był taki paranormal...
1: Panoramix.
0: Z brodą taki?
2: Tak, znam.
0: I on robił jakieś tam coś picie takie? Coś herbatkę czy coś?
1: No bo właśnie jest o tym zagadka. Jak się nazywało to coś, co Panoramix przygotowywał dla wszystkich galów, żeby byli silni, wytrzymali i odporni.
0: Szybcy.
1: I szybcy.
0: To jak się to nazywało?
2: Magiczny wywar.
1: Klaskacze! No tak? No. Na co czekacie?
0: I ten wieży nosił takie wielkie kamienia, prawda?
1: Bo oni byli bardzo silni od tego magicznego wywaru
0: silny.
1: Napoju.
0: To Obelix był cały czas silny.
1: Dlaczego, Gabrysiu, Obelix był cały czas silny, pamiętasz? To ja ci przypomnę, bo on kiedyś jak był mały wpadł do kotła z tym wywarem magicznym. Fajnie, co?
0: I dlatego był taki silny potem cały czas.
1: A powiedz mi, jak spędzasz wakacje, Gabrysiu?
0: W wiosce galów.
2: Wczoraj byłam w parku dinozaurów. Wczoraj byłam.
1: Ojej, ale prawdziwych dinozaurów, czy tylko takich makiet?
0: Czekaj, naprawdę są dinozaury na świecie?
1: Poczekaj, nie Gabrysia, powie...
2: Nie.
1: To takie kukły, tak?
2: No, ale wydawały odgłosy, no i się ruszały.
1: Coś ty?
0: Nie.
1: Ojejku.
0: To straszne.
1: Tak w teatrze lalkowym, tak?
0: To one mogły wystraszyć.
1: Nie bałaś się?
2: Nie, ale nawet tam były smoki.
0: No, jak to smoki?
1: Takie jak ja?
0: To jak one wyglądały, powiedz? Jak?
2: No,
0: jak? Miały skrzydła?
2: No, niektóre tak.
0: Miały na ogonie... No, mów.
2: A nawet były takie dwu- i trzygłowe.
1: Ja cię nie mogę.
0: Czekaj, ty mówisz, że twój pradziadek mi chyba był trzygłowy, tak?
1: Nie, to inne smoki, nie z gór smoki. Smoczyk, nie
0: to
1: tam skąd pochodzę.
0: Nie. A te smoki jeszcze tak robiły ogniem? Ziały?
1: Niesamowite. A oprócz smoków, dinozaurów, co tam jeszcze było? Jakieś inne atrakcje?
0: Jakieś straszne potwory były? Jakieś, nie
2: były
0: wiem.
2: Była jeszcze karuzela.
0: A ty z potworami?
1: Z otworami.
2: Nie.
0: Z potworami.
1: A, z potworami.
0: Strasznymi.
1: Nie, no coś ty.
0: No tak. To było... może wszystko było straszne.
1: Nie.
0: Ja się boję tam iść.
1: To, ale ty, nikt cię tam nie zabiera. Gabrysiu, ale ty, że tak powiem, jeździłaś też na tych karuzelach?
2: Tak.
1: I była jakaś twoja ulubiona?
2: Tak.
0: Bo tam na karuzelach to są koniki czasami. Czasami są takie bryczki takie. Czasami to są takie, nie wiem, co tam jeszcze może być.
1: Ale
0: co tam jeszcze było?

0: różne rzeczy.
1: Ciekawe, na czym jeździłaś.
2: Ja się jeszcze wspinałam.
0: Jak to wspinałaś? Tam były góry?
1: To w górach było?
2: Nie, ale było takie... taki małpy guy.
0: Aha.
2: Parking nowy. No i ja go przeszłam, też był bardzo trudny.
1: Czekaj. Parklinowy to znaczy, że między drzewami są takie zawiązane liny i się po tych linach chodzi? Jak w cyrku?
2: Tak.
1: I ty utrzymałaś równowagę? Nie spadłaś z takiej liny?
2: Nie, bo byłam... No, ale na jednym z atrakcji spadłam, ale byłam na uprzęży. Byłam w stacji.
0: Czyli takie zabezpieczenie, żeby nic ci się nie stało.
1: No to ojej, to całe szczęście.
0: Ojejku.
2: Ale było bardzo trudne przypinanie i odpinanie siebie.
1: O, to na pewno.
0: Ale
1: na
0: po głosie tak słyszę, jak ciebie słucham, że ty musisz być bardzo odważną Gabrysią.
1: Ja myślę, że Gabrysia ma tak z 18 lat jakoś.
0: Nie. Ile masz lat, Gabrysiu?
2: 5,5.
0: Ja się nie mogę.
1: I tak chodzisz po tych
0: linach
1: i po tych drzewach i z dzizowarami
0: i mówisz
1: innymi potworami?
0: O dinozaurach z takim spokojem?
1: Ja bym miał 5, to bym się bał.
0: A ty masz 5.
1: Dlatego się boję.
0: A, no tak. No dobrze. Gabrysiu, w takim razie podziwiamy cię, pozdrawiamy. A powiedz, kogo ty byś chciała pozdrowić?
1: Może te dzizowary? To jest strasznie.
2: Moją mamę, mojego tatę.
1: I dinozaury.
2: Dinozaury też?
1: A te smoki straszne też? Te 3, 4, 5 głowy?
2: Smok się od mamy i taty.
1: A, smok do mamy podobnie, rozumiem.
0: Jak to smok do mamy podobny?
1: No tak, nie wiem, może mama jest podobna do smoka, nie wiem, kto podobny. Może mama jak robi coś w kuchni, to zieje ogniem, nie wiem, no. Może ma skrzydła tata, na przykład, czy mama, nie wiem.
0: Gabrysiu, ale to chyba nie słuchasz tego, co mówi miś Michaś, bo on nie wiem, czy przypadkiem jest za bardzo zmęczony.
1: Ja się boję tych smoków.
0: Przestań się bać, idź do drugiego pokoju, odpręcz się. Dobrze, czy jeszcze byś chciałaś kogoś pozdrowić?
2: Babcia i dziadka.
1: A macie jakiegoś pieska czy kotka do pozdrowienia, czy nie?
2: Tak.
1: To po coś możesz pozdrowić. My bardzo lubimy nawet pieska, kotka, bardzo. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam mojego Stanula.
1: O, super. Hał, hał, hał. Tak pieski zazwyczaj się pozdrawia. To bardzo ci dziękujemy
0: tak.
1: za super odgadnięcie zagadki i za to, że ty masz 5,5 roku.
0: I jesteś taka dzielna.
1: No. Taka odważna i te dinozaury, i potwory, i smoki. I ty na tym
0: już nie opowiadam o tych smokach, bo znowu wpadniesz w dziwny stan.
1: I park linowy jeszcze po linie chodziła, jak w cyrku normalnie.
0: Wielkie brawa dla ciebie, Gabrysiu.
1: Brawa.
0: Pa, Gabrysiu, pozdrawiamy, miłego dnia, raczej wieczora. Pa, pa!
2: Pa!

0: No i jak? Smakuje ci, Michasiu, mój napój? Pytałem, czy ci smakuje. No powiedz coś wreszcie, Michasiu, no. Nie no, słuchaj, to wyjątkowa, wspaniała kompozycja. Soku jabłkowego, oliwy z oliwek, keczupu, musztardy, majonezu i słodkiej śmietanki.
1: Fuj.
0: I pamiętaj, wypiłeś to, a to coś daje bardzo, ale to bardzo dużo siły.
1: A próbowałeś sam tego? Sam?
0: Czy ja tego próbowałem? No, jakby ci to powiedzieć i jeszcze nie.
1: A powinieneś.
0: No ale najpierw chciałem poczęstować ciebie.
1: Bardzo dziękuję, nie chcę.
0: A nie, już wypiłeś, bardzo było mi przyjemnie. A dałem ci... Przestań, jesteś moim najlepszym przyjacielem, więc chciałem, żebyś ty pierwszy spróbował.
1: Wiesz co? Jeżeli nie chcesz stracić przyjaciela, to więcej mnie czymś takim nie częstuj.
0: Aha, rozumiem.
1: Albo nie. Może teraz sam sobie spróbuj swojego magicznego napoju.
0: No jak tak patrzę na wyraz twojej gopyszczka, to jakby to powiedzieć, to proponujesz, żebym ja miał go spróbować?
1: O tak, ciekawe, czy staniesz się silniejszy, czy wręcz przeciwnie.
0: Jak to wręcz przeciwnie?
1: No tak, bo ja po wypiciu tego twojego czegoś tego
0: magicznego napoju
1: poczułem, że brakuje mi sił.
0: No co ty, Michasiu? Brakuje ci sił?
1: Aha, i to tak, że nie mogę do siebie dojść. No proszę, smoku, proszę, weź łyczek.
0: No to dobrze. To może jednak nie... Ty, słuchaj, ja mam pomysł. Może nie będę tego próbował, bo mam taki pomysł, żebyśmy zapytali twojego dziadka, co zrobić trzeba, żeby nie męczyć się jazdą na rowerze.
1: Nie pamiętasz, jak dziadek Ignacy już tam to tłumaczył? Nie pamiętasz?
0: Czekaj, on coś mówił. On coś mówił o rozkładaniu, czy jakoś tak?
1: Mówił, że mamy równomiernie rozkładać siły.
0: Ale ja nie wiem, co to znaczy. Słyszałem o tym równomiernym czymś tam. Słyszałem o tym i o tej sile. No, ale jak zaczynamy się ścigać, to kończy się na dyszeniu i sapaniu ze zmęczenia.
1: To może poprośmy dziadka, żeby jeszcze raz tam to wytłumaczył, co?
0: To tym? No, dobry pomysł. Nawet lepszy niż dobry.
1: Żeby wytłumaczył, ale tak bardziej zrozumiale jakby, no.
0: No świetnie, tak, to dobry pomysł.
1: Bo podczas piosenki dziadek dzwonił do mnie.
0: Coś ty, twój dziadek dzwonił?
1: Aha, i powiedział, że dzisiaj do nas wpadnie.
0: Doskonale.
1: I jeszcze mówił, że ma dla nas same dobre wieści.
0: No coś ty, ciekawe, jakie są te dobre opowieści.
1: Tego już nie mówił. Ale może jak puścimy piosenkę, to szybciej zleci nam czas, co?
0: Czas, kiedy będziemy czekać na twojego dziadka Ignacego?
1: Aha. Tak jest, smoku.
0: No to na co czekasz, Michasiu? Puszczę jakąś piosenkę, jakąś fajną.
1: Ale się zastanawiam, którą, czekaj.
0: A ta? Ja wiem. A może?
1: No to...

0: Cześć, chłopcy! Nie przeszkadzam?
1: O, to ty, dziadku Michasia! Skądże? Nie przeszkadzasz! Zawsze jesteś u nas w studiu mile widziany.
2: Mile widziany w naszych audycjach, dziadku.
1: Znaczy, słyszany chyba, nie?
2: Tak, widziany przez nas, a słyszany przez naszych słuchaczy.
1: No tak, pewnie, że jest słyszany. No to w końcu jest program radiowy, tak czy nie?
2: I jeszcze raz. Witaj, dziadku!
1: Witaj, dziadku Michasia! A właśnie, co to za dobre wieści, o których mówiłeś Michasiowi przez telefon?
0: Otóż to. Fila odzyskała siły i mogę ją odebrać od pana Andrzeja.
1: Hurra! Czyli wyruszamy w dalszą wakacyjną drogę.
0: No dobrze, oczywiście, ale najpierw musimy się naradzić, dokąd mielibyśmy się wybrać.
1: Myślę, że najpierw to jak tamtym razem na dworzec kolejowy.
0: Chyba tym razem nie pojedziemy pociągiem.
1: Dlaczego?
0: Tylko moim Frodziem.
1: No a co z rowerami?
0: A pożyczyłem bagażnik rowerowy od pana leśniczego Kazimierza, prawda?
1: Świetnie! Czyli Frodzio będzie woził nasze rowery.
2: Nasze rowery w bagażniku, a nas w środku.
1: A nas w środku.
0: I w ten sposób będziemy mogli dotrzeć w dowolne miejsce w Polsce.
1: Wspaniale, dziadku Michasia.
0: Nawet tam, dokąd jeszcze nie dotarła
1: Ale
0: kolej.
1: Się cieszę.
2: Wyśmienicie.
0: Zatem pójdę po chwilę do weterynarza, a wy, Masołyki, kontynuujcie pracę.
1: Tak. Jaką znowu pracę?
2: Adasiu, przecież prowadzimy program radiowy, to praca.
1: No prowadzimy.
0: A to właśnie nazywam pracą. O, ciężką pracą.
1: Naprawdę? To nasza praca?
0: No tak, tak. A to, o czym teraz rozmawialiście, chłopaki?
1: No co, nie wiesz, dziadku Michasia, o Fili, o bagażniku rowerowym?
2: Dziadku, bo przecież rozmawialiśmy o tym z tobą przed chwilą,
1: Przed chwileczką. Chyba zapomniał.
2: Już...

0: Już zapomniałeś, dziadku?
1: Oj tam. To jeszcze porozmawiajcie o tym sobie ze słuchaczami, a ja wychodzę.
2: Dobrze, ale o czym mamy rozmawiać?
1: No nie wiem, może zapytajcie słuchaczy o to, co porabiają na swoich wakacjach.
2: No
1: tak?
2: Zobacz, i wychodzi.
0: Co,
2: ale dziad... I nie zamknął drzwi.
0: Co porabiają?

0: Może ty, może ty, może jednak ja.
1: O, chyba jest ktoś, kto chce nam pomóc w wybraniu.
2: To klikaj.
1: Kstryk.
2: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja Smogadaś.
2: A ty jak się nazywasz?
3: Beniamin.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Beniamin.
2: Słuchaj, bo mamy bardzo poważną sprawę. Dziadek powiedział, że nas może zabrać tam, gdzie chcemy.
1: Samochodem, Frodziem.
2: Frodziem pojedziemy. Tylko nie wiemy dokąd. Czy ty masz jakąś dla nas taką propozycję? Jakieś znasz fajne miejsce, gdzie warto byłoby się pojechać wakacjować?
1: Które znasz i o którym chciałbyś opowiedzieć?
2: No i, ale lubisz, że też lubisz, że
1: tak.
2: Podobało ci się tam. Gdybyś mógł nam, pomożesz nam?
3: Tak, do Krakowa.
2: Do Krakowa. Dobre, do Krakowa.
1: No dobrze, a byłeś w Krakowie raz, dwa, trzy razy? Ile razy byłeś?
3: Jeden, ale planujemy jeszcze drugi wyjazd.
1: Drugi wyjazd. A Beniaminie, a dlaczego Kraków ci się tak bardzo podoba? Z jakiego powodu?
3: Bo też mamie się podoba.
1: A bo mamie się podoba, to tobie też się podoba?
2: Tak, właśnie dlaczego?
3: Tak, bo tam jest i tak ładnie i wszystko jest pięknie tam.
2: Jest tam smok, jest też.
1: Ja to wiem, dlaczego mnie się Kraków podoba, bo jest Diama, mojego pradziadka.
2: Jest smok, który zieje ogniem. Tam.
1: A pamiętasz, jak się nazywa ten słynny zamek w Krakowie? Jaką ma nazwę?
3: Wawel.
1: Pięknie. Ja bardzo proszę kolegów klaskaczy, żeby pilnowali

0: tego, co mają pilnować, czyli... No.
1: Jest ładny jest ten zamek Babel, bardzo
0: nie
1: ładny.
0: Babel, tylko Wawel.
1: A Wawel, tak. No tak, tak, to podobna
0: A jest nazwa. Jeszcze tam bardzo wielki, chyba najdłuższy czy największy rynek w Europie, tak ktoś kiedyś mówił, ale mogę się mylić, bo ja jestem tylko 5,5-letni
1: smokiem. I tam jeżdżą konikami takie wozy, takie bryczki.
2: Tak.
1: I tam pan na takiej trąbce gra.
0: Właśnie. Co to za miejsce, na którego wieży trąbi się ten słynny hejnał? Wiesz, pamiętasz?
1: Tam pan strażak jest.
2: Tak, kościół mariacki.
0: No właśnie.
1: O, właśnie.
0: Drogie brawa.
1: I on ma dwie... A na której jest ten pan Trąbaliński? Na tej większej czy na mniejszej wieży? Bo one się różnią, prawda?
2: Chyba na tej, chyba większej.
1: Ja nie wiem, nie dlatego pamiętam. Pytam.
0: Ja też nie
2: ja
0: wiem.
2: Ja nie wiem.
0: Trzeba będzie
2: ja
0: to...
2: też nie wiem, ale... Na nazwę kościoła.
0: Mm-hmm, bardzo dobrze. I tam jest jeszcze taki starożytny sklep na samym środku tego rynku. Pamiętasz nazwę?
2: Tak.
1: Starożytny?
2: Sukienista.
1: On jest starożytny?
0: No jest bardzo stary. No to nazywam starożytny, bo to ładne słowo. Starodawny, co? Mogę tak mówić i mogę tak mówić. Smokiem jestem. Dobrze, czyli ty polecasz Kraków. A powiedz mi, jak byłeś w tym Kraku? A w ogóle skąd pochodzisz, Beniaminie?
2: Sikierek.
0: Mhm. I to jest daleko od Krakowa?
2: No, 3 godziny jazdy.
0: Było to kawałek.
1: Nie, to trochę trzeba jechać.
0: To powiedz, to skoro przyjechałeś do Krakowa, to gdzie mieszkaliście?
1: Na Wawelu.
2: Nie.
1: Nie?
2: Jak się nazywa?
1: W Jamie.
2: W Pałacu Radziwiłłów.
0: W Pałacu? Proszę, proszę.
1: Czekaj, może Beniamin jest...
0: Księciem?
1: Królewicze.
0: Ty może jesteś...
1: Od tego króla.
0: Szeptaki. W towarzystwie się nie szepta.
1: Szepczuje się.
0: To zapytajmy go wprost.
1: Zapytajmy.
0: Beniamin,
1: czy jesteś królewiczem?
0: No tyle.
1: Czy jesteś, czy nie?
2: Nie.
1: A mama jest królewną? Albo królową?
0: Królową?
2: Nie.
0: To tata nie jest cesarzem.
1: Królem.
2: Nie.
1: A może tata jest tym trąbaczem?
0: Nie, no co ty?
1: Mieli wejście na te pałac.
0: Na ten... no. Tam wystarczy mieć trąbkę chodził. Każdego w
1: no
0: puszczają.
1: Właśnie, on idzie z trąbką i... A pan kto?
0: Co ci się stało?
1: Tę trąbkę tak trzymał.
0: Przepraszamy, Michasia wyłączyło. No dobrze, to przejmę jakby stery tutaj w radiu, bo zostałem sam na polu. O tak, na to go jedynie stać.
1: Trąbkę mam ze
0: sobą. Popruj się trochę, popruj, a ja jeszcze zapytam, czy masz jeszcze, Beniamin, jakieś inne plany wakacyjne?
2: Jeszcze mam plany, żeby wyjechać z rodzicami nad morze i z babcią.
0: Aha, aha.
1: A nad Morze Bałtyckie?
2: Nie.
1: A jakie?
2: Do Sarbinowa.
1: A to tam jest...
0: No to
1: tam
0: jest.
1: Nie, tam inne jest. Sarbińskie tam jest. Sarbinowie.
0: Tam jest bardzo ładna plaża, z tego co słyszałem. Wojtek mi mówił.
1: Tam sardynki mieszkają, tak? Czy sardynki w puszce, co się je? Sardynki chyba. Dlatego ta plaża...
0: Tak, mieszkają w ośrodkach wypoczynkowych sardynki.
1: Bo jak ciasno jest, to tak. I w puszkach takich. Dlatego się mówi plaża w Sardynkowie.
0: Serbinowie.
1: A, Serbinowie.
0: Ja może niewyraźnie mówię, ale jakoś wyraźniej słyszę.
1: A, to mi się pomyliło. Przepraszam.
0: Przepraszam cię, Beniaminie, za Misia.
1: Mi się pomyliło, Micha. No.
0: Jak ty masz na imię?
1: Przez tę trąbkę mi się pomyliło.
0: Ja się już...
1: Bo ja dmuchałem w trąbkę.
0: Przypomnij, jak Miś ma, który ze mną tu ma do czynienia.
1: Michaś,
0: no, dziękuję.
2: Michaś.
0: Dziękuję, Beniaminie. No i zaczyna się. A nie mam takiego pokrętła, żeby go wyłączyć. Chętnie bym mógł, że tak powiem, no mniejsza o to, co bym mu zrobił.
1: Ważne, że nam podpowiedział, wiemy dokąd mamy jechać.
0: Kraków, a potem Serbinowo.
1: I bardzo dziękujemy. Kogo chcesz, możesz pozdrowić.
2: Michał jeszcze tylko 12 trąbi, bo wtedy się trąbi.
1: Czyli do 12. To do 12 nie zdążę do Krakowa, ale mogę grać gdzie indziej, mam trąbkę. To pozdrawiaj kogo chcesz.
0: W piwnicy cię zamknę, wiesz, ze trąbił.
1: Ale o 12.
0: O 12. Zegarek
1: nastawi. Pozdrawiaj kogo chcesz.
0: Kogo chcesz, Beniaminie, pozdrów.
2: Wszystkich na całym świecie, moją mamę.
0: Też mamy, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy z trąbką.
2: Mojego brata, moich dwóch braci, oczywiście was.
0: Dziękujemy.
1: Oczywiście dziękujemy.
2: I kolegów z klaskacji. klaskacze.
0: Klaskacze do roboty.

0: dostali, dostali. Pozdrowienia.
1: A łapki bolą, co?
0: Śmiechołek się nie śmiej, nie ma z czego.
1: No nie, bo łapki go bolą, teraz chucha.
0: No niech się chucha.
1: A my ciebie pozdrawiamy, twoją mamę, całą twoją rodzinę i wszystkich znajomych, których ty pozdrawiałeś. Pięknie się kłaniamy, miłych, miłych wakacji.
0: I tych... wysyłamy pozdrowienia z trąbką.
1: Tak, no to trąb. To ja postaram się już wyłączyć misia Michasia. Cześć!

0: Nie mogę.
1: Ojejku, zobacz, znowu to samo się dzieje.
0: Ale co takiego?
1: No, nasze zapominalstwo, zagadamy się, zaśmiejemy się. Popatrz na zegarek.
0: Na zegarek? Nie. No nie. 19:53 i pół?
1: I pół!
0: Ojej, to znaczy, że... To przecież znaczy, że...
1: No
0: to znaczy, że...
1: No ile zostało?
0: Ojej, zostało 6 minut no. I trochę.
1: A co to znaczy?
0: To znaczy, że jest bardzo późno, że powinniśmy już...
1: No, powinniśmy.
0: Że powinniśmy się ten...
1: Pożegnać.
0: Pożegnać, no właśnie, ze słuchaczami, no. Michasiu. I podziękować im. I zaprosić ich na następny program za tydzień.
1: Tak, w następny wakacyjny poniedziałek.
0: Od 10 do 12. Ale się będzie działo?
1: A na jutro?
0: Gdzie? Na jutro. Na jutro od poniedziałku, czyli na następny wtorek.
1: A
0: na
1: to,
0: wtorek.
1: To następny wtorek, no tak.
0: Na poniedziałek, na 10 do 12.
1: Jutro to będziemy w podróży.
0: A na wtorek od 18 do 20, tak jak dzisiaj, o.
1: Tak.
0: I we wtorek wieczorem będzie wakacyjna, wieczorowa audycja o współpracy.
1: A teraz w naszej wakacyjnej,
0: słuchacze,
1: wieczorowej audycji.
0: Kochani, uważajcie, bo przygotowaliśmy niespodziankę, o której opowiemy później.
1: Tak, tak. A co to za niespodzianka?
0: Nie wiem, bo to niespodzianka, jak powiem, już przestanie być.
1: Najważniejsze, żebyśmy się normalnie pożegnali.
0: Ale nie teraz. Bo teraz piosenka.
1: A tak, tak.
0: Pożegnamy się po piosence.
1: Dobrze, masz
0: piosenka
1: rację.
0: Piosenka będzie o ta. O, pstryk.
1: Chętnie posłuchamy jakiejś piosenki.
2: O pan Krasym to piosenka. O pan Krasym.

Pankracym to piosenka o pankracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana. Lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza.

pan kracym, wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce? Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: tą miodem rzeką.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
3: Orkiestra Polskiego Radia.
4: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja.
5: Sandra Gałązka. Afrykańskie marzenia Mani. Czyta Patryk Bartoszewski. Mania z babcią ruszyły więc dalej na poszukiwanie zwierząt. Spotkały groźnie wyglądające lwy z potężnymi grzywami okalającymi ich głowy. Widziały też małe, urocze małpki skaczące żwawo po lianach i drzewach. Po przeciwnej stronie natomiast znajdował się goryl, który imponował wszystkim swoją wielkością i poważną miną. Babciu, te wszystkie zwierzęta są wspaniałe, ale nadal jeszcze nie spotkałyśmy hipopotama i krokodyla, powiedziała Mania. I właśnie w ich kierunku zmierzamy, wnusiu, powiedziała babcia. I rzeczywiście, chwilę później, wchodząc przez przeszklone drzwi, Mania ujrzała wielkie akwaria po sufit, albo i wyżej wypełnione wodą. Różnorodne zwierzęta pływały w nich, kolorowe lub całkiem czarne, małe i duże, ryby i inne stworzenia, takie jak kraby i krewetki. Tam też spotkały przy jednym z akwariów pana przewodnika, który właśnie zaczął opowiadać historię krokodyla mieszkającego w tym właśnie zoo.
6: Uwaga! Uwaga! Zapraszam zainteresowanych na historię naszego krokodyla Emila.
5: Przyciągał uwagę zwiedzających.
6: Krokodyl ten urodził się w naszym zoo. Był bardzo urokliwy, choć musicie wiedzieć, że dorosłe krokodyle są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie. Mały Emil krokodyl powoli dorastał, ale był bardzo samotny. Pozostałe zwierzęta nie chciały go przyjąć do swojego stada, bo bał się pływać. A Emil nie chciał zbyt długo przebywać w wodzie i wolał spędzać czas na powierzchni. Już jako dorosły krokodyl ujrzał wychodzącą z wody piękną krokodylicę. Jak się później zapewne dowiedział, o imieniu Ewa. Krokodyl Emil musiał zakochać się bez pamięci, a i ze wzajemnością, choć przeszkodą był jego wstręt do pływania. Krokodylica jednak nie poddawała się i powoli uczyła Emila pływać. Tak oto dowiedział się, że musi używać swojego ogona jak wiosła, które doda mu prędkości. Ponadto powinien podciągnąć nogi jak najbliżej ciała, żeby pływać jeszcze szybciej. Emil dzięki swej ukochanej Ewie jest teraz najbardziej żywy.

krwawym krokodylem w naszym zoo i pokochał pływanie. Potrzebował tylko trochę zachęty i pomocy w tym, żeby rozwinąć swą największą pasję. Zakończył opowieść przewodnik. Widzisz, Maniu? Czasem to, czego się najbardziej boimy, może okazać się czymś, co bardzo polubimy. Albo i największą pasją. Powiedziała babcia. Tak, babciu, kiedyś też bardzo bałam się pływać, tak samo jak krokodyl Emil, ale kilka lekcji z tatą na basenie sprawiło, że czuję się w wodzie cudownie, powiedziała Mania. Czyli tak jak ryba w wodzie, dodała babcia i obie się roześmiały. Kontynuowały swoją wędrówkę po zoo. Spotkały wielkie hipopotamy z szeroko otwartymi buziami, które spacerowały po dnie szklanego basenu. Widziały też ogromne płaszczki i manty. Na koniec usiadły z lodami na ławce, żeby odpocząć po całodziennym spacerze. Babciu, spełniło się dzisiaj moje marzenie. Widziałam na żywo wszelkie zwierzęta, które znałam tylko z książek i z bajek. Powiedziała szczęśliwa Mania. Wiesz, Maniu, ja jako mała dziewczynka też marzyłam, by zobaczyć na żywo te wszystkie stworzenia, o których tylko słyszałam z opowiadań. Jako dorosła już osoba postanowiłam spełnić to marzenie i wybrałam się do Afryki na taką wycieczkę jak nasza dziś, tylko znacznie dłuższą, powiedziała babcia. To stąd znasz te wszystkie ciekawostki o zwierzętach? Zdumiała się Mania. Tak, dokładnie. Dlatego zabrałam cię dzisiaj w to miejsce, żebyś też spełniła swoje marzenie. Już jako mała dziewczynka, a może jako dorosła osoba również wyjedziesz na najprawdziwsze safari do Afryki, powiedziała babcia. Dzisiaj był cudowny dzień i jestem bardzo szczęśliwa. Teraz mam już kolejne marzenie, które kiedyś spełnię. Podróż do Afryki, dodała uśmiechnięta Mania. Koniec. Sandra Gałązka, obóz Maćka. W trakcie wakacji Maciek wyjechał na obóz. Nie był pocieszony zaistniałą sytuacją, bał się spędzić pierwsze wakacje poza domem, z dala od swoich rodziców i babci. O dziwo, już podczas zbiórki na szkolnym boisku, jeszcze przed wejściem do autobusu, który miał ich zawieźć na obóz, zatęsknił nawet za swoją siostrą Manią. Jedynym pocieszeniem było to, że obok niego w autobusie siedział jego najlepszy przyjaciel, Kazik. Siedzieli zajęci swoimi myślami, podjadając jabłka pokrojone i przygotowane przez mamę Kazika. Nagle usłyszeli krzywdzący ich uszy pisk mikrofonu. Chwilę później ujrzeli wstającą z siedzenia wielką czapkę, a później twarz z gęstą brodą i bujnym wąsem. Puk, puk! Usłyszeli głośne stukanie w autobusowy mikrofon. Witam wszystkich na najprawdziwszym obozie. Ja nazywam się Ernest. Jest też z nami pani Alina. Powiedział Ernest, a pani Alina pomachała wszystkim z siedzenia obok. Jesteście gotowi na przygodę? Z dala od rodziców, pośrodku lasu, bez udogodnień takich jak prąd, lodówka czy telefon komórkowy? To co my będziemy robić na tym obozie bez telefonów? Powiedział szeptem zdumiony Maciek do Kazika. Panowie, widzę, że jesteście trochę przerażeni tą perspektywą. Powiedział Ernest, który pojawił się niespodziewanie obok siedzeń chłopców. Nie martwcie się, kilka dni bez telefonu i internetu przyniesie na pewno więcej korzyści niż szkód. Dodał z uśmiechem. Dalszą drogę spędzili rozmyślając nad czekającym ich obozem. Pierwszym takim. Bez rodziców. Cóż za fascynująca przygoda. Jakiś czas później dojechali na miejsce. Maciek i Kazik złapali swoje plecaki i ustawili się na zbiórkę. Moi drodzy, zaczął mówić pan Ernest, pora na pierwszą przygodę. Czy widzicie gdzieś miejsce, gdzie możemy spać?

Nie widzimy, odpowiedziały zdumione dzieci. A no właśnie, dlatego że musimy je sami stworzyć. Czas rozbić namioty na polanie, powiedział pan Ernest. Chwilę później wszyscy uczestnicy obozu przystąpili do pracy.

zapraszam Was na dalszy ciąg cyklu pod tytułem Co wymyśli Wisia dziś? Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak zmniejszyć się do wielkości mrówki, wsiąść do takiej kropli jak do windy i zjechać nią w dół okna? Zadumała się Wisia, obserwując deszcz spływający strugami po szybie. Za jego mglistą zasłoną majaczył widok na strome zielone zbocze otoczone strzelistymi świerkami. Tak naprawdę Wisia ma na imię Jadwiga, ale to takie poważne imię. Jeszcze będzie czas na tę powagę. Teraz wszyscy mówią na nią Wisia, bo ma dopiero i aż 7 lat. A do tego ma jasne warkoczyki, zawinięte przez mamę w zgrabne koszyczki, to jej ulubiona fryzura. Spod wesołej grzywki zadziornie spogląda na świat. Oczy ma niebieskie, jak jej najwierniejsza przyjaciółka, kotka Esmeralda. Dlatego może rozumieją się w lot, nawet bez słów. No i bardzo lubi dalekie wyprawy, szczególnie te w wyobraźni, kiedy to można wędrować naprawdę, gdzie dusza zapragnie, nawet w czasie. To jej pierwszy tego roku wakacyjny wyjazd w Tatry, polskie góry najwyższe. Przyjeżdża tu co roku z rodzicami do znajomej gaździny Haliny, czyli gospodyni. Ma też swojego tutejszego przyjaciela. To Józek Słowik, syn sąsiadów gaździny. Jest w tym samym wieku, a znają się od czasów przedszkolnych, więc mają sporo wspólnych wspomnień wakacyjnych. Wisia jechała z rodzicami całą noc samochodem ze swojego miasta. Dotarli wczesnym rankiem. Zdążyła już zjeść śniadanie i rozpakować rzeczy. Mama i tata odsypiają podróż, bo prowadzili na zmianę. Wisia uwielbia przyjeżdżać do tej górskiej wioski. Zna tu każdy kącik i niemal wszystkie owce gospodarzy, które pasą się na spadzistych łąkach otaczających domy. W dolinie rośnie las świerkowy i płynie strumień, a z najwyższego okna domu gaździny widać majaczące za lasem skaliste zbocza, na których gdzieniegdzie połyskują w słońcu łachy śniegu. Tata ma w tym roku zabrać tam Wisię na naprawdę wielką wyprawę. Na razie najwyższy szczyt, jaki zdobyła w zeszłym roku, to Kościelec, wznoszący się na 2114 metrów. Stromo i skaliście ponad czarnym stawem gąsienicowym. Widać z niego morze gór po słowackiej i polskiej stronie, Zakopane, wszystkie podzakopiańskie miejscowości, nawet tę gaździny Haliny i otaczające je pagórki. Wisia ma zdjęcie, na którym stoi niemal tuż nad przepaścią, oczywiście przepasana sznurem, który był przywiązany do paska taty. Ma grube skarpety i buty do chodzenia po górach, a z plecaka wystają dwa nieduże pluszowe misie. Jeden pomarańczowy z turkusową kokardką to Atencjusz, a drugi cały turkusowy, ale bez kokardki to Emocjusz.

0: rzadko się z nimi rozstaje. Miny mają zadowolone, więc chyba im się podoba ta wycieczka. Dziś jednak Tatry przywitały ich deszczem. Wisia usadowiła się więc w oknie ich pokoju ze swoimi przyjaciółmi. Z wielką uwagą obserwując krople spływające po szybie, jedna po drugiej, jak małe brylanciki.
1: Ciebie to bawi?
0: Mruknął miś Atencjusz.
1: Pierwszy dzień w górach i leje od rana. Nawet na chwilę nie przestało. Nawet nie wiem, jaka to pora dnia jest, bo wszędzie jest tak samo szaro, a słońca nie widziałem ani razu od przyjazdu.
2: Fajne wakacje się szykują.
1: Jesteś chyba bardzo, bardzo nie w sosie, Atencjuszu, westchnęła Wisia.
0: Jak zwykle zresztą, dodała cichutko kotka Esmeralda. Jej futerko ma piękny, popielato-liliowy odcień, istna kocia królewna. Siedziała obok przyjaciółki, przytulnie skulona na szerokim drewnianym parapecie, podwinąwszy ładnie puchaty ogon.
1: Jak mam być w sosie? Narzekał dalej coraz bardziej rozgoryczony miś Atencjusz.
2: Słyszałaś, jak nasza gospodyni przy śniadaniu powiedziała?
1: Łot, cydniówka!
2: Wiesz, co to znaczy?
1: Cydniówka? Żachnęła się kotka.
2: Tak, cydniówka! To po góralsku trzy dniówka, czyli trzy dni lania przez trzy dni i noce. Nie pójdziemy w żadne Tatry, ani nawet do lasu, ani popatrzeć na owce na halach, bo pewnie się siedzą w zagrodzie. A i Józka też pewnie nie zobaczymy, bo kto by przychodził w odwiedziny w taką pogodę? No więc wszystkie obietnice rodziców możemy wsadzić między bajki, a do tego nie ma naszego hamakowego fotela, więc już nigdzie się nie możemy ruszyć. Ja idę spać!
0: Zakończył dramatycznym tonem Atencjusz, zeskoczył z okna prosto na kanapę, jakby się rzucił z przepaści i zakopał się w poduszki.
1: U gaździny Haliny na ganku jest fotel bujany. Może on też ma moc?
0: Odezwał się cichutki głosik niebieskiego misia Emocjusza.
1: To jest myśl, trzeba sprawdzić, ożywiła się Wisia. Kto ze mną idzie na ganek? Kolejno odlicz, zakomenderowała.
0: Musimy się zapytać, czy można, upomniała przezornie kotka Esmeralda. Ona przebyła daleką podróż z domu w swoim koszyku i teraz co i raz się przeciągała, żeby rozprostować kości. Wisia, nie czekając na odpowiedź, chwyciła Emocjusza i ruszyła w stronę schodów. Ich pokój gościnny znajdował się na piętrze. Starała się iść jak najciszej po skrzypiących drewnianych stopniach, żeby nie obudzić rodziców. Z kuchni dochodziły wspaniałe zapachy. Gaździna Halina szykuje obiad góralski. Mniam, pewnie będzie kwaśnica i młode ziemniaczki ze skwarkami.
1: Czy możemy posiedzieć sobie na ganku w bujanym fotelu?
0: Zapytała grzecznie Wisia, zaglądając przez drzwi.
2: A jakże? Niech Wisia się czuje jak u siebie,
0: odpowiedziała gospodyni z serdecznym uśmiechem, po czym pogłaskała ocierającą się o jej nogę Esmeraldę.
2: Mas, królewno, dam ci skwarkę.
0: I rzuciła kotce smakołyk. To była gratka.
1: Cześć, Wiśka. Słyszałem, żeś psy jechała,
2: ale macie pogodę?
0: Rozległ się od ganka znajomy głos.
1: Józek! Zawołała Wisia. Myślałam, że mnie dziś nie odwiedzisz.
2: Ja nie z cukru. W deszczu mogę chodzić, a ty?
0: Zaśmiał się chłopiec. Miał też jasną czuprynę jak Wisia, tylko krótko ostrzyżoną. Nieco dłuższa grzywka zmoczona deszczem opadała mu na czoło. Oczy miał zielone i wciąż roześmiane. Siedli oboje na ganku i rozmawiali, patrząc na ulewę. Łańcuszki kropli, jak brylanciki, zbierały się na pięknie rzeźbionym po góralsku gzymsie, wspartym na równie ładnie ozdobionych belkach. Chwile wisiały, połyskując, po czym spadały i rozpryskiwały się na balustradzie, a na ich miejsce pojawiały się nowe.
1: Pewnie się nudzisz w taki deszcz.
2: Może chcesz przyjść do mnie pograć? Ciocia da parasol, to nie zmokniesz.
1: A może sami sobie wymyślimy grę? Zadumała się Wisia.
2: Jak to sami? Gdzie?
0: Zdziwił się Józek.
1: No tu, na ganku,
0: powiedziała z tajemniczym uśmiechem dziewczynka i zaczęła bujać się na bujanym fotelu.
1: Zamknij oczy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tacy malutcy i leciutcy jak mrówki.

0: krówka.
1: No i co?
0: Nieco niecierpliwie zapytał chłopiec, ale posłusznie trzymał zamknięte oczy i oparł się wygodnie. Trombola, bombola, hopla, zaczyna się wyścig w kroplach, wyszeptała Wisia.
1: Co ty tam gados?
0: Zapytał Józek. Chciał jeszcze coś powiedzieć,
1: ale zatkało go zupełnie.
0: Oto siedzieli w zagłębieniu serca wyrzeźbionego na gzymsie werandy i byli tak malutcy, że krople, które wisiały przed nimi w równym rządku, wydawały się być wielkimi szklanymi kulami.
1: Co jest?
0: Zdamnąłem się? Wymamrotał chłopiec z niedowierzaniem i uszczypnął się w rękę, żeby się obudzić. Nie szczyp się, tylko się ścigamy. Szturchnęła go Wisia i niespodziewanie wskoczyła do najbliższej kropli. Kto pierwszy dotrze na drugą stronę gzymsu, to nasza misja, zawołała. No chodź, w razie czego lądowanie będzie miękkie
1: i mokre.
0: Józek wzruszył ramionami. Dobra, raz się zyje, zachichotał i też wskoczył do deszczowej kulki. Świat widziany przez nią tak śmiesznie się wyginał na wszystkie strony. Chłopiec zaczął przyglądać się ciekawie, ale nagle poczuł, że kropla, w której siedzą, się wydłuża.
2: Szybko, musimy skakać do następnej, bo będzie trzeba zacząć misję od nowa, rozkazała Wisia poważnie i chytnęła zgrabnie do kolejnej kropli.
0: Józek oczywiście poszedł w jej ślady i całe szczęście w ostatniej chwili, bo jak tylko skoczył, to kropla, w której byli, opadła z niewiarygodną prędkością w dół na balustradę, rozbryzgując się na wiele mniejszych wodnych kuleczek.
2: Szybciej, nie ma czasu, ponaglała przyjaciela Wisia.
0: Skakali tak z kropli do kropli coraz pewniej i szybciej, zbliżając się do drugiej strony gzymsu.
2: Pierwsza!
0: Zawołała dziewczynka, skacząc w zagłębienie góralskiej rozetki.
2: O, tu możemy odpocząć.
1: Super, to jest lepsze niż komputer, wysapał Józek. Jaka misja następna? Zapytał po chwili.
2: Teraz bardzo trudna. Musimy dostać się w kropli stąd na bujany fotel, poważnie powiedziała dziewczynka.
1: Ale jak? Zdziwił się chłopiec.
2: Mówiłam, że będzie trudno. Trzeba wejść do odpowiedniej kropli, spaść z nią na balustradę, a potem, jak będzie się rozpryskiwać, to wskoczyć do tej małej kropelki, która może spaść jak najbliżej fotela, tłumaczyła Wisia.
1: Dobra, z zapałem zawołał Józek i już skakał z powrotem z kropli do kropli, kierując się tam, gdzie stały fotele i stoliczek.
0: Dziewczynka podążyła za nim, trochę zła, że dała się wyprzedzić.
2: Tutaj!
0: Rozległ się głos Józka i ani się obejrzała, oboje siedzieli w coraz bardziej wydłużającej się kropli. A potem dech im zaparło. Tak szybko spadała w dół, aż wszystko wokół rozmazało się jak farba na kartce, na którą wyleje się woda. Czujni jak ninja wyczekiwali momentu, kiedy ich kropla się rozpryśnie i każde z nich wskoczyło do jednej z maleńkich wodnych kulek, które jak wystrzelone z procy poszybowały w głąb werandy.
2: Józek! Matka na obiad woła, nie słysys!
0: Rozległ się głos gaździny Haliny. Kiedy wyjrzała na ganek, dzieci siedziały jak skamieniałe w fotelach i patrzyły na deszcz.
2: Idź do domu, bo matka woła, powtórzyła gospodyni. Coś tu ogłuch. Po obiedzie psyjdziesz. My też zjemy, Wisiu. Rodzice wstali już.
0: Wisia i Józek spojrzeli na nią nieco nieprzytomnym wzrokiem, jakby z trudem przypominali sobie, gdzie są i kto do nich mówi.
3: A co z ty, Józinku, taki nie dzisiejszy? Zaśmiała się gaździna,
0: a chłopiec nieco zawstydzony zaraz się otrząsnął i wstał.
2: To ja psejdę później,
0: wymamrotał. Już chciał wybiec na deszcz, ale się jeszcze odwrócił, spojrzał na przyjaciółkę, mrugnął porozumiewawczo okiem i zapytał dyskretnie.
2: To kto w końcu wygrał?
4: Chyba ty, ale musimy powtórzyć tę misję, bo nam gaździna Halina przerwała,
0: powiedziała równie dyskretnie Wisia.
2: No to mamy plan!
0: Ucieszył się Józek i zniknął w strugach ulewy na podwórku.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych.

0: różnych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Słuchacie polski.

0: dobranoc. Polskie Radio Dzieciom.
1: Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą leży kosmita i chciałby spać. Nie może zasnąć, może policzy.

Płynie okręt przez odmęty, niezwyczajny, lecz zaklęty. Z dna wypływa na powierzchnię, a gdy tylko dzień się zmierzchnie, okręt wznosi się do góry, nad obłoki i nad chmury, i zawisa niespodzianie w lazurowym.

księżyc srebrną swoją pełnią, szmaragdowy mrok oblewa, w którym ptak

0: Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
3: A dzisiaj moją gościnią jest Jola Górecka, mama bliźniaczek, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Cała przyjemność po mojej stronie. Doskonale pamiętam moment, kiedy się poznałyśmy w sali zabaw. Gdzieś tam przecięłyśmy się, będąc obie z naszymi bliźniaczkami. No i wtedy umówiłyśmy się, że dobra, to jakoś niebawem trzeba zorganizować spotkanie rodziców, mam bliźniąt w sali zabaw, posiedzimy, pogadamy, wymienimy doświadczenia. No i w sumie do tej pory nie doszło do tego spotkania, bo na ciebie spadła trudna informacja.
4: Tak, zgadza się. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej w zasadzie, ale tak naprawdę moja ścieżka onkologiczna zaczęła się już tak naprawdę wtedy, kiedy my się spotkałyśmy, bo kilka dni wcześniej wyczułam gruzek pod lewą pachą i tak naprawdę ta nasza wyprawa do tej sali zabaw była trochę takim elementem dla mnie odstresowującym, bo stwierdziłam, że no dobra, mam w sobie tyle emocji, nie chcę tego gdzieś tam współdzielić z dziećmi, tak, więc próbowałam zorganizować ten czas do momentu otrzymania wyniku, żeby po prostu jak najmniej o tym myśleć i żeby właśnie nasze dziewczynki jak najmniej to odczuwały.
3: Mm-hmm. No i jaki był ten wynik? Jaka była diagnoza?
4: No niestety diagnoza nie była... No diagnoza była, spadła, tak? Dla nas jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że jest to bardzo złośliwy rak piersi, trójujemny, czyli taki podtyp, który najtrudniej się leczy. No i po jakimś czasie okazało się, że niestety doszło również do przerzutów odległych węzłów chłonnych, więc możliwości leczenia w Polsce są bardzo ograniczone i obecnie działamy również na polach zagranicznych. W tym momencie produkuje się dla mnie na przykład taka szczepionka przez klinikę w Niemczech, która właśnie ma wspomóc tą walkę z nowotworem. Ta szczepionka jest taka personalizowana pod konkretnie mój nowotwór. I bardzo się cieszę, że takie możliwości oczywiście są, natomiast są to możliwości bardzo kosztowne, tak? Więc w związku z tym oprócz takich tutaj czynności, które musimy podejmować związanych konkretnie z moim leczeniem, musimy podejmować również wiele aktywności związanych także ze zbiórką pieniędzy i tak dalej, więc no, nasze życie obecnie jest bardzo ciekawe, jeżeli miałabym to tak określić.
3: Z jednej strony powstaje ta szczepionka spersonalizowana, co w ogóle jest mega ciekawe, że coś takiego jest. Nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do naszej rozmowy. Z drugiej strony, co też ciekawe, jesteś leczona zdalnie przez najlepszych specjalistów z Izraela.
4: Dokładnie tak.
3: I z trzeciej strony teraz czekasz na kwalifikację do leczenia w Stanach Zjednoczonych, tak?
4: Tak, zgadza się. Tak, ten temat jest bardzo złożony, bo oprócz tego, że chemioterapeutycznie leczę się tutaj w Polsce, mam wspaniałą panią onkolog, która jest bardzo właśnie otwarta również na wszystkie opcje leczenia poza Polską, to jestem objęta również taką opieką kliniki w Izraelu, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem dla mnie opcji na całym świecie. Właśnie ta klinika znalazła dla mnie tą szczepionkę między innymi, a także też to badanie kliniczne w Stanach. I obecnie moje leczenie wygląda tak, że właśnie chemioterapeutycznie leczę się w Polsce i w wkrótce rozpocznę również leczenie choćby tą szczepionką też za granicą. Więc jakby tutaj wiele opcji, znaczy wiele, może to nie tak wiele, jest kilka opcji na stole. No po prostu tutaj czekamy troszkę też na rozwój sytuacji. Na szczęście ten mój nowotwór zareagował na chemioterapię, którą otrzymuję obecnie. Właśnie jestem świeżo po kolejnym wlewie chemii, właśnie wczoraj go miałam, więc szczerze mówiąc...
3: I można tak super wyglądać i być w takiej formie po chemioterapii?
4: Powiem tak, kiedy otrzymałam diagnozę, miałam wiele obaw w swojej głowie, również związanych z tym, jak będzie wyglądać teraz moje życie, tak? No bo wiadomo, że mamy dwójkę malutkich dzieci...
3: Jesteście też w sumie świeżo po ślubie, bo widziałam na Facebooku, że mieliście dopiero 4. rocznicę, więc
4: tak.
3: Też chcielibyście mieć czas pewnie dla siebie.
4: Oczywiście,
3: chociaż
4: tak,
3: przy bliźniakach to jest takie
4: tak, wiadomo,
3: dyskusyjne.
4: Życie, tak, w życie życie tutaj weryfikuje, tak? Nasze potrzeby, nazwijmy to. Natomiast chodzi o to, że jakby... Ja myślę, że wiele z nas, tak, ma taki obraz pacjentek, pacjentów, które leczą się chemioterapeutycznie, które po prostu są blade, tak, gdzieś tam. W sensie jest taki obraz, myślę...
3: No taki trochę filmowy, popkulturowy,
4: tak,
3: że
4: tak,
3: jak pojawia się scena w filmie, w serialu, że ktoś się leczy onkologicznie i przyjmuje chemię, to nagle jest na maksa chudy, wymiotuje, zielony na twarzy i słania się na nogach. No i jeśli nie mamy kontaktu w życiu prywatnym albo nie eksplorujemy tego tematu, no to taki obraz nam zostaje po prostu.
4: I teraz też chcę zaznaczyć, bo oczywiście to też nie jest tak, że to wszyscy tak czują się super i tak dalej. Ja też się nie czuję zawsze super, tak? Na przykład już teraz uczę się sama siebie, jak ja się czuję na przykład dzień po chemii, dzień dwa dni po, trzy dni po, cztery dni po i próbuję tak sobie organizować mój kalendarz, po prostu dostosowując to trochę do mojego samopoczucia. Też no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dać sobie tą przestrzeń na ten odpoczynek, na te gorsze samopoczucie, że to jakby próbuję sobie tak to tłumaczyć, że to też jest okej. Bez tego odpoczynku ja, nie wiem, spadną mi zaraz węgi krwi, nie wiem, czy dostanę kolejną chemię, więc to jest wszystko takie bardzo połączone.
3: No też regeneracja ma duży wpływ na odporność.
4: Oczywiście,
3: to też
4: tak.
3: Jest kluczowe u ciebie na pewno.
4: Tak, dokładnie. Więc, więc tak patrząc na ten nasz tydzień, na przykład dzisiaj, tak do końca nie wiedziałam, jak będzie wyglądał mój poranek, bo dzień po tak różnie to bywa, ale na szczęście dzisiaj jest okej. Okay. Też na przykład wiem, że nie wiem, dwa dni po chemii trzymają mi jeszcze sterydy, które dostaję tak, jako premedykację przed każdą chemią po to, żeby się po prostu chemia lepiej wchłaniała. Więc czuję się taka nawet troszkę bardziej potenergetyzowana. Ale ten trzeci, czwarty dzień już jest na przykład gorszy, tak? Więc wtedy już takie podejmuję mniej aktywności, albo na przykład wtedy sobie, nie wiem, leżę w łóżku i na przykład, nie wiem, działam sobie na komputerze, czy tam odpisuję mojej onkodietetyczce, czy prowadzę jakąś korespondencję, której też jest masa przy tej chorobie, zwłaszcza kiedy poszukuje się różnych opcji gdzieś tam. No, więc to jest, to nasze życie jest teraz takie bardzo złożone i no, więc to niekoniecznie musi być tak, że cały tydzień tak osoba leczona onkologicznie leży w łóżku. Oczywiście...
3: Tak się pewnie też zdarza.
4: Oczywiście tak.
3: Tak też pokazać, że może być też inaczej.
4: Tak, i myślę, że to też... Odkąd, powiem tak, ja też właśnie na zbiegiem mojej choroby poznaję różne osoby, które się też leczą i wręcz właśnie poznanie ich zmotywowało mnie do tego, że kurczę, pomimo tego, że ja słyszę od lekarza, że tak naprawdę ja już nic nie mogę zrobić, ja mogę zrobić jeszcze bardzo dużo w swojej sprawie. I to też dało mi tu trochę sprawczość, tak, że no kurczę, to nie jest teraz tak, że ja teraz sobie leżę i czekam biernie na rozwój wydarzeń, tak. Więc myślę, że to też jest ważne. Natomiast też chciałam powiedzieć, że a propos tego, co powiedziałeś, że to też nie jest tak, że każdy tak ma, tak? Ja na przykład przyjmuję taki rodzaj chemii, dzielimy chemię na białą i czerwoną. Ja na przykład przyjmuję białą, ta czerwona jest na przykład taka totalnie krosząca z nóg, tak? Więc wiem, że na przykład te pacjentki, które muszą ją przyjąć, no to wygląda troszkę też inaczej u nich, tak? Ale to też nie jest tak, że to musi tak być.
3: To do leczenia jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam porozmawiać o twoich córkach, bo też jestem mamą bliźniaczek I to jest bardzo intensywne, wymagające, pochłaniające zajęcie, żeby zapewnić im i rozrywkę, i opiekę, i dać im taką uwagę, zainteresowanie, okazać uczucia i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to ogarniasz? Mhm.
4: Powiem tak, mamy w tym całym nieszczęściu mamy bardzo dużo szczęścia i na tym się też staram skupiać generalnie na co dzień. Choćby w tym, że mamy ogromne wsparcie wśród naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, rodziny, którzy od pierwszych dni tak naprawdę po diagnozie bardzo nas wspierali, tak? Bo obecnie takim naszym długotrwałym, powiedzmy, rozwiązaniem na opiekę nad dziewczynkami jest niania, która jest przewspaniała. Jest, ja tak trochę mówię, że to jest taka trzecia babcia dla nich, bo ona i zaśpiewa im piosenki, je wyprzytula i zorganizuje im różne zabawy, które pewnie miałyby w żłobku, gdyby do niej chodziły, tak? Więc jakby też dba o ich taki rozwój na co dzień, co też

0: już bardzo mnie cieszy. Natomiast ten pierwszy czas po diagnozie też był taki dla nas bardzo wymagający, bo my musieliśmy w zasadzie we dwójkę, tak, biegać po różnych badaniach, czy we dwójkę, oczywiście choroba dotyczy bezpośrednio mnie, natomiast byłam trochę taki, taka osoba błądząca we mgle, więc wszędzie towarzyszył...
1: wsparcia.
0: Oczywiście, tak. Więc wszędzie towarzyszył mi mój mąż i w związku z tym na przykład, nie wiem, przyjechała to kuzynka moja bardzo bliska i kochana na przykład na kilka dni, żeby przejąć dziewczyny. Potem przyjechała moja mama, potem przyjechał ktoś tam, więc jakoś tak kleiliśmy to po prostu na bieżąco. Teraz właśnie mamy tą nianię, która też i to rozwiązanie pomaga mi jakby odpuszczenie sobie w pewnym momencie, tak, że na przykład właśnie okej, dobra, teraz muszę odpocząć, to mogę odpocząć, nie muszę tutaj aktywizować moich córek, zmuszać, znaczy dobra, może nie zmuszać do jedzenia, oczywiście to tak nie chcę, żeby źle zabrzmiało, no ale wiemy, jak ta rzeczywistość
1: negocjować.
0: Wygląda. Tak? Negocjować, dokładnie. Więc mniej więcej wygląda to tak, natomiast oczywiście dziewczyny teraz wchodzą w bardzo taki wymagający wiek, zbliżają się coraz szybciej do tych drugich urodzin, które tutaj jest takie owiane, tak, że to jest bunt dwulatka, który tak de facto zaczyna się chyba już po pierwszym roku życia, a kończy ponoć nigdy, z tego co słyszałam.
1: Wiesz co, no, moje dziewczyny mają 2 lata i miesiąc i tfu, odpukać od jakichś 3 tygodni jest trochę łatwiej. Mm-hmm. Nie ma takich dramatów przy wyjściu na przykład z domu, przy ubieraniu, rozbieraniu, karmieniu i tak dalej. Także no... to jest intensywny czas dookoła tych drugich urodzin, ale to nie jest tak, że trwa na zawsze.
0: Okej. Ja też staram się niczego też nie zakładać, tak po prostu obserwować to, obserwować ten rozwój wydarzeń. No na przykład obecnie jesteśmy teraz w etapie, że dziewczyny przestały nam spać w nocy. W sensie budzą się bardzo często, prawdopodobnie jest to związane z ząbkowaniem, natomiast tak de facto, sama wiesz jak jest, do końca przyczyny nigdy nie wiemy. Więc te noce są dla nas takie najbardziej wymagające, też w związku z tym, że no obecnie do dziewczyn wstaje głównie mój mąż, który też jest aktywny zawodowo. Ja jeśli mam lepsze, powiedzmy, dni, no to też staram się go wspierać w tym, natomiast sama też zaobserwowałam, że brak snu versus moje wyniki krwi mają bardzo zły związek, więc tak po prostu no musimy jakoś działać, no działamy po prostu na bieżąco, tak? Wiemy, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo wiesz sama też dobrze, jak to jest przy dwójce, że czasem po prostu jedna osoba nie jest w stanie podołać sytuacji i zwłaszcza kiedy w grę wchodzi jakaś tam choroba czy jakieś tam dolegliwości, tak? Więc no to jest taka nasza pięta, jeśli miałabym to tak nazwać. Natomiast no co w ciągu dnia są też bardzo wymagające, tak? Bo właśnie od poniedziałku do piątku mamy nianie, ale właśnie teraz po zeszłym weekendzie mój mąż się zaśmiał, że Boże, ja nie wiem, jak ludzie mają więcej niż 2 dzieci, że po prostu ja ogarnąć to jest, no, jest to bardzo,
1: ja
0: bardzo wymagające.
1: Ja też się nad tym zastanawiam.
0: Tak, a ja, żeby było śmiesznie, ja sama pochodzę z rodziny, ja mam 4 rodzeństwa, jest nas 5.
1: O, wow.
0: Tak, natomiast moja mama jest już tak zaprawiona w boju, że jak przyjeżdża do nas właśnie w takich momentach, kiedy bardzo już potrzebujemy pomocy, no to ona ogarnia dziewczyny, obiady dla nas, dla nich, ogarnie nam jeszcze dom i na koniec dnia stwierdzi, że w sumie to ona się dzisiaj wcale nie zmęczyła. Ona dzisiaj tak naprawdę to nic nie zrobiła, więc moja mama jest przekochana i bardzo ją pozdrawiam z tego miejsca.
1: Ja też pozdrawiam i kłaniam się w pas, bo 5 dzieci brzmi bardzo imponująco. No myślę, że to jest taki mechanizm, jak nam rodzicom bliźniąt czasami się zdarzy, że wyjdziemy, nie wiem, do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek na spacer z jednym dzieckiem i nagle jest taki luzik, nie?
0: To prawda,
1: że,
0: tak.
1: W ogóle jeszcze jedna ręka wolna, w ogóle spoko.
0: To prawda, tak.
1: I za te wypowiedzi zazwyczaj mi się obrywa od rodziców pojedynczych dzieci, więc od razu tu gwiazdka. Ja wiem, że też może być intensywnie, trudno i hardkorowo, no ale my dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach mam bliźniąt, no i tak to po prostu wygląda. A powiedz, bo teraz jak się spotykamy, pewnie też to nie jest tak, że ciągle jesteś na górce i że zawsze masz dobry humor i jesteś pełna nadziei, jesteś uśmiechnięta, pewnie też są jakieś kryzysy. No ale tak ogólnie postrzegam cię jako osobę w dobrej formie psychicznej. Ale pisałaś o tym, że nie zawsze w trakcie choroby, leczenia tak było, że zbudowałaś sobie trochę tę odporność, też korzystając z pomocy psychologicznej.

0: psychologa. Jak wspominasz ten pierwszy czas i jak szybko skorzystałaś z tej pomocy?
1: Z tej pomocy skorzystałam tak naprawdę od razu. Ja tylko dowiedziałam się o diagnozie. Podeszłam do tego troszkę tak holistycznie, na zasadzie takich, wtedy jeszcze za dużej wiedzy może aż takiej, znaczy inaczej, nie miałam aż takiej wiedzy jak teraz na ten temat. Bo teraz już wiem, że nasz dobrostan psychiczny ma bardzo ścisły związek na naszą odporność na różne choroby, tak, których też przy chorobie onkologicznej choćby musimy unikać, żeby tej naszej odporności nie obniżać. A oprócz tego naprawdę istnieją badania, które pokazują, że po prostu pacjenci onkologiczni, którzy są w lepszej formie psychicznej, którzy podejmują różnego rodzaju terapię, mają dużo lepsze rokowania. I to jest jakby, to są fakty. Natomiast na tamten moment miałam taką wiedzę tylko, że no, wydaje mi się, że chyba gdzieś tam to mi pomoże w tej mojej walce z chorobą. Więc od razu właśnie podjęłam taką decyzję, że skorzystam z pomocy psychoonkologa. I to natknęłam się na taką wspaniałą moją psychoonkolog Olę Dryzner, którą polecam wszem i wobec, która bardzo mi pomogła w tamtym momencie. I tak naprawdę jakby to powiedzieć, chodzi o to, że w momencie, kiedy otrzymujemy taką diagnozę, wchodzimy w zupełnie inny świat, który ktoś nam musi po prostu go wytłumaczyć, tak? Zwłaszcza w takim momencie, no bo w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o diagnozie, nasze dziewczyny miały rok i tam bodajże 3-4 miesiące, więc to też dla mnie był taki armagedon, że jak to? Ja przed chwilką miałam wracać już do pracy, już tu rozmawiałam z pracodawcą, że przecież ja tam za chwilkę wracam, a tutaj raka, coś z dziećmi i po prostu to był taki natłok myśli, który też sprawiał, że ja widziałam bardzo dużo, jakby to powiedzieć, takich ciemnych stron, których może nie, że nie powinnam ich widzieć, ale bardzo utrudniało mi takie logiczne myślenie, tak? Bo na przykład w tamtym momencie sobie myślałam, Boże, jak my sobie poradzimy z dwójką dzieci, nie? Przecież tutaj leczenie, ja będę pewnie osłabiona i w ogóle. A z kolei na przykład potem rozmawiam z inną pacjentką onkologiczną, która mi mówi, że kurczę, ale super, że ty masz dwójkę dzieci, bo zobacz, ja leczę się onkologicznie i to jest moje marzenie, żeby zostać mamą, tak? I ty przynajmniej masz tą motywację, dla kogo walczyć. Ja sobie myślę, kurczę, no w sumie to jest prawda, tak? Że ja powinnam to postrzegać jako wartość dodaną, że właśnie to mi daje tą energię do działania i tak dalej. Tak, więc właśnie ta psychoonkolog pomogła mi tak troszkę nastawić tą moją głowę, tak, na takie dobre też aspekty. Natomiast nie ukrywam, że też korzystam z psychiatry, który jestem obecnie, tak, na cały czas leczę się również farmakologicznie i myślę, że właśnie to jakby to jest ścieżka, którą polecam wszystkim, którzy leczą się po prostu onkologicznie, bo to jest taki ogromny ciężar, który spada na głowę, że myślę, że bez tego po prostu byłoby bardzo ciężko normalnie funkcjonować. To też nie jest tak, że okej, ja już wyszłam z tych ciemnych momentów wszystkich i teraz jest wszystko super. No nie, no również też mam różne gorsze dni i też myślę, że to też jest ważne, żeby sobie dać na nie pozwolić, prawda? Bo mimo wszystko cały czas są jakieś kolejne trudne momenty, czy to kolejne, nie wiem, czekałam ostatnio na jakiś wynik badań obrazowych, tak? Albo po prostu spotykam się z pacjentką, która, tak, wydawało się, że idziemy razem z jakąś tam ścieżką, a ona nagle, tak, gdzieś tam jej rokowanie się pogarszają. Wiadomo, że od razu sobie, tak, w pierwszym momencie człowiek przedkłada to też trochę na siebie, więc to jest już taka, no, ścieżka wyboista, gdzie tutaj nic nie jest pewne i tych obaw jest bardzo dużo. Natomiast, no staram się po prostu być sprawcza i walczyć, tak? I to jest, uważam, moje zadanie jako mama właśnie dwóch wspaniałych córek, jako żona, jako córka, siostra, przyjaciółka, więc no oczywiście nie robię też to dla innych, tak? Tylko dla siebie samej, ale no myślę, że gra jest warta świeczki.
0: Widziałam ostatnio, że taka uważność wyostrzyła się u ciebie na dobre różne sygnały, znaki. Mhm. Pewnie też wdzięczność, tak sobie myślę, za te dobre rzeczy, które się wydarzają. A pytanie dotyczy nadziei, która chyba jest olbrzymia u ciebie.
1: Myślę, że bez tej nadziei byłoby ciężko zrobić cokolwiek tak naprawdę, bo pomimo tego, że

0: tego, co słyszę, tak, od lekarzy i tak dalej, ja nastawiam swoją głowę na to, że jeszcze będzie dobrze, po prostu. I to jest też taki, powiedzmy, element mojej walki w tym wszystkim, to podejście, które staram się mieć, nie zawsze oczywiście jest, ale jakby cały czas dążę do tego, żeby tak było. I jeżeli chodzi o też taką uważność na znaki, nie ukrywam, że też po diagnozie, tak, jakby jednym z takich moich filarów walki jest również takie bycie blisko z Bogiem również, prawda? Mhm. I bywały takie momenty i cały czas bywają, że ja na przykład staję w pewnym rozdrożu i myślę, Boże, co ja mam teraz zrobić, tak? Iść w tą czy w tą ścieżkę? Czy, nie wiem, zrobić to badanie, czy nie zrobić? I po prostu nieraz zdarzyło mi się już tak, że otrzymywałam pewien znak, który właśnie mówił mi, tak, co w tym momencie powinnam zrobić. Wiem, że różne osoby do tego różnie podchodzą, więc tak jakby tutaj nikogo oczywiście nie namawiam, tak?
1: Ale to jest twoja historia dokładnie. Podchodzisz do tego tak, jak
0: i to
1: chcesz.
0: Mi po prostu tak pomaga i gdzieś tam jest tym moim elementem walki i bez tego byłoby mi też bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: A jak ty się czujesz ze słowem walka? Bo często, gdy czytam na przykład posty w mediach społecznościowych osób, które właśnie zmagają się z chorobą onkologiczną, no to gdzieś tam niepożądane jest to słowo walka, prawda? Ja na przykład jako osoba, która przez lata zmagała się z niepłodnością, to dla mnie to była totalnie walka.
0: Tak.
1: Walka z chorobą, walka o dzieci. I dla mnie ten tryb właśnie i to słowo bardzo obrazuje to, co się działo. Więc jestem ciekawa, jak ty się czujesz z tym słowem.
0: Myślę, że podchodzę do tego podobnie jak ty, bo porównałabym do trochę takiej wojny, tak? Że to nie jest tak, że tylko na przykład jakby mierzymy się z jakimś jednym aspektem, tak? Tutaj jest ileś frontów, na których jakby musimy na każdym z nich podołać, tak? Bo to jest choćby ten kontekst, nie wiem, psychologiczny, jest ten kontekst tego, że no dobra, ale mamy dwójkę małych dzieci, nie chcielibyśmy też, żeby te emocje na nie oddziaływały choćby. I już w kontekście samą walką z chorobą, tak? To nie jest właśnie tylko tak, że okej, dobra, teraz mam jednego lekarza i sobie chodzę od wizyty do wizyty i zobaczymy, co dalej. No tylko właśnie gdzieś tam szukamy różnych innych frontów, na których również te leczenie, jakby mogę wspomóc to moje leczenie choćby. Tak? I tutaj nie mówię o jakichś takich, takie jest ładne słowo, alternatywne formy leczenia, tylko jakby ja podchodzę do tego, że co mi nie zaszkodzi, to jakby no warto z tego skorzystać, tak? I tutaj choćby, nie wiem, też taka pomoc, na przykład onkodietetyka, tak? No to tutaj to jest kolejne pole, na którym gdzieś tam na przykład sobie działam. I to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałam, trochę tak jak na wojnie, tak? Że tutaj okej, sobie gdzieś tam już jakieś pewne aspekty poukładamy i nagle buch, dostaję na przykład kolejną informację jakąś niekorzystną, z którą muszą się na przykład zmierzyć, sobie to na nowo poukładać. Więc na przykład ja uważam, że w moim kontekście to słowo walka jest totalnie adekwatne, ale wiem, że dużo jest takich słów faktycznie niepożądanych i w moim odczuciu może to też nie jest tak, bo teraz wiem, że jakby to powiedzieć, też spotykam się z takimi sformułowaniami na przykład, że ojej, ja nie wiem, czy ja bym tak dała radę i tak dalej. No ja nie mam innego wyjścia, tak? Bo zostałam postawiona w pewnej rzeczywistości, jakby cała nasza rodzina została postawiona i po prostu musimy sobie z tym jakoś podołać, tak?
1: Ale pewnie też takie same hasła, albo bardzo podobne, słyszysz jako mama bliźniaczek.
0: Tak, dokładnie, to prawda.
1: No i ja też często odpowiadam, że jak ty sobie radzisz? No jakoś sobie radzę, raz lepiej, raz gorzej, ale też nie mam wyjścia, no po prostu jestem mamą bliźniaczek i jestem w takiej sytuacji, a nie innej. To jeszcze chciałam cię zapytać, a jak wy lubicie spędzać czas jako rodzina?
0: Myślę, że jak lubimy spędzać czas? Ojej, ale mnie teraz zobacz, że zadawałaś mi tyle trudnych pytań, a teraz zatrzymałam się właśnie nad tym. Powiem tak, myślę, że chyba nie mamy takich, jakby to powiedzieć, takich konkretnych aktywności, natomiast ja na przykład uwielbiam patrzeć, jak moje dziewczyny na przykład ich interakcje, nie wiem, z innymi dziećmi, albo na przykład ze zwierzętami. Właśnie takim, uważam, wspaniałym dla nich miejscem jest na przykład mój dom rodzinny. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, o w ogóle bardzo malowniczej nazwie Wścieklice. I też no, serdecznie pozdrawiam całą miejscowość, okolicę.

0: Moi rodzice hodują krówki, mają też wspaniałe gospodarstwo, na której są kotki, pieski i tak dalej. I to jest po prostu piękne, kiedy one sobie idą przed siebie, tutaj nakarmią krówkę, tutaj nakarmią cielaczkę, tutaj kotka. I to jest dla nich tak emocjonujące, że potem potrafią opowiadać o tym, w sensie mówię opowiadać. One mają oczywiście bardzo ograniczony zasób słownictwa, ale to z jakimi emocjami potem próbują odtworzyć, co tam się wydarzyło, że ta krówka zjadła tą trawkę i tak dalej. To jest bardzo wspaniałe na to patrzeć. Więc to tak powiedzmy w takiej formie wyjazdowej, to myślę, że to jest też takie fajne miejsce, gdzie fajnie spędza nam się czas. A tak na co dzień uwielbiamy przed nimi tańczyć. One bardzo uwielbiają tą formę, kiedy na przykład, nie wiem, tańczymy w kółku, za ręce. I to jakby przynosi nam bardzo wiele radości. Też myślę, że też masz podobnie, jak obserwujecie ten codzienny rozwój, to każde kolejne słowo, które się pojawia. To jest takie magiczne, tak? I jeszcze zanim byłam rodzicem, nawet nie spodziewałam się tego, ile można czerpać z tego rodzicielstwa, prawda? Zawsze mi się wydawało, że to rodzice dają z siebie więcej, żeby dać coś dzieciom. A teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ja też na przykład widzę to, jaki dobry wpływ mają dziewczyny na mnie, tak? Na mój dobrostan właśnie psychiczny i tak samo na mojego męża. I to też jest bardzo ciekawe, bo są na to udowodnione właśnie też badania naukowe, że spędzanie czasu ze zwierzętami oraz zabawa z moimi dziećmi to ma działanie terapeutyczne i wręcz są takie przesłanki, że kurczę, lekarze powinni to przypisywać wręcz na receptę, tak? Więc ja to wszystko mam, także staram się z tego czerpać.
1: Domowe sanatorium. Ja też czasami sobie myślę o tym, że gdyby ktoś mnie zadał takie pytanie, co ja lubię robić z dziećmi, to czasami jest tak, że po całym tygodniu, gdy jesteśmy w takim mega pędzie między pracą, żłobkiem, obowiązkami, zakupami itd., itd., to w weekend ja lubię tak po prostu z nimi być. Wiesz, że to siedzenie gdzieś na dywanie i one mi siedzą na kolanach albo gdzieś się bawią, ja tylko na nie patrzę. No to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja chłonę tę ich radość, endorfiny i to na maksa cieszy, ładuje baterie. Wspaniałe to jest.
0: Tak. I ten ich taki niewinny świat jest dla mnie też bardzo piękny, że my dorośli mamy tak dużo rzeczy w swojej głowie, tyle zmartwień, rzeczy, które powinniśmy zrobić, a dzieci potrafią się cieszyć właśnie z takich najprostszych rzeczy, tak? Że zaświeciło słoneczko, że po deszczu wyszły ślimaczki, które gdzieś tam sobie chodzą. I to jest takie piękne obserwowanie tego i tak naprawdę coraz częściej sobie uświadamiam, że my dorośli też powinniśmy w ten sposób czasem spróbować popatrzeć, nie? Bo to nie jest tak, że okej, te wszystkie nasze zmartwienia znikną, ale mi na przykład osobiście takie trochę przeniknięcie do tego świata przez jakiś tam moment pozwala mi tak jakby zdystansować się od tego, co się dzieje na co dzień i po chwili wrócić i powiedzieć, dobra, okej, jednak dobra, te rzeczy się dzieją, ale jakby już z takim troszkę większym dystansem, prawda? Mm-hmm.
1: No tak, no bo z jednej strony od pozytywnego myślenia i odbycia z dziećmi i wchodzenia w ich świat problemy nie znikną, ale też od tego, że ciągle będziemy o tym myślały i nakręcały się, też nie znikną, a będziemy się dużo gorzej czuły, więc myślę, że fajnie, gdy my wszyscy rodzice uczymy się od naszych dzieci właśnie tej beztroski, jesteśmy w tej uważności na piękno świata.
0: Chciałam jeszcze tylko poruszyć jeden temat w kontekście diagnozowania się, tak, w kontekście różnych chorób i tak dalej, bo w moim przypadku ta moja diagnostyka była bardzo wydłużona, jeżeli chodzi o tą diagnozę właśnie raka piersi. A to dlatego, bo byłam mamą karmiącą. I wiem, że to jest taki niepowszechny temat, bo dopiero ja się z nim spotkałam, oczywiście sama zachorowałam i potem w rozmowach z różnymi pacjentkami dowiedziałam się, że u nich było dokładnie tak samo, tak, że po prostu poszły do lekarza i od każdego słyszały, nie, to na pewno od karmienia, to na pewno hormony, tu się jeszcze ustabilizuje, a proszę przyjść za pół roku, jak pani przestanie karmić i tak dalej. I chciałam tutaj też uczulić wszystkie tak młode mamy, które nas tutaj dzisiaj słuchają, że by ufały po prostu swojej intuicji, tak? Jeżeli słyszą od lekarza, że nie, to na pewno jakby inaczej. Lekarze patrzą na nas troszkę przez pryzmat matek, naszej funkcji biologicznej, niekoniecznie potencjalnej pacjentki onkologicznej. I po prostu chciałam tutaj też

0: współczulić, że no niestety statystyki są no zatrważające, tak? Rak piersi jest najczęstszym rakiem złośliwym, który tutaj dotyka generalnie no, ludzkość. I no, ja zachorowałam mając 29 lat, prawda? Więc myślę, że ten temat, mam nadzieję oczywiście, że nie, ale no niestety może dotykać nas wszystkie. Więc tutaj no, taką, apeluję o taką po prostu czujność, słuchanie swojej intuicji i po prostu badanie się.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Trzymam kciuki za twoje zdrowie, za dobry humor, za nadzieję i za to, żeby wszystko było dobrze i żebyśmy jak najszybciej mogły się spotkać w sali zabaw z naszymi dzieciakami i gadać sobie o jakichś beztroskich sprawach.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: A gościnią podcastu była dzisiaj Jola Górecka, mama bliźniaczek Heli i Misi, dziewczyna, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Every year.